Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy, lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto jest bowiem najmniejszy wśród was, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
2: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Zastanawia postawa uczniów Chrystusa. Mimo tego, że On sam dawał im tak wyrazisty przykład i nauczał. O, nie są przedstawieni na kartach Ewangelii jako ci, którzy szukają zaszczytów, wyróżnień. Myślą o tym, kto z nich jest najważniejszy, największy. Kto może ma w jakiś sposób większe znaczenie od pozostałych z grona 12. A przecież Jezus tak jasno naucza. Ludzka wielkość, wielkość prawdziwa jest w służbie, w postawie miłości, w pochylaniu się nad drugim człowiekiem, szczególnie wtedy, kiedy on jest w potrzebie. Sam Chrystus dał nam zresztą tego przykład. Umył nogi uczniom wieczerniku. Później ofiarował siebie na drzewie krzyża, aby w ten sposób dokonało się nasze odkupienie. I warto się wsłuchać w tę naukę Jezusową, wpatrywać się w ten przykład pozostawiony nam i w konsekwencji nie szukamy pierwszych miejsc, zaszczytów, wyróżnień, pochwał ze strony tych, którzy chcieliby może pochwalić naszą postawę, zachowanie, zasługi. Ale w pierwszym rzędzie trzeba po prostu pokornie realizować powołanie chrześcijańskie, nasze życiowe zadania. Mamy się okazywać prawdziwymi uczniami Chrystusa na codziennych drogach życia, tak jak tego nas uczy i jak nam pozostawił przykład Chrystus, nasz Pan i Zbawca. Panie Jezu, tu pomagaj nam podążać wiernie za Tobą, drogą Twojej nauki.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Atlanta. Twój początek dnia.
1: Ostatni poniedziałek września, 7:09 na zegarach. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam na kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palocci FM. Synoptycy zapowiadają piękną polską złotą jesień w tym tygodniu. Ma być słonecznie, już jest, i prawie 20 stopni na termometrach maksymalnie. A co przed nami? Mam nadzieję, że ciekawe rozmowy z ciekawymi gośćmi. Na początek z Anetą Godyń, badaczką rodzinnych historii, zajmującą się genealogią, autorką książek m.in. o tym, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. I tu może być sporo zaskoczeń. Będę o to pytała około godziny 7:30. Moim gościem o 8:15 będzie europoseł Anna Bryłka z Konfederacji, a na koniec z Agnieszką Krawczyk będziemy Państwu polecać powieść na długie jesienne wieczory z dobrym, pozytywnym zakończeniem. O czym dziś przeczytamy w gazetach, będziemy to sprawdzać. Za 5 minut ruszamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do poniedziałkowej prasy w Gazecie Polskiej codziennie o kolejnym wycieku danych medycznych. Wykradliśmy dane 5 milionów osób, w tym 8 milionów bardzo prywatnych zdjęć, informują sprawcy kolejnego wycieku. O tym pisze dzisiejsze wydanie codziennej danych medycznych. Wyciek nastąpił w prywatnej firmie tworzącej oprogramowanie służące do zarządzania dokumentacją medyczną. Przepisy chroniące pacjentów jeszcze nie obowiązują w codziennej, także o tym, że papież zawierzył Francję Maryi. Podczas trzeciego dnia podróży apostolskiej do Francji papież odprawił mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Przybył w to święte miejsce jako trzecia urzędująca głowa kościoła katolickiego. Nie opuścicie Lourdes tak jak przybyliście, opuścicie je jako misjonarze nadziei, tak mówił papież Leon XIV. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Mali za mało inwestują. Blisko 3/4 mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem. Dobra kondycja nie przekłada się jednak na plany rozwojowe. Powód to koszty pracy, energii, a także niestabilność prawa. Jest także sondaż, co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa. MSWiA organizuje cykl szkoleń, jak się zachować, gdy zawyją syreny alarmowe ostrzegające przed uderzeniem z powietrza. Rozsyła także do samorządów instrukcje reagowania. Niebawem do szkół i przedszkoli trafią też wytyczne, jak się zachować w momencie ogłoszenia alarmu. Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał, czy Polacy wiedzą, jak reagować, gdy usłyszą syreny alarmowe. Z badania dziennikarzy wynika, że 66,5% badanych odpowiada twierdząco. Niecałe 30% nie wie, jak się zachować, a nie ma zdania 3,7%. Najbardziej świadomi są wyborcy partii tworzących obóz rządzący, mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z i osoby z wykształceniem wyższym. I ten sondaż w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowy plan na Trybunał Konstytucyjny, o tym także przeczytamy. Scenariusz naprawy Trybunału poprzez reset konstytucyjny, na który zgodzić się mogą się rząd i prezydent, kładzie na stół Fundacja imienia Stefana Batorego. W przygotowanym przez doktora Tomasza Zalesińskiego raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita, stwierdzono, że rozważane dotychczas plany reformy Trybunału, w tym tak zwany wariant siłowy, do którego ma skłaniać się władza, będą prowadziły do pogłębienia kryzysu wokół tej właśnie instytucji. W rezultacie należy skończyć z logiką odzyskiwania Trybunału przez kolejne rządy. Jedynym rozwiązaniem, które może przywrócić trwale praworządność w Trybunale, jest, jak czytamy w raporcie, reset konstytucyjny. Na czym on miałby polegać? Otóż podstawą tego scenariusza jest zmiana ustawy zasadniczej, tak aby sędziów Trybunału wybierali w przyszłości Sejm, Senat i Prezydent. Obecny skład sędziowski miałby zostać przeniesiony w stan spoczynku. Do Trybunału nie mogliby też trafiać politycy. Kadencję prezesa wynosiłaby jedynie 3 lata. Ważnym elementem tego planu jest też wykluczenie polityków z pracy nad nowymi przepisami. Projekty zmiany konstytucji, a następnie ustawy o Trybunale mają przygotować wspólnie eksperci, organizacje społeczne, a także organizacje gospodarcze. Jest też w dziale sport, oczywiście, o sukcesie siatkarzy. Złoto na Mistrzostwach Europy i awans na Igrzyska Olimpijskie. Polscy siatkarze zdominowali Francję w finale Mistrzostw Europy, obronili tytuł i pojadą na Igrzyska do Los Angeles w 2028 roku bez konieczności grania w eliminacjach. Przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Brakuje 20 miliardów złotych na CPK. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu tej gazety. Pisze o tym Krzysztof Śmietana. Już teraz brak zabezpieczenia całości finansowania CPK powoduje opóźnienia. Rząd liczył na 33 miliardy złotych z Unii, aby budować szybką linię Y z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Realne jest jednak 10-12 miliardów. Przyznaje w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną Piotr Malepszak, czyli wiceminister infrastruktury. W wieloletnim planie finansowania CPK na inwestycje kolejowe zapisano 76 miliardów. Oprócz pieniędzy unijnych przewidziano tam też 43 miliardy z emisji obligacji skarbowych. Michał Potocki pisze, po zbrodni w Jarosławiu lepiej już było. Partia rosyjska nie mogła sobie wyobrazić lepszego scenariusza. Ukrainiec zabija nożem księdza w opactwie mocno zaangażowanym po 2022 roku w pomoc dla uchodźców wojennych, a wszystko dzieje się w mieście, którego mieszkańcy padli ofiarą zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. Każdy element wygląda, jak pisze Michał Potocki, jak zaczerpnięte z samego jądra spiskowego uniwersum. w jakim porusza się rzeczona partia rosyjska, której jedną z najnowszych tez jest ta o szykowanym rzekomo Wołyniu 2.0. Pisze dziś w felietonie Michał Potocki. Dwa wyścigi o AI. Chiny nie grają w tę samą grę. O tym z kolei pisze Maria Wiśniewska. Stany Zjednoczone i Chiny ścigają się o AI, ale stawiają na inne cele. Waszyngton chce tworzyć najpotężniejsze modele. Pekin jak najszybciej wdrażać AI w gospodarce. Warto przyjrzeć się także temu drugiemu wyścigowi, bo ten, kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. To są słowa prezydenta Donalda Trumpa i dobrze obrazują podejście Waszyngtonu do rywalizacji z Chinami w tym obszarze. Sztucznej inteligencji, czy też superinteligencja, jak określa to gospodarz Białego Domu, nie można regulować, bo to spowolni amerykańskie innowacje, w konsekwencji doprowadzi do kapitulacji USA. Jeśli Chiny wygrają to starcie, jutra już nie będzie, straszył niedawno Scott Bessent. W takim myśleniu oczywiście nie ma mowy o spowolnieniu AI. Szkoły nieprzygotowane na sytuacje kryzysowe, nie jesteśmy przygotowani i nie jest dobrze. O tym mówi w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Nie ma wątpliwości, szkoły wciąż nie są przygotowane na sytuację realnego zagrożenia. A skoro potrafimy bardzo szczegółowo regulować to, co dziecko może zjeść w szkolnej stołówce, tym bardziej powinniśmy poważnie potraktować kwestie dotyczące jego bezpieczeństwa. Tak mówi i na koniec przeglądu prasy obowiązkowe szkolenia wojskowe. Rządzące krzywo patrzą na plan byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla mężczyzn i powszechnych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich postulują posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przebudowie ulec miałaby też Polska Grupa Zbrojeniowa. Na tak daleko idące reformy krzywym okiem patrzą w koalicji rządzącej i mają własny pomysł, jak skuteczne wojsko oraz stworzyć oraz konkurencyjny przemysł obronny. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na tym kończymy poniedziałkowy przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

Aneta Godyń jest genealogiem, zajmuje się rodzinnymi historiami, szczególnie w Galicji. W swojej najnowszej książce zatytułowanej Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety, pozwala wybrzmieć głosowi bohaterek codzienności, których doświadczenia przez długi czas były pomijane. Autorka dociera do źródeł, które pokazują życie chłopak z zupełnie nowej perspektywy. Spisuje historię kobiet, które chociaż niewykształcone, często niepiśmienne, przemawiają, kiedy na sali sądowej rozstrzygają się ich głosy. I o tej książce z autorką porozmawiam już za niecałe 4 minuty.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Aneta Godynia, badaczka rodzinnych historii, twórczyni jednej z największych społeczności internetowych skupionych wokół genealogii, a także autorka książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o pani najnowszej książce zatytułowanej Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. I mierzy się pani z mitem kobiety wiejskiej, kobiety pozbawionej głosu i cicho godzącej się ze swoim losem. Ten mit zostaje podtrzymany czy upada?
2: No w obliczu dokumentów, które znajdują się w archiwach, moim zdaniem może nie upada, ale na pewno jest mocno podkopane.
1: Bazuje pani na aktach sądowych. Dużo nam mówią o postawie wiejskich kobiet?
2: Na pewno to, co znajdujemy w tych dokumentach, jest zupełnie sprzeczne ze stereotypem kobiety, która nie miała głosu, która nie miała praw. Oczywiście to wszystko zależało też od zaboru. W kongresówce te prawa kobiet były dużo bardziej ograniczone niż na przykład pod zaborem austriackim, co wynika z tradycji prawnej kongresówki. Czy w zaborze rosyjskim też dość podobnie sytuacja nie była tak dobra, choć w naszych standardach pewnie dość dyskusyjna. Ja nie tylko na aktach sądowych bazuję. W aktach sądowych doskonale widzimy to, jak te kobiety działały, z jakimi problemami się borykały i jakie miały prawa. W książce powołuję się również na akty notarialne, które pokazują, że te kobiety również prowadziły jakieś takie swoje własne wewnętrzne polityki w domach, dysponowały majątkami, dzieliły te majątki, myślały dalekosiężnie o przyszłości swoich dzieci, o zapewnieniu sobie dachu nad głową i wyżywienia na starość, spisywały testamenty, spisywały kontrakty ślubne, były stronami kontraktów ślubnych jako wdowy, wydając swoje dzieci za mąż, bądź żeniąc synów. No, widać, że te kobiety robiły dużo więcej, niż nam się wydaje.
1: Których sfer ich życia rodzinnego, majątkowego dotyczą opisywane sprawy?
2: Och, te sprawy dotyczą przede wszystkim sytuacji, które... Jeżeli chodzi o majątkowe, to są sprawy dzielenia majątku, dysponowania tym majątkiem, bądź testamentów. Kontraktów, tak jak powiedziałam, ślubnych, przedślubnych, również sprzedaży, kupna. A jeżeli chodzi o sprawy sądowe, no to niestety w sądzie nie znajdujemy się nigdy z powodów optymistycznych, więc są to zazwyczaj sytuacje konfliktowe, w których poznajemy bohaterki mojej książki, ponieważ ja opisuję konkretne historie konkretnych bohaterek, tak żeby nam ich życie przybliżyć w jakiś możliwie najbardziej obrazowy sposób. No i to są sytuacje, które często zdawały się sytuacjami granicznymi, jak wnioski o separację bądź rozwody. To też zależało, w jakiej religii kto zawarł ślub, czy takie prawo do rozwodu przysługiwało, czy została tylko separacja. No i dużą część poświęcam też na sprawy alimentacyjne. Oraz, bo tak, kobiety mogły ubiegać o alimenty, w kongresówce trochę później niż w zaborze austriackim, ale również po pewnym czasie już mogły dochodzić alimentów na swoje nieślubne dzieci. Poznajemy też historię kobiet, które musiały się w sądzie stawić, by móc zapewnić sobie jako żony i jako matki jakiś odpowiedni poziom życia i wnioskowało alimenty od swoich własnych mężów, ponieważ w społeczeństwie patriarchalnym mąż, ojciec, głowa rodziny miał obowiązek zapewnić finansowanie i życie swojej rodzinie na poziomie adekwatnym do swojego poziomu utrzymania. No, wspominam też o dość popularnych ostatnio w wywiadach ze mną przeprowadzanych sprawach o ustanowienie męża marnotrawnym. To bardzo ciekawa instytucja prawna, która funkcjonowała w Galicji, kiedy kobieta mogła nałożyć kuratelę na męża, kiedy ten trwonił majątek.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że tutaj też było pole działania, jeśli mąż majątek trwonił, można było ustanowić chociażby kuratora. A już samo pójście do sądu wymagało od kobiet odwagi, no bo na przykład jeśli sprawy dotyczyły alimentów, to tak jak pani pisze w książce, te sprawy stawały się często publicznym sądem nad ich prowadzeniem się.
2: Tak, ponieważ ten sposób ich prowadzenia się był główną linią obrony mężczyzn przed obowiązkiem alimentacyjnym. Jeżeli kobieta mająca dziecko nieślubne

0: Ona się udawała do sądu i w tym sądzie musiała zeznawać z bardzo dużymi szczegółami, dość nawet zaskakującymi, bo wyobrażamy sobie tamte czasy jako bardzo pruderyjne, a okazuje się, że w dużych detalach trzeba było zeznawać. Jeżeli jej zeznania były spójne, jeżeli jej zeznania, mówiąc kolokwialnie, łapały się w odpowiednie ramy czasowe wyznaczone przez kodeks cywilny, no to wówczas taki ojciec, domniemany ojciec dziecka nieślubnego, mężczyzna, który został wskazany jako ten odpowiedzialny za ciążę, no to wówczas on się musiał bronić. A to wszystko było słowo przeciwko słowu. Nie było badań DNA. Badania krwi zostały wprowadzone do procedury sądowej dopiero w czasach drugiej RPA i tak nie były bardzo popularne. Przy czym też trzeba zauważyć, że one nie potwierdzały ojcostwa, one mogły je jedynie wykluczyć. Tu inną kwestią pozostaje też temat tego, ilu ojców tak naprawdę zostało niesłusznie uznanych za ojców, o czym też w książce wspominam. No i ona musiała w tym sądzie wszystko opowiedzieć, a odwagi to wymagało ogromnej, bo trzeba było przecież po pierwsze opuścić swoją wieś, w której się raczej spędza dużą część swojego życia, pójść do większego, najbliższego miasta powiatowego i tam przed obcym mężczyzną, przed sędzią, wzbudzającym na pewno ogromny respekt przecież, opowiadać o wielkich detalach swojego życia, a dodatkowo przyprowadzić świadków, którzy też musieli o tym opowiadać, a jeszcze dodatkowo wysłuchać zarzutów wobec siebie i swojego sposobu prowadzenia się bądź ewentualnej rozpustności od świadków strony przeciwnej.
1: A sądy często stawały po stronie dzieci wiejskich kobiet. Te alimenty to jest też bardzo ciekawy wątek, bo nam się może wydawać rzeczywiście, że to jest wynalazek naszych czasów, wcale tak nie jest. Więc jak to było z tym, czy sądy stawały po stronie kobiet i ich nieślubnych dzieci?
0: Wydaje się, że bardzo zaskakująco, bardzo często stawały po stronie, ponieważ pośród dokumentów, które ja odnalazłam, oczywiście nie można prowadzić statystyk, żeby wysnuwać z nich na ich podstawie jakieś miarodajne wnioski, ponieważ nie wszystkie dokumenty się zachowały, nie cała dokumentacja sądowa się zachowała dla danego sądu na przykład, ale to, co jest zachowane i to, z czym ja pracowałam, wskazuje na to, że sędziowie zazwyczaj opowiadali się po stronie kobiet. I o ile kobieta nie pogubiła się w zeznaniach, o ile jej świadkowie również nie pogubili się w zeznaniach, jeżeli to, co ona mówiła, było spójne, wszyscy potrafili potwierdzić te same daty, no to wówczas nawet takie zarzuty, że ona jest rozpustna i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest ojcem, na sędziach nie robiły większego wrażenia. I alimenty były przyznawane w większości przypadków właśnie bezdyskusyjnie kobietom. Oczywiście wchodziła kwestia jeszcze tutaj pewnych odwołań dotyczących wysokości alimentów żądanych czy zasądzonych, ale to już kwestia wtórna, bo w samej swojej intencji sądy zazwyczaj przyznawały alimenty, nawet na te dzieci nieślubne.
1: Mówimy o tym, że kobiety próbowały i brały swój los we własne ręce, ale zdarzało się też, że pochodzenie i status, i to pewnie często, wpływały na oceny sądów i wydawane wyroki, bo zostawia pani sprawę chłopki doświadczającej przemocy domowej i malarki, która zawarła małżeństwo pod wpływem presji psychicznej. I chłopka nie mogła uzyskać separacji, a za to malarka uzyskała unieważnienie małżeństwa. I tutaj było to zależne od statusu kobiety, która wniosła sprawę.
0: Tak, ale to też taka ocena zależała zupełnie od sędziego tak naprawdę. Ten wyrok się zachował, ja go chciałam zestawić właśnie na zasadzie kontrastu, żeby pokazać z jakimi problemami mogły się borykać, a niektóre się faktycznie borykały, bo niektórzy sędziowie przyznawali separację, uznając dotkliwą przemoc nawet na wsi, i mówię tutaj nawet na wsi, ponieważ akurat ten wyrok, o którym pani wspomniała, mówi, że przemoc na wsi jest zupełnie normalną rzeczą i nie stanowi podstawy do wnoszenia o separacji. To było orzeczenie Sądu Najwyższego w Warszawie. Więc też widać tutaj, że ta kobieta przeszła przez wiele szczebli odwoławczych i przez wiele instancji, skoro jej sprawa sięgnęła aż Sądu Najwyższego, więc była bardzo zdeterminowana i walczyła, no ale Sąd Najwyższy uznał, że nie należy jej się ta separacja. W sprawie kontrastowej młodej artystki z Krakowa, która nie doświadcza

0: na przemocy fizycznej, a jedynie, w cudzysłowie oczywiście, przemocy psychicznej, i sąd jak najbardziej uznał, że w tym środowisku taka przemoc jest, jest argumentem do separacji. Separacje też nie były bardzo częste na wsiach, to też trzeba jasno zaznaczyć. Zdarzały się takie sprawy, czy to właśnie tej kobiety, czy pięknej Zośki. Słynna sprawa, niestety dokumentacja sądowa cywilna odnośnie pięknej Zośki i jej sprawy o separację nie zachowała się, więc szczegółów zeznań tam niestety nie poznamy. Jej historię poznajemy z aktów sprawy karnej, ponieważ jej sytuacja źle się potoczyła.
1: Presja społeczna, presja ekonomiczna. One były bardzo silne, a jednak kobiety decydowały się wnosić sprawę o rozdzielenie od stołu i łoża. Jakie były te główne powody separacji? No, to przemoc to jest coś, co pierwsze przychodzi nam do głowy. Jakie jeszcze?
0: Przemoc była najczęstszym powodem. Przemoc, trwonienie majątku, brak troski o rodzinę. No, oczywiście miały prawo do separacji w momencie, kiedy mąż je opuścił. Bo przecież też takie sytuacje się zdarzały. Przy czym to musiało być tak zwane złośliwe porzucenie. Czyli jak na przykład mężczyzna poszedł na wojnę i z tej wojny nie wróciła, gdzieś tam żył, no to ona wówczas nie mogła dowodzić tego, że należy jej się separacja bez udowodnienia, że on nie żyje. Czy jest na służbie wojskowej przez wiele lat, bo no na przykład do wojska carskiego na wiele lat mężczyznę można było zabrać i nie było to w ogóle podstawą przecież do separacji bądź rozwodu. Trzeba było mieć uzasadnione powody, a najczęstszym z nich jednak była właśnie przemoc.
1: Ciekawe też jest, jeśli chodzi o te sprawy majątkowe, że nawet jeśli majątek kobiety był niewielki, to pani bohaterki potrafiły nim dysponować szczegółowo, pisały testamenty, robiły zapisy i określały, co, gdzie i do kogo ma trafić.
0: Tak, i to były kobiety przeróżnego stanu cywilnego i też z różnych szczebli drabiny społecznej na wsi, więc to były i wdowy, i mężatki, i były to też, nazwalibyśmy to, starsze panie samotne, które potrafiły też ten majątek, jako kobiety żyjące przez wiele, wiele lat same, potrafiły ten majątek wygenerować, potrafiły mieć dom, i wcale nie musiały mieć do tego męża. Spisywały testamenty, swój majątek darowały czy to siostrzeńcom, czy bratankom, bratanicom, ale też potrafiły ten majątek, który zgromadziły przez lata, przekazać na, nazwalibyśmy to teraz, cele społeczne dla lokalnej społeczności, czyli na przykład na kościół.
1: I coś po nich zostawało.
0: I coś po nich w ten sposób zostawało. No, kto by pomyślał, prawda? No, a ten majątek skromny nam się wydaje z naszej perspektywy. No ale mówimy o czasach no sprzed 100 bądź więcej lat, więc dzielili to, co mieli, dzielili to, co było dla nich najważniejsze i w ten sposób starali się zapewnić byt swojej rodzinie i swoim dzieciom, by móc w jak najbardziej sprawiedliwy sposób podzielić to, co przez pokolenia wypracowywała dana rodzina.
1: Dzięki pani książce możemy poznać też bardzo ciekawe instytucje zapisane w prawie o mężu, który trwonił majątek i można było ustanowić kuratora, już wspominałyśmy, ale też opiekun, jeśli chodzi o nieślubne dziecko. To też bardzo ciekawa instytucja, bo jeśli kobieta dobrze wybrała takiego opiekuna, to mogła naprawdę poprawić los swojego dziecka.
0: Tak, na instytucję opiekuna można patrzeć dwojako, bo z jednej strony ta matka okazuje się, że jednak nie ma pełni władzy rodzicielskiej jako takiej, bo jest tylko kobietą, tak? Stąd właśnie wywodzi się instytucja opiekuna, który miał sprawować coś w roli jakby quasi opieki ojcowskiej nad tym dzieckiem i reprezentować to dziecko, no bo kobieta też nie mogła zawsze tego dziecka reprezentować, to też zależy od tego, o jakim systemie prawnym akurat mówimy, o jakim okresie, do jakiego okresu czasu się odwołujemy. No ale właśnie, taki opiekun był powoływany. Na przykład jak to wyglądało w Zaborze Austriackim w Galicji. Jeżeli dzieci nieślubne rodziły się w danej miejscowości, to wówczas ksiądz na podstawie metryk co miesiąc wysyłał spis dzieci nieślubnych, bądź pisał, że tak, dzieci nieślubne w danym miesiącu się żadne się nie urodziło, do sądu najbliższego powiatowego i w tym sądzie zaczynała się sprawa o ustanowienie opiekuna z automatu. I kobieta miała wpływ na to, kto zostanie opiekunem tego dziecka i będzie później reprezentował jego interesy i dbał dbał o jego wychowanie, o jego finanse. Taki opiekun później musiał też zdawać raporty do sądu. Jeżeli kobieta dobrze wybrała sobie opiekuna swojego dziecka, no to wówczas miała też duże szanse na sprawne prowadzenie jego spraw. To też w obowiązkiem takiego opiekuna było odszukanie ojca dziecka nieślubnego. To był pierwszy jego obowiązek i najważniejszy. I to oni wspierali te kobiety i te dzieci w sądach podczas poszukiwań ojca dziecka nieślubnego i później w sprawach alimentacyjnych.
1: A po więcej odsyłam już Państwa do książki. Książki Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. Autorka książki Aneta Godynia była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Za 5 minut 8. Słuchają Państwo poranka 7-9 poranka rozgłośni katolickich. W poniedziałek 28 września wracamy do Państwa z drugą odsłoną poranka, punktualnie o 8:09, a w drugiej godzinie będzie między innymi rozmowa z panią europoseł Anną Bryłką z Konfederacji. Będzie także rozmowa o książce, opowieści obyczajowej, lekcje życia dla niestarannych. Już teraz Państwa zapraszam. O godzinie 8:09 wracamy.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, czas na drugą odsłonę poranka z Głośni Katolickich. 7:09, a na początek tego drugiego okrążenia rozmowa z europosłem Anną Bryłką z Konfederacji i Ruchu Narodowego. Będziemy sprawdzać, co tam szykują nam na najbliższy czas brukselscy urzędnicy i czym się zajmuje obecnie Parlament Europejski. Na koniec dzisiejszego mojego porannego spotkania z Państwem rozmowa o książce. Agnieszka Krawczyk jest bardzo lubianą autorką powieści obyczajowych, a jej najnowsza książka zatytułowana jest Lekcje szycia dla niestarannych. Na tę rozmowę zapraszam o godzinie 8:40. Przypominam też, że wszystkie porankowe rozmowy zamieszczamy na stronie 7:09.pl. Mamy też swój kanał na YouTube i niezmiennie go Państwu polecamy do subskrybowania. Chwila muzyki, będzie to Robbie Williams, a później rozmowa z gościem poranka.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: A poniedziałkowym gościem poranka 7:09 jest europoseł Anna Bryłka z Konfederacji. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do spraw europejskich i tego, co nam Unia znów szykuje, zapytam o wybory na prezydenta Krakowa. Czy pani zdaniem one mówią nam cokolwiek o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
2: No pani redaktor, powiem tak, na pewno mówią dużo o stosunku do obecnej koalicji rządzącej, no bo jednak kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u no nie wygrywa tych wyborów w Krakowie, odnotowuje dużo słabszy wynik niż chyba wszystko wskazuje na to, że faworyt, czyli Łukasz Gibała. Więc na pewno jest to żółta kartka wobec koalicji rządzącej, ale czy jest to jakiś taki obiektywny czy taki miarodajny prognostyk na wybory przyszłoroczne? Chyba nie. To znaczy ja uważam, że jednak ta specyfika Krakowa jest troszeczkę inna i nie musi mieć to bezpośredniego przełożenia na te wybory, przyszłoroczne wybory parlamentarne. To jest jednak specyfika miasta, to jest jednak odwołany poprzedni prezydent miasta. Tam były konkretne powody, dla których prezydent Miszalski został odwołany. I wydaje mi się, że jednak te sprawy lokalne są, chyba dominują w Krakowie. Ale cóż, no zobaczymy.
1: Na pewno, też co ciekawe, pani poseł, jest... niektórzy z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości wyciągnęli wnioski, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie za rok władzę. Nie wiem, jak to wyszło z 17%, nawet jeśli z 19 sondażowych, ale tak właśnie wyszło niektórym.
2: Nie wiem, pani redaktor, natomiast no nie ma co się oszukiwać. Tutaj Konfederacja nie miała swojego kandydata i pewnie też dzięki temu beneficjentem tych nieoddanych głosów na kandydata Konfederacji jest Łukasz Gibała, więc cóż, zobaczymy. Natomiast na pewno PiS no, zbyt wielu chyba powodów do radości w tym momencie nie ma.
1: Dobrze, pani poseł, może tym razem uda nam się porozmawiać o jakimś unijnym prawie, które sprawi, że obniżą nam się koszty życia, bo ja mam sporo pytań o nowe podatki i prawo, które będzie niekorzystne finansowo dla przedsiębiorców i każdego z nas, ale może jest coś dobrego na horyzoncie.
2: Pani redaktor, ja naprawdę chciałabym któregoś razu połączyć się z państwem i powiedzieć, że mam jakieś dobre wiadomości, ale no ja mam tych wiadomości chyba coraz mniej dobrych i chyba taka wiadomość po orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodniczącej von der Leyen jest następująca, że tak naprawdę przez najbliższe 2 lata w tym unijnym ustawodawstwie, jeśli chodzi o luzowanie biurokracji i tak dalej, no to za wiele się po prostu nie zmieni, no bo von der Leyen po prostu z wielu rzeczy się nie chce wycofywać. Te wszystkie zmiany, które mamy, to jednak w dużej mierze są zmiany kosmetyczne. Mieliśmy mieć wielką reformę systemu ETS-1. Okazuje się, że po reformie systemu ETS-1 to za wiele nie zostało, bo nawet o tej reformie w swoim orędziu von der Leyen raz, że nie wspomniała, a dwa, że rozszerza system ETS-1 na spalarnię śmieci, czyli na sektor odpadów. Więc no to nie jest żadna dobra wiadomość, tylko wprost odwrotnie, to są bardzo, bardzo złe wiadomości. Więc no na ten moment Parlament Europejski pracuje nad takim dokumentem, w ogóle Unia Europejska pracuje nad takim dokumentem, to się nazywa Industrial Accelerator Act, który ma właśnie poprawiać konkurencyjność europejskiej gospodarki. Teraz wielki bój się toczy o to, jaką definicję ma mieć produkt made in Europe. No więc tak to w tym momencie wygląda. Natomiast no niestety, ale my cały czas jesteśmy jako Polska, ale też jako Europa, no dociskani kolejnymi regulacjami, to takie słynne chyba już teraz rozporządzenie PPWR, które Polska chce luzować na poziomie Unii Europejskiej. No tylko 2 lata wcześniej Unia Europejska głosowała w Radzie Unii Europejskiej, było głosowanie w tej sprawie i Polska głosowała za. No więc dla mnie to jest troszeczkę no brak logiki, brak jakiejś konsekwencji, to znaczy co, rząd 2 lata temu nie wiedział, że to jest złe rozporządzenie i po 2 latach teraz już wie, że to jest złe rozporządzenie, no bo przedsiębiorcy, bo ono weszło w życie po prostu i przedsiębiorcy odczuli na własnej skórze jego efekt.
1: To jest no właśnie, pani poseł, bo to jest to tak, rozporządzenie dotyczące opakowań. Jakie nakłada obowiązki na przedsiębiorców?
2: No pani redaktor, przede wszystkim chyba to, bo ono weszło w życie 12 sierpnia i to chyba to jest w tym momencie najbardziej uciążliwe, bo różne elementy w różnym czasie tego rozporządzenia wchodzą w życie. To jest chyba najbardziej uciążliwe w tym momencie, to, że każdy mikroprzedsiębiorca, który wysyła nawet jakieś 1-2 towary raz na pół roku za granicę, do Czech, na Słowację, do Francji, jakąś, nie wiem, biżuterię czy cokolwiek, no musi mieć przedstawiciela w kraju odbiorcy, żeby dobrze, jak gdyby... nie chcę powiedzieć zaksięgować, ale rozliczyć się z tego opakowania, które zostało użyte do wysyłki tego towaru, czy zapakowania tego towaru. I to dotyczy jednoosobowej działalności i wielkich korporacji w takim samym zakresie. Chodzi o to, że chyba nikt nie przemyślał tego pod kątem skutków tych regulacji, dlatego że no okej, o ile duże przedsiębiorstwa sobie są w stanie z tym poradzić, duże korporacje, no, bo one funkcjonują na rynkach międzynarodowych, mogą mieć tych przedstawicieli w różnych państwach, to mikroprzedsiębiorca, który wysyła kilkadziesiąt tych towarów za granicę w takich przesyłkach, no nie jest w stanie spełnić tego wymogu i wiele firm po prostu taką wysyłkę zagraniczną od 12 sierpnia wstrzymało. No ale to rozporządzenie wprowadza chociażby zakaz stosowania takich pojedynczych saszetek na keczupy, na majonezy, albo takich saszetek, które są w hotelach, właśnie takie jednorazowe mydła i tak dalej. Wprowadza wiele obowiązków dotyczących restauracji, wydawania żywności. Od lutego będzie można wziąć żywność na wynos, no i oczywiście w swoim opakowaniu. No i oczywiście restauracje muszą być też na to przygotowane, żeby tą żywność mogły też wydać stosownie, żeby tutaj wszystkie te normy sanitarne były zapewnione. Tam się też pojawiają wymogi dotyczące tych materiałów poddanych recyklingowi. Tam są konkretne procenty, w latach, których trzeba mieć. Stosowanie plastiku, torebki plastikowe w odpowiedniej wadze, one będą dopuszczone, w innej nie będą dopuszczone. Więc jest tam szereg, to jest bardzo, bardzo duże rozporządzenie, absurdalne rozporządzenie. Wszyscy są zgodni, że to rozporządzenie jest absurdalne. No i weszło w życie 12 sierpnia, no i dopiero teraz polski rząd się obudził, że ono jest w sumie trochę chyba nie odpowiada rzeczywistości.
1: Nie tylko pani poseł, polski rząd, bo chyba też Niemcy tutaj się temu sprzeciwiają. Okazało się, że te koszty też dla niemieckich przedsiębiorców są tak duże, że część z nich będzie chciała zamykać działalność. No właśnie, z czego to wynika? Że najpierw rządzący są za, a potem zamierzają sami dzielnie z tym walczyć. No nie wiem, nikt nie przewiduje, jakie będą skutki tworzenia takiego prawa, czy ktoś tworzy w próżni te prawo, jak to wygląda?
2: Moim zdaniem, pani redaktor, po prostu nikt nie analizuje tych przepisów pod właśnie kątem ich skutków regulacji. My jako posłowie do Parlamentu Europejskiego za każdym razem, jak się pojawia jakiś akt prawny, on jest opiniowany przez polski rząd i na każdej komisji do spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie takie rozporządzenie czy taka dyrektywa jest analizowana i najczęściej to wygląda tak, że rząd wydaje pozytywną opinię, wszyscy się zgadzają. Nie wiem, czy ktoś nie czyta, czy nie ma kontaktu z biznesem, który mógłby powiedzieć, no ale jest chwileczkę, zobaczcie, tu jest to i to i to uderza w nas bezpośrednio. Tego moim zdaniem brakuje, to znaczy kontaktu między biznesem a ustawodawcą, który jest w stanie powiedzieć, jakie to będzie miało konkretne skutki regulacji, bo o ile na przykład w polskich ustawach no biznes czy osoby zainteresowane mają prawo się wypowiedzieć, no bo jest ta możliwość, jakby to powiedzieć, społecznego, znaczy to się nazywa jeszcze inaczej, konsultacji społecznych, no to tyle w tych unijnych sprawach za bardzo tego nie ma. I to jest być może też jakiś problem, natomiast no, obowiązkiem rządu jest jednak wnikliwie badać te wszystkie przepisy, no bo potem właśnie po dwóch latach od ich przegłosowania dowiadujemy się, że no, ileś przedsiębiorstw po prostu z dnia na dzień musi wstrzymać swoją funkcjonowanie.
1: Dowiadujemy się, pani poseł, że jak ktoś wysyła kilka paczek za granicę miesięcznie, to jest uznany za producenta opakowań.
2: Dokładnie, tak, wytwórcy, tak, bo tam jest generalnie najśmieszniejsza jeszcze historia jest taka, że przecież Komisja Europejska wydawała też takie komunikaty, żeby jakichś zapisów tego rozporządzenia nie stosować, czyli sama Komisja Europejska widzi, że przyjęła po prostu złe prawo. No i właściwie najprostszym sposobem no to byłoby uchylenie tego rozporządzenia, a nie tutaj szukanie jakichś rozwiązań, no bo jeśli sama Komisja Europejska przyznaje, żeby jakieś rzeczy nie wdrażać z tego rozporządzenia, no to pokazuje, że po prostu mamy do czynienia naprawdę z jakimś chaosem i tego, że nikt nad tym do końca nie panuje.
1: Kolejne podatki i opłaty na horyzoncie, tak nazwijmy. Myślę o e-odpadach, bo pani na swoim profilu na X-ie ostrzega przed nowymi podatkami, które mamy na horyzoncie, które mogą być bardzo niekorzystne dla nas konsumentów ostatecznie też, ale dla producentów również. Jeśli chodzi o te e-odpady, to o co chodzi z tymi projektowanymi opłatami, podatkami?
2: Już tłumaczę. Pani redaktor, no na poziomie Unii Europejskiej w tym momencie jest moment pracy nad wieloletnimi ramami finansowymi. No i generalnie Unia Europejska chce wprowadzać nowe zasoby własne, czyli tak jak mówiliśmy, nowe unijne podatki. Jednym z tych unijnych nowych podatków, który będzie wpływał bezpośrednio do budżetu unijnego, będzie ten podatek od e-odpadów. I on najprawdopodobniej będzie obliczany w taki sposób, że państwa, które są największymi producentami sprzętu AGD, a ja przypomnę, że Polska jest jednym z największych producentów sprzętu AGD w Unii Europejskiej, jednocześnie będzie największym płatnikiem tego podatku. Ja nie wiem, jak ten podatek mógłby w szczegółach, czy będzie w szczegółach wyglądać, dlatego że te negocjacje nad tymi wieloletnimi ramami finansowymi cały czas trwają. Wszyscy naciskają na to, żeby te negocjacje zakończyły się do końca roku, żeby to, jak to mówi unijny establishment, wykorzystać okienko historii, to znaczy okienko polegające na tym, że jesteśmy przed wyborami we Francji i generalnie dla przyjęcia takich nowych zasobów własnych jest potrzebna na poziomie Unii Europejskiej jednomyślność. A gdyby się miało okazać, że na przykład Marine Le Pen wygrywa wybory we Francji prezydenckie, no to nie ma gwarancji, że taka jednomyślność na poziomie Unii Europejskiej byłaby, żeby wprowadzać te nowe zasoby własne. No i właśnie jednym z tych podatków ma być ten podatek od e-odpadów. No i wydaje mi się, że z perspektywy Polski, no jednak jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo jeśli miałoby się okazać, że wejdzie ten podatek od e-odpadów, że wszedłby ten podatek, podatek polegający na tym, że część akcyzy tytoniowej wpływałaby do budżetu unijnego, no to automatycznie uszczupla to wpływy do budżetu krajowego. Jest pomysł, żeby część ETS-1 wpływała do budżetu unijnego. No to przecież w Polsce też bardzo duży wpływ mamy w budżecie z ETS-1, więc teraz nie byłby to wpływ do budżetu krajowego, tylko byłby to wpływ do budżetu unijnego, nad którym no, wydatkowaniem już nie mamy takiej kontroli, czy polski rząd nie ma takiej kontroli, jak nad budżetem krajowym. Więc to jest niepokojąca rzecz i oczywiście wszyscy tutaj w Polsce, mówiąc o unijnym budżecie, mówią o tym, że to będą 2 biliony euro, że to jest gigantyczny budżet. No tylko mało kto mówi, że dla tego budżetu są potrzebne nowe wpływy i to są wpływy z konkretnych podatków, które będą wpływać już bezpośrednio do budżetu unijnego. Mało się mówi o tym podatku od plastiku, który wszedł przecież w życie. Podatku od plastiku, który jest niepoddany recyklingowi. On wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. On miał finansować Fundusz Odbudowy. No i od początku istnienia tego podatku Polska wpłaciła ponad 10 miliardów złotych do budżetu unijnego. Więc to są bardzo duże pieniądze. I moim zdaniem tego po prostu brakuje w polskiej debacie, że no okazuje się, że te wszystkie nowe zasoby, no tak jakoś Polska może być dużo większym płatnikiem tych zasobów, nowych zasobów własnych niż inne państwa członkowskie.
1: A jeśli chodzi o te odpady, bo ja przeczytałam też na pani profilu, że na przykład tacy producenci AGD, 100% tego, co producenci sprzętu AGD wprowadzają na rynek, mają zbierać i poddawać recyklingowi, no to jest niemożliwe 100%, więc jeśli nie 100%, to podatek, tak?
2: Tak. No oczywiście, no i pani redaktor, no Polska ma prawie około 40% udziału w produkcji sprzętu AGD w Unii Europejskiej, a w niektórych produkcjach konkretnych tych sprzętów, tam chyba są pralki, to jest nawet i 60%, więc Polska jest bardzo, bardzo dużym producentem sprzętu AGD, no ale wygląda na to, że sprzęty i w ogóle cały ten przemysł ma dzisiaj dużo większy problem z utrzymaniem konkurencyjności i to też jest kolejne wyzwanie, przed którym tutaj dzisiaj producenci sprzętu AGD stoją.
1: No więc jeśli będą musieli płacić te podatki, to ciekawe, na kogo zostaną przerzucone koszty tych przepisów.
2: To jest, pani redaktor, oczywiste, że zostaną przerzucone na konsumentów, którzy ten sprzęt kupują. Natomiast no niestety, ale dzisiaj właśnie ta cała produkcja sprzętu AGD znajduje się w trudnej sytuacji. Raz, że w ogóle mamy bardzo wysokie koszty produkcji, wysokie ceny energii, wysokie ceny stali, zwłaszcza tej stali importowanej. A sprzęt AGD i produkcja sprzętu AGD też stal importują, więc dzisiaj oni są objęci 50% stawką celną. Natomiast no, są totalnie zupełnie niekonkurencyjni wobec produkcji spoza Unii Europejskiej, czy to z Turcji, czy z Chin. I dzisiaj no, nie dość, że ten koszt będzie jeszcze większy produkcji w Unii Europejskiej, no to konsument ma prawo wybrać też ten towar importowany z krajów trzecich, gdzie ta produkcja jest dużo, dużo tańsza.
1: No i Chiny też wspierają swój eksport, a jak chroni swoich oczywiście przedsiębiorców Unia Europejska?
2: Pani redaktor, wydaje mi się, że nie chroni w ogóle, tylko jeszcze bardziej ich tutaj dociska i regulacjami, i wysokimi cenami energii, i niepotrzebną biurokracją, i źle prowadzoną polityką celno-handlową, dlatego że no, ja zawsze tutaj podaję przykład tej stali, to jest w tym roku przecież przyjmowane prawo, No, Unia Europejska chce ratować polski przemysł, polski europejski przemysł stalowy. Więc żeby ratować ten europejski przemysł stalowy, Unia Europejska wpada na pomysł, żeby wprowadzić 50% cło na import stali z krajów trzecich. No tylko w Polsce mamy taką sytuację, że my produkujemy stali na poziomie 7 milionów ton, a konsumujemy na poziomie 12-13 milionów ton. Więc my połowę stali i tak musimy importować. No więc jak tutaj, czyj interes powinien być bardziej wspierany? Ochrony przemysłu stalowego, czy przemysłu, który musi importować stal dla swojej produkcji? No i właściwie mi się wydaje, że powinniśmy usuwać przyczyny tego, że polski przemysł stalowy znajduje się w trudnej sytuacji i między innymi jednym z tych powodów jest ETS-1, którym cały ten przemysł jest objęty, więc zamiast tutaj schodzić z tych kosztów, no to my generujemy dodatkowe koszty dla kolejnych przemysłów, które muszą tą stal importować z krajów trzecich. Więc tutaj brakuje po prostu logicznej i konsekwentnej polityki przemysłowej i polityki handlowej, polityki przemysłowej, której po prostu nie ma ani w Polsce, ani na poziomie europejskim, bo jest polityka klimatyczna, jest polityka ekologiczna, jest polityka środowiskowa, ale nie ma polityki przemysłowej.
1: Powiedziała Pani o tych negocjacjach budżetowych, między innymi o tym, że unijni urzędnicy chcą szybko przepchnąć różne rozwiązania przed wyborami we Francji, które różnie mogą się skończyć. A czego się Pani spodziewa po naszym rządzie, jeśli chodzi o te negocjacje?
2: No pani redaktor, no mi się wydaje, że polski rząd generalnie z tych wypowiedzi, które były, bo w zeszłym tygodniu było też posiedzenie Rady i wypowiedzi były takie, że Polska jest przeciwnikiem tego, żeby część wpływów z ETS-1 wpływało do budżetu unijnego, co do pozostałych zasobów własnych polski rząd się nie wypowiadał. Generalnie z tych wypowiedzi, które się publicznie pojawiają, no to polski rząd jest raczej zwolennikiem tego obecnego budżetu z racji tego, że to jest po prostu duży budżet, no bo to jest bardzo duży budżet, 2 biliony euro to jest bardzo, bardzo duży budżet. Natomiast no my stoimy i moje środowisko polityczne stoi na takim, ma takie podejście, że głosowanie w Radzie Unii Europejskiej i w ogóle na Radzie Europejskiej nad nowym budżetem powinno być już po wyborach i w Polsce, i we Francji, i w Hiszpanii, i we Włoszech. To są 4 duże kraje europejskie, w których w przyszłym roku odbywają się wybory. I jednak to one powinny, to już nowe rządy w tych państwach po prostu powinny decydować o kształcie nowej tej wieloletniej perspektywy finansowej, no bo to będzie po prostu odzwierciedlało rzeczywisty, demokratyczny wybór w tych państwach członkowskich, który ma też po prostu wpływ na to, jak ten unijny budżet
1: i wolę wyglądać. Mieszkańców tych państwa, jednocześnie
2: wolę,
1: Unii
2: tak,
1: Europejskiej.
2: Tak.
1: Europoseł Anna Bryłka z Konfederacji była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Krawczyk, autorka powieści obyczajowych, kryminałów, powieści sensacyjnych, także z historią w tle, do tego książek dla dzieci. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: W cyklu Klub Dobrych Przyjaciół ukazała się książka Lekcje Szycia dla Niestarannych. Lubi pani pisać cykle?
2: Tak. Ja w ogóle jestem uważana za taką autorkę wielotomowych cykli sag obyczajowych, takich współczesnych i najlepiej się czuję właśnie w takim formacie, żeby to była książka w wielu tomach. Ale od razu powiem, że ta seria jest trochę inna, bo zwykle moje sagi są podzielone jedną historią podzieloną na 3 albo 4 tomy, a tym razem mamy 3 oddzielne historie w tym cyklu i tutaj każdą książkę można czytać osobno. No, jakkolwiek bohaterami są powiązane te wszystkie 3 książki. Na razie 2 mamy wydane.
1: A dlaczego ten najnowszy cykl dotyczy dobrych przyjaciół?
2: Bo wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy dobrych przyjaciół. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach,

0: kiedy jest nam trudno, wiele problemów nam życie codzienne stwarza, to wydaje mi się, że obecność takiej bliskiej osoby, która nam doradzi, pomoże, wyciągnie pomocną dłoń, jest bardzo ważna.
1: Iga odwróciła się na kanapie i przykryła kocem poczubek głowy. Przed chwilą się obudziła, a już znowu miała ochotę zasnąć. Tak zaczyna się ta książka. I to doświadczenie Igi wydaje mi się, że jest doświadczeniem coraz większej liczby ludzi.
0: Tak, ja to też obserwuję, bo moja bohaterka przeżyła pewną tragedię życiową i to ją doprowadziło właśnie do takiego stanu, ale bardzo wiele osób ma różne stany takie psychologiczne, ocierające się o depresję, czy też będące depresją, na skutek różnych rzeczy, które w ich życiu się wydarzają. I takie doświadczenie niestety, bo ubolewam nad tym, wydaje mi się, że jest coraz powszechniejsze w dzisiejszym czasie. Mogłybyśmy się zastanawiać, dlaczego tak jest, czy to tempo życia to narzuca, czy właśnie to, że jesteśmy trochę samotni wśród ludzi i też nie mamy się na kim oprzeć, no ale fakt pozostaje faktem, to doświadczenie mojej bohaterki jest chyba bliskie też wielu osobom, które będą czytać tą książkę.
1: Żyjemy dziś w epoce samotności i zerwanych więzi, bo kiedyś siedziano na ławkach przed blokami czy przed kamienicami, zapraszano się na kawę, na imieniny, rozmawiano, sporo o sobie wiedziano, a dziś chyba te więzi już takie mocne nie są.
0: Odpowiem trochę przewrotnie, że mam wrażenie, że żyjemy teraz w epoce, w której bardzo tęsknimy za ponownym nawiązywaniem tych więzi. I tak, oczywiście tutaj zgadzam się z panią, że to życie nam się troszeczkę rozluźnia. Stosunki międzyludzkie się bardzo zmieniają w stosunku oczywiście do czasów dawniejszych. Rzeczywiście na przykład nie znamy też swoich sąsiadów bardzo często, zwłaszcza w wielkich miastach. Kiedyś było inaczej, ale mam wrażenie, że tęsknimy też do takiego bliższego kontaktu z człowiekiem, nawet z taką osobą nie do końca nam znajomą, bo oczywiście mamy swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny, z którymi jesteśmy blisko, ale nie nawiązujemy takich kontaktów z osobami, jeżeli mogę to tak nazwać, przygodnymi, czyli takimi znajomymi, których poznaliśmy przed chwilą na przykład, a wydaje mi się, że jesteśmy ciekawi innych ludzi i chcielibyśmy nawiązywać takie kontakty, więc też stąd ta książka, bo mojej bohaterce właśnie takie osoby zupełnie niespodziewane i nieznajome bardzo pomagają.
1: No właśnie, bo ta książka jest taką wielką pochwałą bliskości i nawiązywania relacji i chyba pokazywania, że żyjemy naprawdę wtedy, kiedy żyjemy w grupie, mniejszej czy też większej, ale w grupie i kiedy tworzymy te relacje.
0: Tak, większość moich książek jest taką opowieścią o relacjach. Ja się bardzo lubię temu przyglądać i taką opowieścią o tym, jak możemy sobie sami pomóc, ale też oczywiście z niewielką pomocą przyjaciół, jeżeli mogę zacytować tekst piosenki, starej zresztą. I tutaj te więzi nawiązywane w różnych środowiskach i z osobami pochodzącymi właśnie też z różnych środowisk są bardzo ważne w tej książce, bo bohaterka jest też zaskoczona, skąd ta pomoc do niej napływa i od jakich osób. To niekoniecznie muszą być właśnie osoby najbardziej bliskie z rodziny. Ona ma ze swoją rodziną zresztą dosyć trudne relacje i mam wrażenie, że w naszym życiu też się tak często zdarza, że jesteśmy zaskoczeni też przyjaciółmi, których nagle zdobywamy w niespodziewany sposób.
1: Tytuł książki to Lekcje Szycia dla Niestarannych, więc nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy. Iga będzie uczestniczyła w warsztatach krawieckich organizowanych w jej okolicy. To szycie jest pretekstem właśnie do nawiązywania relacji. A dlaczego szycie jest ważnym elementem opowieści?
0: Szycie to też jest taka trochę metafora życia. Zresztą to się w książce bardzo przejawia, że wszystko można naprawić. Życie czasami jak te ściegi idzie krzywo. Nie zawsze jest wszystko tak, jak sobie wymyśliliśmy. No ale tak jak w szyciu można spróć i ponownie coś przeszyć i stworzyć z jakiejś rzeczy nie do końca ładnej rzecz piękną, tak też w naszym życiu wszystko się może wyprostować. I ja też nie chciałabym, żebyśmy mieli takie wrażenie, że ta książka jest smutna i pesymistyczna. Absolutnie nie. Właśnie te warsztaty krawieckie dotyczące szycia bardzo pomagają bohaterce tak zebrać się w sobie i odnaleźć w sobie tą chęć do rozpoczęcia życia na nowo, do tych nowych początków.
1: No właśnie, bo na tych warsztatach, jak to w grupie, wszystko gładko wcale nie będzie szło. Na takich warsztatach będą też ludzie złośliwi, będą awantury. Ja nie polubiłam niektórych bohaterów. Mierzy się pani czasami z taką opinią czytelników, że niektórych bohaterów pani nie lubią?
0: Bardzo często, że ktoś ich bardzo denerwuje, to czytelnicy mi czasami na spotkaniach mówią, że mają ochotę potrząsnąć na przykład tą bohaterką i powiedzieć jej, co ty robisz, dziewczyno, i czemu jesteś taka nieprzyjemna. Ale muszę państwu powiedzieć, że mnie jako autorkę to bardzo cieszy, bo to znaczy, że te postacie budzą państwa emocje, emocje czytelników, że to nie są postaci papierowe, jakieś takie jednoznaczne, ale bardziej złożone, które w nas chociażby nawet złość budzą. No tak jak w życiu otaczają nas różni ludzie, dobrzy, źli, mniej i bardziej życzliwi, więc tutaj też w tej książce się odzwierciedla całe to środowisko.
1: Ja nie ukrywam, że bardzo lubię przeszywać, bardzo lubię szyć. Też ta książka bardzo mnie ucieszyła, dlatego że sama mam maszynę do szycia i widzę w tym szyciu, w tej modzie też na szycie, pewien sprzeciw wobec takiej kultury jednorazówek, też tworzenie historii, tworzenie wspomnień, bo ubrania to przecież są różne wspomnienia. Iga też będzie sobie przypominała o wielu ważnych momentach ze swojego życia dzięki szyciu właśnie.
0: Tak, ja też zresztą tak postrzegam szycie i w ogóle postrzegam wszelkie rękodzieło jako też takie trochę spotkanie z samym sobą. No bo żeby szyć czy żeby dziergać, trzeba jednak tą chwilę taką dłuższą znaleźć i to jest też taki moment na wyciszenie. Czasami nawet bym powiedziała, używając takich większych słów, taki moment medytacyjny, kiedy też możemy się zastanowić nad naszymi jakimiś problemami, nad naszymi uczuciami, jakby zbliżyć się też do swoich emocji właśnie w takich momentach. Myślę, że wiele osób też dlatego się oddaje takim zajęciom rękodzielniczym, żeby właśnie też troszeczkę się tak uspokoić w tym pędzącym świecie. No i moja bohaterka też oczywiście spotka się z samą sobą w tych warsztatach szycia, ale też spotka się jakby ze swoją historią rodzinną, ponieważ szyła jej babcia i te warsztaty szycia będą dla Igi pretekstem, żeby wyciągnąć z piwnicy maszynę do szycia, której używała zmarła babcia, no i to będzie bardzo mocno też rzutowało na jej życie, też na jej jakby też to takie troszeczkę psychologiczne, te jej psychologiczne problemy.
1: W książce znajdziemy też przepis na to, jak zacząć budować społeczność, bo w książce mamy dwie siostry, bardzo pozytywne bohaterki, chociaż nie pozbawione własnych problemów oczywiście. I kiedy zaczyna się wciągać tego drugiego, trzeciego, czwartego, nagle okazuje się, że zaczynamy budować całkiem fajną grupę, z którą można robić różne przyjemne rzeczy, nie wymagające też jakichś wielkich nakładów finansowych chociażby.
0: Tak, to jest prawda i tutaj chciałam jeszcze zauważyć, że właśnie Iga wchodząc w to nowe środowisko, czyli właśnie stykając się z siostrami Wenzel i też z tymi wszystkimi osobami, które uczestniczą w warsztatach szycia, konfrontuje się, ale nie w taki jakiś negatywny sposób, tylko właśnie konfrontuje się ze swoim problemem i z tym, że ludzie również mają problemy i nagle do niej dociera to, że ona nie jest sama na świecie ze swoimi jakimiś trudnościami, z jakąś swoją traumą, z bolesnymi przeżyciami. Ludzie mają podobne doświadczenia, a grupa też działa w pewien sposób terapeutycznie, że ona jakby przyjmuje od ludzi to, co oni mają do powiedzenia, te ich wątpliwości, lęki, jakieś problemy, które też próbują rozwiązać i sama też coś z siebie daje, żeby też komuś pomóc. I to dla niej jest bardzo ważne i to jest też taki pierwszy krok na tej drodze, żeby wyjść z własnego ograniczenia, z własnego problemu i skierować się ku światu.
1: Potrzebujemy dziś happy endów, dobrych, szczęśliwych zakończeń?
0: Tak jak jest napisane na okładce tej książki, wszyscy potrzebujemy wierzyć w szczęśliwe zakończenia. I ja też, proszę państwa, bardzo mocno wierzę w szczęśliwe zakończenia. Ja jestem optymistką i zawsze uważam, że jednak świat idzie w dobrym kierunku, a nie w złym, choćby się różne złe rzeczy wydarzały. Jednak ten uśmiech, to otwarcie, to takie budowanie społeczności wokół siebie jest bardzo ważne, bo to też nas wzmacnia i też nam wzrastać jakoś tak duchowo pozwala, więc ja uważam, że dla każdego jest na pewno nadzieja, bo ta książka jest też taką książką o nadziei przede wszystkim. Nadzieja na szczęśliwe zakończenie.
1: Zapraszam więc państwa do lektury Lekcje szycia dla niestarannych. Autorka książki pani Agnieszka Krawczyk była moim gościem dziś. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: tak właśnie kończymy poniedziałkowy poranek rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, życząc Państwu oczywiście dobrego i spokojnego dnia.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: To jest ostatni poniedziałek września, godzina 9 na radiowych zegarach. Hanna Czytowska, jestem z Państwem od samego rana. Mam nadzieję, że dobrze Państwu upływa ten poranek. Dziś imieniny obchodzą Marek, Wacław i Tymon. Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: Piękna pogoda była wczoraj. Ty uczestniczyłeś w kilku wydarzeniach w ten weekend w naszym regionie i miałeś okazję pewnie tej pogody ładnej doświadczyć. Dziś też ładnie, dodam tylko, że 21 stopni, więc naprawdę przyjemna odsłona jesieni.
2: Bardzo przyjemna. Wczoraj byłem na przykład zawodowo, co prawda, ale byłem na drugim regionalnym dniu folkloru w Łomży. No i właśnie mieszkańcy Łomży i tutaj całego regionu, bo jak się rozmawiało z ludźmi, to oni przyjechali naprawdę z dalekich, w kontekście Łomży oczywiście, terenów, no i tam były tłumy ludzi, wszyscy zadowoleni, że taka fajna pogoda się trafiła, niby jeszcze jesień, ale niektórzy to naprawdę się bawili, jakby to był środek lata, krótkie ubrania, także świetnie się ludzie wczoraj bawili i byli bardzo zadowoleni z takiej pogody, no oby ona się utrzymała trochę jeszcze.
1: Utrzyma się przynajmniej do końca tego tygodnia, więc te pierwsze dni października będą naprawdę ładne, bo cały tydzień ma być 20 stopni, cały tydzień ma być słonecznie. W kolejny weekend też jeszcze 19 stopni i na razie mam taką prognozę na początek przyszłego tygodnia, to ma być około 18, więc też to byłby dobry październik.
2: Nie najgorzej,
1: bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że relacja z tego dnia folkloru będzie w wiadomościach o 10, więc już Państwa teraz zapraszam. Będzie można posłuchać, jeśli ktoś nie był, jak było. A o 9.30 rozmowa z gościem dnia. Tak. Paweł, ją poprowadzisz ty.
2: Tak, dzisiaj nas odwiedzi pan starosta Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Porozmawiamy sobie troszeczkę o inwestycjach drogowych. Spore dofinansowanie ostatnio starostwo otrzymało na kolejny odcinek budowy obwodnicy i to jest bardzo ważna inwestycja dla tamtejszych mieszkańców. No i również porozmawiamy troszeczkę o szkołach, bo powiat prowadzi dwa zespoły szkół w Kadzidle oraz w Łysych i
1: Mają być te szkolenia obowiązkowe z tych sytuacji kryzysowych przeprowadzane w szkołach. Jestem ciekawa, jak szkoły w naszym regionie sobie w ogóle radzą z tym tematem.
2: Być może to zapytam pana starosty, jeśli będzie chciał o tym mówić, bo szczerze powiedziawszy, mieliśmy troszeczkę mówić o edukacji w innym wymiarze, ale może...
1: Bo Lubelszczyzna, to jest jasne, że te szkolenia tam są prowadzane już od jakiegoś czasu. Różnie to wychodziło, jak te alarmy się, syreny alarmowe wybrzmiewały. No i inne szkoły też mają brać w tym udział. Szkoły w całym kraju mają być przygotowywane. No nie wiem, czy szkoły warszawskie na przykład ćwiczą takie wyprowadzanie uczniów bez paniki.
2: A być może o to zapytam, jeśli starczy nam czasu.
1: To zapraszamy na 9.30 na rozmowę z gościem dnia.
2: Zapraszam.
1: I zapraszamy do spędzenia poniedziałku z Radiem Nadzieja. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

11 minut po 9. Robimy konkurs do wygrania. Jest książka 7 filarów pokoju. Jej autorem jest błogosławiony Fulton J. Sheen. Przeznaczenie arcybiskupa Fultona Sheena było zakodowane w samym jego nazwisku, bo w języku gaelickim Fulton oznacza wojnę, a Sheen pokój. Celem życia Sheena było zaprowadzanie pokoju, ale realizując to powołanie, nieuchronnie napotykał wiele przeszkód na drodze do tego szlachetnego ideału. Mądrość arcybiskupa Sheena nieustannie zaskakuje swoją aktualnością. To, co pisał i mówił w roku 1944, jest doskonałą odpowiedzią na pytania o nasz świat w tak wielu miejscach nękany koszmarem wojny. To jedna z najdokładniej nakreślonych analiz przyczyn leżących u podstaw wojny, połączona z opartym na mądrości i zdrowym rozsądku, pełnym nadziei. Program dążenia do prawdziwego zwycięstwa i budowania prawdziwego pokoju. Książka 7 filarów pokoju, wydana przez wydawnictwo AA, której autorem tej książki jest błogosławiony Fulton J. Sheen, jest nagrodą w dzisiejszym konkursie w Radiu Nadzieja. Proszę dzwonić, egzemplarz czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 albo 512 123 503.

0: A książka Siedem filarów pokoju arcybiskupa Fultona Jasina, błogosławionego arcybiskupa Fultona Jasina, trafia do pani Agnieszki. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że postać tego wielkiego kapłana jest pani doskonale znana.
1: Jest, jest. I bardzo się cieszę, bo tej pozycji nie mam w swoich zbiorach.
0: No właśnie, bo to jest nowość. Chociaż z 44 roku, ale zaskakuje przenikliwością i aktualnością. Pani Agnieszko, więc gratulujemy serdecznie, życzymy dobrej lektury książki. Pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję serdecznie, również pozdrawiam.
0: A państwo spędzają ostatni poniedziałek września z Radiem Nadzieja. Zapraszamy już teraz na 9.30 do wysłuchania rozmowy z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

Papież spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów wizyty Leona XIV w Lourdes. Maryjne Sanktuarium jest drugim etapem jego podróży po Francji, która rozpoczęła się w piątek podróży apostolskiej. To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych, albo były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się przed zdjęciem płaczącego dziecka symbolizującym ofiary nadużyć, aby uleczyć głębokie rany niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie Kościoła. Musimy z pokorą stanąć przed oczyszczającym spojrzeniem Pana, apelował w swojej niedzielnej homilii. Wezwał także francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. 23 minuty po 9:00, za niecałe 7 minut rozmowa z gościem dnia.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, zaczniemy od tematu, który chyba jest ważny dla mieszkańców, dla znacznej części mieszkańców powiatu ostrołęckiego i taka sztandarowa w ostatnich miesiącach, latach inwestycja, a więc budowa północnej obwodnicy Ostrołęki. Otrzymaliście znaczące dofinansowanie. 19 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego na drugi i trzeci etap tej inwestycji. Taka kwota, rozumiem, zabezpiecza tą inwestycję? Jej poprowadzenie do końca?
2: Może zacznę od tego, że to duże wyzwanie dla powiatu ostrołęckiego. 19 milionów to kwota znacząca, natomiast cała inwestycja przekroczy wartość 100 milionów złotych. Zabezpieczenie środków w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego 41 milionów, jak dobrze pamiętam, ponad 41 milionów. To znacząca kwota. A w tej chwili z tej kwoty Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o już w przyszłym roku przydzieleniu nam z tych 41 milionów 19 milionów. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niewiele ponad 20 milionów. To daje nam już zabezpieczenie 60 milionów złotych, licząc 40 milionów środki Sejmiku. 20 milionów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Będziemy się starać o kolejne spięcie tej inwestycji, kolejne dofinansowania. Natomiast finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie w miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel. No, chociaż już na ten ostatni odcinek, licząc te wszystkie środki, to już mamy 20 milionów zabezpieczonych.
1: No bo właśnie to też wyjaśnijmy słuchaczom, że ta budowa tej obwodnicy przebiega etapami. Pierwszy etap już za wami, tak? Teraz drugi i trzeci.
2: Tak. Pierwszy etap to jest ulica Łomżyńska Teodorowo do Łęku Przedmiejskiego. A w tej chwili trzy odcinki.
1: Podzieliliście ten drugi etap na trzy odcinki,
2: tak? Na trzy odcinki. Łęk Przedmiejski, miejscowość Gnaty, Gnaty Białobiel i Białobiel Szwędrowy Most.
1: I teraz już jest finansowanie po tym, kiedy otrzymaliście te pieniądze z województwa mazowieckiego na ten drugi etap, już jest ono całkowicie zabezpieczone? Bez jakichś tych, tak jak pan starosta powiedział, dodatkowych środków? Czy jeszcze będziecie się starać konkretnie o ten drugi etap?
2: Już o ten ostatni odcinek jeszcze nam brakuje środków, ale podejmujemy działania, żeby te środki uzyskać. Natomiast w tej chwili mamy zabezpieczone w pełni środki na realizację połowy tego odcinka. Dla powiatu ostrołęckiego bardzo istotnym jest to, żeby tak spiąć finanse powiatu, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytów. Ja tylko przypomnę, że odcinek Teodorowo, Łęk Przedmiejski, łącznie z mostem przez rzekę Narew, to była inwestycja, która pochłonęła 138 milionów złotych. A 40 milionów to był kredyt powiatu ostrołęckiego. No taka była wtedy konstrukcja finansowa. Natomiast my w tej chwili pracujemy nad tym, żebyśmy nie musieli kredytów zaciągać na tą inwestycję.
1: Czyli przede wszystkim, jeśli pozyskiwać środki, to zewnętrzne jakby z innych szczebli samorządu albo z rządu, a kredytów czy obligacji się wystrzegacie. Taka jest teraz wasza polityka.
2: Taka jest polityka. Ja też dodam, że to jest zadanie przekraczające możliwości powiatu. Bardzo rzadko się spotyka, żeby tak duże zadania inwestycyjne, obwodnice budowały powiaty. No to są z reguły zadania dla marszałka województwa mazowieckiego, czy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także podjęcie tego odważnego zadania, to też wymaga odważnych i mądrych decyzji. żeby zachować stabilność finansów powiatu.
1: Panie starosto, ta inwestycja jest też powiązana z inną inwestycją, która jest już realizowana. Mowa o tym odcinku około 3,5 kilometra, który rusza na ulicy Przemysłowej, jeszcze w Ostrołęce, no i potem w kierunku Goworek i Ław. Tam prace już się rozpoczęły, one idą zgodnie z planem, harmonogram nie jest zagrożony?
2: Te prace idą zgodnie z planem. Ta inwestycja to też, można powiedzieć, będzie taka mała obwodnica. Mówi się miejscowości Goworki, ale to w zasadzie wyprowadzi ruch ta droga z miasta Ostrołęki. To będzie piękne połączenie od ulicy Ostrowskiej w Ostrołęce. Później ta ulica Przemysłowa to jest to ulica powiatowa. Ominie miejscowość Goworki i zostanie ta droga wpięta przy elektrowni do ronda, które wybudowaliśmy w ramach tego pierwszego etapu obwodnicy na ulicy Łomżyńskiej.
1: To ma się zakończyć, prace mają się zakończyć w przyszłym roku, tak? W lipcu i to nie jest termin zagrożony?
2: Nie, myślę, że nie stoi żadna przeszkoda, żeby tego terminu dotrzymać. To też była inwestycja nie tylko ważna, ale też kosztowna. To ta inwestycja pochłonie 34 miliony złotych, ale tu jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że ponad 29 milionów to było dofinansowanie zewnętrzne. Także duża inwestycja, ale przy niewielkim wydatkowaniu środków powiatu ostrońskiego.
1: Skoro jeszcze jesteśmy przy tych inwestycjach drogowych, to wspomnijmy też o ostatnio odebranej inwestycji, mianowicie droga w Ludwinowie. Już jest całkowicie

0: takie obwodnice, jak tutaj rozmawiamy, tylko takie krótsze odcinki.
1: Tak, często nie mówimy o tych krótkich ulicach, ale tych takich dróg o niewielkiej długości robimy naprawdę dużo. Ostatnio też w miejscowości Ziomek przebudowaliśmy most, ale też zrobiliśmy niewielkie odcinki dróg służących dla mieszkańców. No a to w Ludwinowie też jest piękny odcinek. Wykonaliśmy o prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
0: No to miejmy nadzieję, że będą zadowoleni. Tak. Panie starosto, mówił pan o tym, jakie to jest wyzwanie prowadzenie tak dużej inwestycji jak obwodnica, no ale też chyba wyzwaniem jest prowadzenie 7 zespołów szkół powiatowych, bo to też nieczęsto się zdarza, żeby pod jakimś powiatem było tak dużo szkół.
1: Tak, powiat ostrołęcki posiada 7 szkół powiatowych i 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie duże, szczególnie w Myszyńcu, ale też mniejsza poradnia w miejscowości Czerwin. 7 szkół to też duże wyzwanie, to też musimy dbać o to, żeby były nabory w tych szkołach. Ten rok był rokiem dobrym, ponieważ w każdym roku dokonaliśmy naboru. W niektórych szkołach otworzyliśmy jedną, a w niektórych dwie klasy szkoły średniej. Ale też należy wspomnieć, że mamy dużo kierunków szkół policjalnych, też dużo kursów organizujemy, szkoły organizują. Także myślę, że te szkoły idą w dobrym kierunku. Widzę, że one będą się rozwijały.
0: I szeroka oferta, tak jak pan mówi, tak? Nie tylko licea, technika, też szkoły branżowe, szkoły również dla dorosłych, więc to w tym kierunku idziecie, żeby po prostu dywersyfikować tą ofertę, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Panie starosto, porozmawiajmy jeszcze o kolejnym waszym projekcie, który realizujecie. Chciałem zapytać o postępy, no bo rozmawialiśmy sobie o jeziorze Krusko i o Alei Palmowej w Łysych, taka wasza inwestycja, która ma pobudzić turystykę. I jak to w tej chwili wygląda? Oj, pan starosta nam troszeczkę za nie mówił.
1: Muszę to się napić.
0: A więc skoro tak, to już dzisiaj może gościa dnia zakończymy, bo pan starosta troszeczkę nam za nie mówił. Ewentualnie poprosimy jakąś szklankę wody, bo rozumiemy wszystko. Jeszcze byśmy chwilkę z panem starostą porozmawiali. Także momencik. I zaraz zapytam właśnie o jezioro Krusko i o Aleję Palmową. Jeszcze sobie porozmawiamy też o Wydziale Komunikacji w Kadzidle, który niebawem być może powstanie. Były takie plany, no ale to za chwilkę. Poczekamy jeszcze sekundkę. No cóż, tak się zdarza, panie starosto, czasami.
1: Myślę, że już głos powoli mi wraca.
0: Powoli głos wraca?
1: Tak, tak.
0: Ale chyba już też szklanka wody. Wszystko dobrze, panie starosto?
1: No, myślę, że już chyba wszystko dobrze.
0: Ale... No to co, może zapytam o to jezioro Krusko, tak jak mówiłem, jak tam idzie inwestycja?
1: Mamy jesień i pewnie różnego rodzaju pyłki pylą i czasami człowiek odczuwa taką alergię.
0: Oczywiście. I też mam czasami alergię, więc doskonale to rozumiem. To tak, jak z tym jeziorem?
1: Jezioro Krusko, inwestycja jest realizowana. W tej chwili była wykonana Aleja Palmowa. Prace trwają. Termin myślę, że będzie dotrzymany. Nic nie stoi na przeszkodzie. Piękna inwestycja realizowana przez powiat ostrołęcki przy współudziale z gminy Łyse.
0: Znowu jednak problem tak, z tym głosem jest, tak? To co, panie starosto, chyba kończymy dzisiaj.
1: To może podziękujemy. Tak.
0: Następnym razem myślę, że porozmawiamy więcej. Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Piotr Liszewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Bardzo dziękuję, no i zdrowia życzę, panie starosto.
1: Ja dziękuję bardzo.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Rozpoczął się ostatni dzień podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Francji, o czym więcej powiem Państwu w wiadomościach o 10.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości Radia Nadzieja, w nich komentarze po wczorajszych wyborach na prezydenta Krakowa, powiemy o ostatnim dniu podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Francji, a na koniec sprawdzimy, jak bawili się uczestnicy drugiego regionalnego Dnia Folkloru w Łomży. W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska może nie odrobić straty do Łukasza Gibały. Taką opinię wyraził Waldemar Buda z Rozwoju Plus. Jego zdaniem wskazuje na to skala poparcia. Waldemar Buda powiedział, że prawdopodobnie Łukasza Gibałę poprą pozostali kandydaci.
1: Tutaj przepływy głosów na pewno spośród kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, będą w większości na Gibałę, a mu niewiele brakuje. Całe te wybory odbyły się w kontrze do Platformy Obywatelskiej. Odwołali z kretesem prezydenta z Platformy. Więc ja nie wyobrażam sobie, żeby tu znów kandydat Platformy wygrał. To jest niemożliwe. No chyba, że będą próbowali tu aresztować, tu obciążyć, tu pan premier Donald Tusk pójdzie do lokalnego radia albo telewizji. No jak będą takie chwyty, może to coś przynieść, ale raczej coś złego dla Platformy.
0: Grzegorz Schetyna jest pozytywnie zaskoczony dobrym wynikiem Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Senator Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że Kraków jest specyficznym miastem i nie można jednoznacznie przesądzić, kto wygra w drugiej turze.
2: Dobra kampania senator Piątkowskiej dała jej bardzo dobry, zaskakujący wynik, jeśli chodzi o to, że nie była faworytem w tych wyborach. Gibała startuje po raz czwarty. Gibale zabrakło 4000 w wyborach prezydenckich 2 lata temu w Krakowie, tak? Był bardzo blisko tej prezydentury i był faworytem tych wyborów. Więc zobaczymy, 12 dni przed nami, zrobimy wszystko, żeby pomóc Monice Piątkowskiej.
0: A sam Łukasz Gibała podczas porannego spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami powiedział, że zależy mu na merytorycznej dyskusji o przyszłości Krakowa.
3: Apeluję o to, że podobnie jak ja prowadzę kampanię merytoryczną, z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie.
0: W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała otrzymał ponad 36% głosów, Monika Piątkowska niecałe 30%. Frekwencja wyniosła 43,5%, a druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Papież zakończy dziś podróż apostolską do Francji. Ostatnim etapem jego 4-dniowego pobytu nad Cekwaną będzie mes na wschodzie kraju. Leon XIV wygłosi tam przemówienie dotyczące pokoju i przyszłości Europy, nawiązując m.in. do wojny na Ukrainie.
5: Wybór mes jako ostatniego etapu wizyty ma związek z tematyką dzisiejszego dnia. Miasto położone niedaleko granicy francusko-niemieckiej przez wieki znajdowało się w centrum konfliktów między tymi krajami. Dziś jest symbolem pokoju i pojednania. To także region związany z Robertem Schumanem, jednym z ojców założycieli Europejskiej Wspólnoty. Kościół od ponad 20 lat prowadzi jego proces beatyfikacyjny, a Schumann został już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. To właśnie w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana papież weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym. Wygłosi także przemówienie podczas spotkania pod hasłem Ukorzeni Europy dla pokoju i jedności. Weźmie w nim również udział prezydent Francji Emmanuel Macron, który zaprosił na to wydarzenie innych europejskich przywódców. Lista uczestników nie jest jednak jeszcze znana. Już wcześniej podczas wizyty papież wielokrotnie apelował o pokój na świecie i podkreślał, że jest to dla niego jedna z najważniejszych kwestii. Po południu papież odprawi mszę świętą w katedrze w Metz, a następnie wróci do Rzymu.
0: Relacjonował Stefan Folzer, a w Rzymie papież spodziewany jest o 20:50.
4: Najnowsze informacje z regionu.
0: Nie zabrakło ludowej muzyki i tańca, tradycyjnych dań, warsztatów garncarstwa czy plecionkarstwa, zabytkowych traktorów, a nade wszystko pięknej pogody. Drugi regionalny dzień folkloru organizowany w niedzielę przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, podobnie jak przed rokiem, przyciągnął tłumy mieszkańców zachwyconych zabawą w tradycyjnym ludowym stylu. Tego dnia bulwary nad Narwią odwiedziły tłumy łomżan i gości z innych miejscowości regionu. Jak się bawili, sprawdzał nasz reporter Paweł Majewski. Mali, mali.

0: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Regionalny Dzień Folkloru pokazuje nam, że potrzebne nam są takie wydarzenia w Łomży. Mamy bardzo dużo gości, powiedzmy wysoka frekwencja. Ludzie słuchają muzyki, tańczą, bawią się.
1: Jak się paniom podoba dzisiaj zabawa?
2: Bardzo nam się podoba.
1: Potrzebne są takie wydarzenia?
2: Bardzo potrzebne i super, że jest taka inicjatywa z góry, bo to łączy nasze wszystkie koła. Możemy się wymieniać, no i potem razem imprezować.
1: No i można potańczyć.
2: No, po to tu jesteśmy.
1: Jak się państwu podoba dzisiaj?
3: W porządku, no. Słoneczko.
4: Fajnie, słońce.
3: Fajnie, przyjemnie, dobra muzyka.
1: Widzę, że państwo szaleją na parkiecie.
5: No. Ja, że w pewnym wieku trzeba.
2: Tak można, to szalejemy.
6: Zabawa trwała aż do godziny 22, gdy dobiegła końca potańcówka na Ludowa. Wcześniej uczestnicy mogli posłuchać m.in. koncertu Adama Struga, pochodzącego z Łomży, popularyzatora tradycyjnej muzyki.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: A to będzie pogodowo bardzo ładny poniedziałek i bardzo ładny tydzień. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, 14 stopni teraz, 21. To prognozowana temperatura maksymalna w nocy 7 stopni, jutro podobnie jak dziś, ciepło do 21 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
7: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
7: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
8: Po reklamie.
10: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
6: Już 8 minut po godzinie 10 słuchają Państwo Radia Nadzieja. Za niecałe 3 minuty koła gospodyń wiejskich zachęcimy do tego, aby sięgnąć po wsparcie. Zachęcimy ustami wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a później audycja Pawła Majewskiego. Tak było.

0: koła gospodyń wiejskich już na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Są okazją do spotkań, integracji, wspólnego działania, nierzadko angażują całe rodziny i pomagają budować międzypokoleniowe więzi. O dobiegającym końca naborze wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dobiega końca, ale wciąż można składać wnioski.
1: Owszem, nabór prowadzimy od 30 kwietnia i zakończy się 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło budżet i do dyspozycji mamy 165 milionów złotych. Wierzę, że tych pieniędzy wystarczy, choć w ostatnich dniach wnioski wpływają do nas lawinowo. Przypominam, że od tego roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
0: O jak duże dofinansowanie mogą się starać koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
1: Jeśli chodzi o stawki wsparcia, to nie zmieniły się one od poprzedniego roku. O 8 tysięcy złotych może ubiegać się koło, które tworzy nie więcej niż 30 osób. 9 tysięcy złotych mogą otrzymać te koła, które liczą od 31 do 75 członków. A jeśli mamy do czynienia z ponad 75-osobowym kołem, to ma ono prawo do ubiegania się o 10 tysięcy złotych.
0: Na co mogą być przeznaczone takie środki?
1: Zostało to szczegółowo opisane w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. W wolnej chwili warto się z nią oczywiście zapoznać. W skrócie powiem, że otrzymane fundusze mogą przeznaczyć panie na działalność społeczno-wychowawczą, działania o charakterze kulturalno-oświatowym, różnego rodzaju inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich, czy też pielęgnowanie tradycji ludowej. Pozwolę sobie podkreślić, że skoro mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to ich statuty mogą uwzględniać także działalność prowadzoną na rzecz pożytku publicznego i w ramach wolontariatu. A że wsparcie jest wykorzystywane z pożytkiem, widzimy chociażby podczas tak licznych wydarzeń, czy też dożynek, gdyby nie zaangażowanie pań z kół gospodyń wiejskich, te uroczystości nie byłyby tak ciekawe i rozmach byłby dużo mniejszy.
0: Do kiedy i jak potem rozliczyć tę pomoc?
1: Jeśli chodzi o rozliczenie, nie ma zmian w porównaniu do wcześniejszych lat. Na wydanie pieniędzy koła mają czas do końca tego roku, a na złożenie sprawozdań do końca stycznia przyszłego roku. Będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać i planujemy szkolenia, ale zachęcam panie do śledzenia informacji na stronie agencji i naszych profilach w mediach społecznościowych.
0: Z roku na rok w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kół gospodyń wiejskich jest coraz więcej. Wsparcia, jak się okazuje, promować nie potrzeba, ale warto przypominać o związanych z nim terminach i obowiązkach. Natomiast zachęt do aktywności i integracji chyba nigdy dość.
1: Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, do zapisania się do kół gospodyń wiejskich, dlatego że to bardzo integruje społeczności lokalne, także rozwija umiejętności i tradycje ludowe. Zachęcamy.
2: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski, moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Syrnicki, prezes Okręgu Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i właśnie porozmawiamy sobie o jednej z najważniejszych formacji podziemia podczas II wojny światowej, a więc o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jesteśmy świeżo po kolejnej rocznicy powstania tej organizacji, 20 września 1942 roku. Dlaczego właściwie Narodowe Siły Zbrojne powstały? Jakie jest tło powstania tej organizacji?
2: Już w 1939 roku, tak, po wybuchu II wojny światowej, po zajęciu Polski przez Niemców, połowy Polski przez Niemców, drugiej połowy przez Sowietów, zaczęły tworzyć się organizacje konspiracyjne i one najczęściej były taką, miały troszkę emanację jakby przedwojennych tych politycznych partii, tak? Także tutaj w ramach rządzącej przed wojną sanacji to powstała Służba Zwięzłu Polsce, później szybko przemianowany na Związek Walki Zbrojnej, znowu Stronnictwo Narodowe, które było no chyba najsilniejszą partią polityczną przed wojną, zorganizowano Narodową Organizację Wojskową, tak? Jako taki twór konspiracyjny. PSL, Bataliony Chłopskie, tak? To wszło w tym kierunku. Także Narodowa Organizacja Wojskowa powstała jako emanacja właśnie tej przedwojennego Stronnictwa Narodowego i w momencie, w którym naczelny wódz, tak, w Londynie zarządził sformowanie Armii Krajowej jako tej, która wszystkie formacje w Polsce podziemnego państwa będzie uczyła, bo tych formacji było oczywiście znacznie więcej, było tam dziesiątki. Także Narodowa Organizacja Wojskowa w 1942 roku, tak, Armia Krajowa oficjalnie, to jest luty 1942 roku, tak, powstaje, tak, dokładnie. No i już po tym czasie, no i wszystkie formacje, no, tak, zapraszane były do tego, aby do Armii Krajowej wstępować.
1: A nie wszyscy w Narodowej Organizacji Wojskowej chcieli się połączyć?
2: Nie wszyscy chcieli, ponieważ część oficerów, wydaje mi się, że słusznie, obarczała też oficerów, którzy byli w sztabie, tak, Armii Krajowej za porażkę 1939 roku, za to, że tak wojna obronna tak się odbyła, jak się odbyła i miejscami, no taka była ocena, tak, oficerowie Wojska Polskiego, przynajmniej część nie stanęła na wysokości zadania, okazało się, że pełne jakieś tam funkcje w Armii Krajowej są.
1: Tylko o to chodziło, czy na przykład jakieś też rozbieżności ideologiczne nie pozwalały na to,
2: znaczy,
1: połączenie?
2: Nawet, no po części może też, ale chyba najbardziej chyba tutaj brak zaufania do dowództwa, tak, które tworzyło się Armii Krajowej jako takiej, także po prostu, no oczywiście też na pewno te sprawy zaszło się jakieś polityczne przedwojenne, też ten brak zaufania, te spory kompetencyjne, jeżeli na przykład Narodowa Organizacja, bo też był problemem, to miałaby być w strukturach Armii Krajowej, no to oczywiście na pewno nie miała być, chociaż Narodowa Organizacja Wojskowa, starając się z Armią Krajową, zdaje się, była największym komponentem tak naprawdę Armii Krajowej. O tym się mało mówi, o tym się mało pamięta.
1: Nawet mimo tego rozłamu, tak, że część...
2: Znaczy jeszcze nie, to nawet już... sama Narodowa Organizacja Wojskowa była największą organizacją konspiracyjną czasu, tak, tej pierwszej połowy wojny. W momencie, w którym scalało się to z Armią Krajową, no część właśnie oficerów wyższych ze swoim tam doświadczeniem, takim ani jak ja wcześniej mówiłem, nie chciała scalać się iść pod rozkazy, bo to oficerowie sanacyjni mieli być tymi, którzy tym wszystkim dowodzą, tak? Ci oficerowie, no dyplomowani oficerowie przedwojenni, pułkownik, wyżsi oficerowie, tak? No mieli w zasadzie być troszeczkę odsunięci na bok. To nie oni mieli dowodzić w Armii Krajowej. Co też, no nie podobało się, tak? Tym bardziej, że aktywa Narodowej Organizacji Wojskowej to było naprawdę największa ilość żołnierzy, która miała się stać z Armią Krajową. Więc część oficerów w ramach no, tych powodów nie chciała stali się z Armią Krajową. W związku z tym to przede wszystkim pułkownik Ignacy Oziewicz, on był zastępcą komendanta głównego Narodowej Organizacji Wojskowej, wydał rozkaz, tak, właśnie 20 września 1942 roku o, to jest rozkaz numer jeden, o powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych. To oczywiście było po wielu ustaleniach, rozmowach z wieloma oficerami, którzy właśnie nie chcieli w ramach, będąc oficerami, przepraszam, Narodowej Organizacji Wojskowej scalić się z Armią Krajową, powołano Narodowe Siły Zbrojne,
1: które... A gdybyśmy, przepraszam, mogli powiedzieć tak procentowo, jaki to był odsetek żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy nie chcieli z AK się scalić
2: i... Narodową Organizację Wojskową historycy oceniają 120-150 tysięcy ludzi, tak? W którymś momencie Narodowe Siły Zbrojne w swoim szczytowym 43 roku było oceniane 70, 80, niektórych historycy nawet do 100 tysięcy żołnierzy, tak? Czyli to mogła być połowa, może w tym momencie Rosjanie, może mniej niż połowa, tak, no, ale coś około połowy jakby nie chciało się scalić. Może jedna trzecia, to bardzo trudno są, archiwów, nie ma zachowanych archiwów i taki badań pogłębionych, żeby to wszystko. Wiadomo tylko, że jest dokument zachowany, stan Narodowych Sił Zbrojnych, 43 rok jesień, to dziś 72 tysiące plus tam jakieś jeszcze iluś tam żołnierzy, ponad 72 tysiące żołnierzy. Jest taki oficjalnie podany skład w 43 roku, tak, później mamy jeszcze 43 rok zima, 44 rok, to stany się zmieniają, przybywa, kogoś ubywa, ktoś aresztowany, w związku z tym, no, niektórzy historycy też sądzą, że później jeszcze 44 rok te Narodowe Siły Zbrojne były atrakcyjne, nawet no, oficerowie Armii Krajowej trochę narzekają, że tutaj to podziemie narodowe jest bardzo atrakcyjne, szczególnie dla młodych żołnierzy, ponieważ no, jest bardziej ideowe, oferuje lepsze no, szkolenia, no trochę narzekają właśnie na to, że Narodowe Siły Zbrojne są jakby bardziej atrakcyjne dla młodych.
1: No właśnie, czym się wyróżniały ideologicznie Narodowe Siły Zbrojne? Jak rozumiem, wiadomo, wierność idei narodowej, Kościołowi katolickiemu. Po czym można było rozpoznać ideologicznie, że to jest żołnierz NSZ? Jaka formacja jakby duchowa towarzyszyła temu ruchowi? Czy to był ruch jednolity przede wszystkim?
2: O tym wszystkim mówi przede wszystkim program polityczny Narodowych Sił Zbrojnych, który no, jednocześnie tego 20 września, około tego 20 września został sformułowany. I takie punkty chyba najważniejsze w tym wszystkim to no, muszą być jakieś cele walki. Tak? Jeżeli się o coś walczy, w tej chwili to jest walka z Niemcami. Po pierwsze, to trzeba też rozumieć i pamiętać. Do jesieni, do 1943 roku wrogiem numer jeden dla Narodowych Sił Zbrojnych były nazistowskie Niemcy. W momencie, w którym Niemców spotkała porażka pod Moskwą i zaczęli się wycofywać, już w 1943 roku to nastawienie się nieco zmieniło, ponieważ no właśnie, Niemcy byli na początku wrogiem numer jeden, bolszewicka Rosja numer dwa. W 1943 roku to się odwróciło, już bolszewicka Rosja, która już było wiadomo, że Niemcy przegrywają wojnę, już było wiadomo, tak? Ludzie, świat nie rozumnie, wiedzieli o co chodzi. To wrogiem numer jeden staje się bolszewicka Rosja, a wrogiem numer dwa Niemcy. Nadal wrogiem, ale już tym głównym trzeba się przygotowywać na wroga, który faktycznie tutaj będzie w Polsce niestety
1: no właśnie,
2: rozdawał karty.
1: A dzisiaj też no, zdarzają się takie głosy właśnie, które zarzucają żołnierzom NSZ to, że oni niejako no, z tymi Niemcami to tak nie walczyli jak z Rosjanami, a tutaj też z tego, co pan mówi, no to też wynika właśnie z takiego realizmu politycznego, znaczy, że w pewnym momencie to Sowieci stali się większym zagrożeniem.
2: No oczywiście, że tak. W momencie, w którym wiadomo, że okupant niemiecki przegrywa wojnę i przegra tą wojnę, tak, no to przychodzi, mamy 39 rok. Ja to tak, przepraszam, obrazowo powiem, ale tak może dosadnie bardzo, dwóch bandytów napada na Polskę. Dwa najbardziej totalitarne ustroje w historii świata, jakie były, zamordowały najwięcej ludzi, tak. Nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja. Dogadują się, przyjaźń, Polskę rozbierają na pół i współpracują przez dwa lata. Sowieci, nie wiem, mordują nam oficerów w Katyniu, tak, a tutaj Niemcy może po swojej stronie też zabijają polskich oficerów, żołnierzy i tak dalej, wykładowcy, tak, uniwersytetcy we Lwowie, zamordowani przez Sowietów, a Jagielloński Uniwersytet, tak, mordują Niemcy, tak. Niemcy wywożą na roboty do Niemiec, tak, gdzieś tam Sowieci do gułagów wywożą polskie rodziny, ludzi i tak dalej, tak, więc jest pełna okupacja. Co więcej, o tym mało ludzie wiedzą, jeszcze w 1941 roku wiosną było w Zakopanem odprawa, taka współpraca między NKWD sowieckim a Gestapo niemieckim, kiedy oni nadal jeszcze omawiają sprawy, jak tutaj Polskę, no wymiana tak. przez granicę jeńców, czy więźniów, którym jedni drugim są potrzebni i tak dalej, to pełna współpraca.
1: Czyli no do czerwca 1941 roku to właściwie był, można powiedzieć, dwóch wrogów, ale też tak jakby jeden, bo współpracowali. No ale potem wybucha konflikt no niemiecko-sowiecki.
2: Jak to między bandytami nagle o łup się pokłócili, no i Niemcy napadają na Sowietów, tak?
1: I wtedy już od kiedy Sowieci odeprą ten atak niemiecki, przejmą inicjatywę na froncie, od tego momentu jednoznacznie takim głównym wrogiem stają się właśnie sowieccy komuniści.
2: Znaczy przede wszystkim Sowieci, a no, nie jest to żadną tajemnicą, że jest Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, która powstała dopiero w 1941 roku, nie wcześniej. Wszystkie te nasze polskie podziemne formacje powstawały w 1939 roku, tak? Nie przypadkiem dopiero od 1941 roku zaczęły się tworzyć jakiekolwiek konspiracyjne organizacje komunistyczne, szczególnie przeciwko Niemcom, tak? No, jak była współpraca, no to jak można było otworzyć no, kontakt dalej.
1: Poza tym
2: tak,
1: w odróżnieniu od tych innych formacji, no to Gwardia Ludowa nie walczyła o niepodległą i wolną Polskę, tylko znaczy,
2: nie,
1: Polskę...
2: No, nazywając rzecz po imieniu i wprost, no to była agentura sowiecka, czysta no właśnie, agentura sowiecka, więc... tak, ulokowana. Oni tym bardziej mieli problem ze swoimi oddziałami, ponieważ no wszyscy ludzie młodzi już byli w jakiejś konspiracji. Skąd teraz znaleźć oddziały ludzi do jakiejś partyzantki? No i też, no prawda jest też taka, że ich zbierano spod bandyterki zwykłej, których inne formacje nie chciały. Zwykłych kryminalistów, bandytów, z tego tworzono Gwardię Ludową, Armii Ludowej tak naprawdę. Ale tylko
1: tutaj,
2: innych.
1: Ale tutaj już się dzisiaj skupiamy na NSZ-cie. Na NSZ-cie.
2: Tak. Ale to jest bardzo ważny punkt, bo to później z kim walczyli. Tak.
1: Więc może przejdźmy do NSZ-u tutaj, na ziemi łomżyńskiej, bo to też jest bardzo ciekawa karta. Na przykład, no już po wojnie, te poziemie narodowe na naszym tutaj terenie było silne. A jak to było z NSZ-em?
2: Też było bardzo silne NSZ, bardzo silne. Narodowa Organizacja Wojskowa, która powstała już za pierwszego Sowieta, tak, tutaj na tym terenie. Porucznik w tamtym czasie Antoni Kozłowski, pseudonim Biały. Jego zastępcą komendy powiatu łomżyńskiego był Wiesław Przeździecki, tutaj z Grzymał Zambrowskich, pseudonim Dąb. W momencie, w którym właśnie była to tutaj, że ustalenie z Armią Krajową, to właśnie kapitan Antoni Kozłowski podjął decyzję jednak, żeby przejść do NSZ-u, a jego zastępca Zygmunt Przeździecki został w NOW. I on został komendantem NOW, tak, Narodowej Organizacji Wojskowej. I dlatego ta część tutaj powiatu łomżyńskiego, czyli obecny powiat Zambrowski, bardziej był taki, jako Narodowa Organizacja Wojskowa funkcjonował, a od rzeki Narew, przede wszystkim z rzeki Narew na północ, tam docelowo powstało pięć batalionów Narodowych Sił Zbrojnych. Fakt, że tutaj bracia Kozłowscy, słynni bracia Kozłowscy, którzy organizowali tutaj Narodowe Siły Zbrojne, to podziemie narodowe, oni jakby nie byli tacy zbyt ufni wszystkim jakimś tam zmianom, woltom i tak dalej. W związku z tym dopiero w 1943 roku tak naprawdę kapitan Antoni, przyglądając się Narodowym Siłom Zbrojnym, jak to funkcjonuje, jak to jest, dopiero wtedy, i wtedy przeszło 1200 żołnierzy, tak, powiatu łomżyńskiego z NOW do Narodowych Sił Zbrojnych.
1: Czyli to ogólnie była spora siła i jakbyśmy mogli tak jeszcze wspomnieć o jakichś potyczkach, o jakichś działaniach zbrojnych, które tutaj żołnierze NSZ prowadzili, to o czym byśmy powiedzieli teraz?
2: Znaczy myślę, że tutaj na pewno warto ten Czerwony Bór wymienić, tak, jako takie największe starcie partyzanckie podczas okupacji niemieckiej. Oczywiście były mniejsze potyczki, takie czy inne. Tutaj zginął w potyczce pod Borkowem, pod Kolnem, młodszy brat kapitana Białego, było pięciu braci, wszyscy byli zaangażowani. Młodszy brat Józef Kozłowski, pseudonim Mały, on pod Borkowem, tam jest pochowany na cmentarzu tak naprawdę. Dlatego do tych braci Kozłowskich jeszcze wrócę szybciutko. Najmłodszy z braci i ojciec Izydor, najmłodszy brat Izydor, zostali aresztowani przez gestapo niemieckie w 1943 roku jesienią i w Oświęcimiu ten ojciec zginął. Ten młodszy Izydor z transportu Buchenwaldów jesienią 1944 roku wyskoczył z pociągu, wrócił tutaj, dotarł do Łomży, do rodziny, niestety zmarł po dwóch tygodniach z wycieńczenia. Także to był taki los. I Antoni Kozłowski, który tak naprawdę, ciekawostką jest to, o którym też się mało wie, że Narodowe Siły Zbrojne powiatu łomżyńskiego też scaliły się z Armią Krajową. Był kolejna próba scaleniowa, tak, i marzec 1944 roku, wtedy struktury powiatu łomżyńskiego, Narodowych Sił Zbrojnych też scaliły się z Armią Krajową. Także bitwa w Czerwonym Borze, która była w czerwcu 1944 roku, jak się opisuje, że Armia Krajowa walczyła z Niemcami, no to w zasadzie, no nie jest to kłamstwo, może nie do końca jest powiedziana prawda, tak, bo w ramach tego zgrupowania walczyły też oddziały i Narodowej Organizacji Wojskowej i właśnie kapitan Biały ze swoim oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych, no i oczywiście Armia Krajowa, tak, ZWZ jako taki. Także była to największa bitwa i pokazująca na przykład, jakby też mówi się bardzo często o konfliktach między organizacjami, a ja na przykład jak naszą historię łomżyńską tutaj poznaję, to oczywiście konflikty międzyorganizacyjne były, ale wydaje się, że jest znacznie więcej współpracy zawsze. Przy jakichś większych walkach, potyczkach, bitwach w czasie okupacji niemieckiej, czy bitwa na Czerwonym Borze, czy pod Grejewem, to wielka bitwa sierpień 44 tutaj na Czerwonym Bagnie. Tam też oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wspierały w pełni Armię Krajową i też ginęli ci chłopcy też, jako tak samo Czerwony Bór, czyli pełna współpraca. W sumie te podziemia stawały się jednością. Po wojnie tak samo. Większe potyczki, bitwy, wszystkie odbywają się najczęściej, kiedy te oddziały się łączą, Narodowej Organizacji Wojskowej, czy AK, WiN-u, i te większe bitwy, potyczki prawie wszystkie odbywają się w takich formacjach łączonych tak naprawdę, tak, z komunistami.
1: Jasne.
2: Ja przepraszam, panie rektorze, ale jeszcze wrócę do jeszcze takiej bardzo ważnej rzeczy, program polityczny. O tym zacząłem, ale nie skończyłem. Bardzo ważne to, żeby mieć tą świadomość. Przede wszystkim pierwszy wrok numer jeden, numer dwa, kiedy, kto był? Niemcy nazistowski numer jeden, Sowieci numer dwa, do 1943 roku, w 1943 zmienia się numer jeden Sowieci, Niemcy numer dwa, ale to, co dla Niemców było rzeczą nie do przełknięcia, jak się mówi, kolaboracji z Niemcami, to Niemcy nie traktują NSZ-u jako formację kolaborującą z nimi, bo znają ich program polityczny. I program polityczny NSZ-u, który wyznaczył cele walki, cele wojny, jak mamy walczyć, to o co, jaka ma być Polska po wojnie, to przede wszystkim celem numer jeden to jest granica zachodnia na Odrze i Nysie Łużyckiej. To, czego po wojnie, co nastąpiło, ale to nie dlatego, że Stalin już tym, o czym w tamtym czasie to myślał, program po to, żeby Niemcom podciąć tak skrzydła, żeby nie byli w stanie nigdy więcej Polski zaatakować w ten sposób, jak w 1939 roku. Ale wschodnia granica, to granica miała być przebiegać w tych Rzeczpospolitej przedwojennej, tak? Czyli jeszcze tam Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, tak? Lwowskie, to wszystko miało być, czyli Polska miała być, i Prusy oczywiście też do Polski, tak? To jest bardzo ważne i to, co pan wcześniej też wspomniał, panie rektorze, przede wszystkim Polska katolicka. Nie w kontekście takim, że nie ma prawa tam być żadnych innych nie wiem, narodów, nacji i tak dalej, bo ta myśl narodowa polska, szczególnie polska, mówi o tym, że nawet może być czerwonoskóry, czarnoskóry, może być prawdziwym, tak zwanym prawdziwym Polakiem, jeżeli się identyfikuje z kulturą polską, działa w interesie narodowym polskim, jeżeli jest w pełni takim, ma poczucie pełne polskości, to nawet nie kolor skóry o tym stanowi, kto jest prawdziwym Polakiem, bo może być najlepsze polskie nazwisko od wieków, jeżeli ktoś się sprzeniewierzył, zdradził, wypisuje się wspólnoty polskiej na przykład, tak? I przede wszystkim to, co jest też bardzo ważne, wiara katolicka, że naród polski w swojej tradycji, w swoim takim rysie kulturowym, czy w tym, czym jest naród polski, to jest takie słynne powiedzenie, Polska będzie albo katolicka, albo nie będzie jej wcale. I tym ludziom to bardzo mocno przyświecało, tak? Więc ryngrafy z Matką Boską, noszą na piersi, to wszystko tak.
1: I tutaj już musimy postawić kropkę. Dzisiaj rozmawialiśmy o rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Moim gościem był prezes Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pan Dariusz Syrniński. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Nadzieja. Słyszałeś?

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy. Cały czas można wnioskować o włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządczy budynku. Prezes MPC Radosław Żegalski wyjaśniał w naszym radiu, że jeśli ktoś uważa, że w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
1: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
0: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPC-u ma jedną radę.
1: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty, czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
0: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła.

Polscy siatkarze obronili Mistrzostwa Europy, pokonując w sobotnim finale w Mediolanie Francję. Wrócili już do kraju, tłumnie przywitali ich kibice. O czym więcej powiemy w wiadomościach o 11:00.

0: Kibice przywitali siatkarskich mistrzów Europy. Rosja planuje kolejne ataki hybrydowe, przestrzega szefowa unijnej dyplomacji. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej na łomżyńskim cmentarzu został odnowiony. O tym powiemy na koniec wiadomości o 11. Kibice tłumnie i głośno przywitali wczoraj siatkarze wracających do kraju po szczęśliwym finale. Mistrzostw Europy oczywiście drużyna obroniła tytuł, zapewniając sobie start w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Fanów rozpierała duma i wielka radość z możliwości spotkania zawodników z bliska.
1: Jak zawsze dali radę, utrzymali poziom i cóż można, tylko podziwiać i podziwiać.
2: Kibicuję naszym siatkarzom od dawna, więc byłam zachwycona ich grą, także bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy właśnie mistrzami Europy.
3: Oglądałem ten mecz i naprawdę to były emocje. Polacy są najlepsi. Gratuluję wam super wygranej, jestem waszym kibicem.
4: Gratulacje, no bo co, obrona tytułu mistrzowskiego to zawsze jest wydarzenie. To jest jedyny taki polski zespół, który zdobywa seryjnie tytuły. I lecimy do Los Angeles i za rok mamy Mistrzostwa Świata.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
0: Kapitan Aleksander Śliwka przyznaje, że olimpijska kwalifikacja daje zespołowi komfort, ale nie zmienia jego podejścia do następnych turniejów.
6: Myślę, że naprawdę ta grupa zasłużyła na to, co zdobyła i niezwykle się cieszę, że Puchar za Mistrzostwo Europy, ale również kwalifikacja olimpijska, co zostało wcześniej wspomniane, została przez nas wywalczona, co jest pewnie komfortem dla ludzi, którzy będą planować nasze następne lata i turniej w Los Angeles, ale dla nas nie oznacza to absolutnie, nie będziemy spuszczać nogi z gazu, chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
0: A przypomnijmy, Polacy obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w sobotę Francuzów 3-1.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji, która planuje kolejne ataki hybrydowe w Europie. Kaja Kallas przyznała też, że Unia ma braki w zdolnościach obronnych i na ten temat będą rozmawiać dziś w Brukseli ministrowie obrony unijnych krajów.
8: Szefowa unijnej dyplomacji powołała się na dane wywiadowcze, które wskazują, że Rosja przygotowuje kolejne akty sabotażu. Rosja chce podzielić nasze społeczeństwa i zastraszyć obywateli, by powstrzymać nas przed udzielaniem pomocy Ukrainie. Kaja Kallas mówiła, że Europa nie może dać się zastraszyć i zaapelowała o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Przyznała też, że Unia sama musi się dozbroić. Wciąż borykamy się z poważnymi lukami w zdolnościach obronnych. Musimy teraz skupić się na tym, jak je uzupełnić. Najnowszy raport Unijnej Agencji Obronnej wskazuje m.in. na luki w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz na braki w zapasach amunicji i dronów.
0: Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka.
7: Najnowsze informacje z regionu.
0: Przypadający wczoraj Dzień Polskiego Państwa Podziemnego miał w Łomży wyjątkowy charakter. Na cmentarzu katedralnym odsłonięto odnowione dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej pomnik w hołdzie oficerom Inspektoratu Łomżyńskiego AK. Jak mówi profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor białostockiego oddziału IPN, podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę jest naszym obowiązkiem.
9: Jesteśmy sztafetą pokoleń. Ci, którzy na początku lat 90. tworzyli pierwsze upamiętnienie dla dowódców, dla oficerów Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego, bez wątpienia położyli kamień węgielny pod to działalność. My dzisiaj po ponad 30 latach przejmujemy tę tradycję i ją kontynuujemy. Jest to grób symboliczny, o tyle istotny, że upamiętnia czterech oficerów. Kapitana Franciszka Skowronka, Hieronima Łagodę, Stanisława Cieślewskiego oraz pułkownika Jana Tabortowskiego.
0: Radości z faktu, iż pomnik doczekał się gruntownej renowacji, nie ukrywał wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
10: Jako naród musimy pamiętać o swojej historii, tradycji, o ludziach, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, więc cieszę się, że dzisiaj jako mieszkańcy naszego miasta możemy oddać hołd tym ludziom, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie w imieniu naszej ojczyzny. Bardzo często do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby, więc cieszymy się, że tutaj na cmentarzu na Kopernika będzie można przyjść i oddać hołd tym ludziom.
0: Monument znajduje się w pobliżu cmentarnej kaplicy. Na obelisku możemy też przeczytać opis walki i okoliczności śmierci każdego z czterech upamiętnionych oficerów. To były wiadomości Radia Nadzieja o godzinie 11 na kolejny serwis informacyjny. Zapraszam o 13.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 17 stopni. Bardzo przyjemny dzień trwa, bo też bardzo dużo słońca. Dziś zachmurzenie małe albo w ogóle brak zachmurzenia. Temperatura maksymalna to 21 stopni. W nocy spadnie do 7. Jutro podobnie jak dziś zachmurzenie umiarkowane i ciepło, bo do 21 stopni.
7: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Gramy twoją muzykę.

0: wszyscy jesteśmy dziś dumni z naszych siatkarzy, a z piłkarzy, cóż, no niekoniecznie. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów w sezonie 2026-27. Ich rywalami dziś wieczorem będą Szwedzi, którzy w marcu właśnie na stadionie w Solnie wygrali z biało-czerwonymi baraż o awans na mundial. Na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a nasza drużyna bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban z szacunkiem wypowiada się o najbliższych rywalach.
1: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
0: Jan Urban oczekuje od swoich piłkarzy pełnego zaangażowania.
1: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć i w ten sposób patrzę. Dlatego chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
0: A początek meczu Szwecja-Polska o 20:45.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Piękna, złota polska jesień. W tej najlepszej odsłonie tak będzie wyglądał nie tylko poniedziałek, ale cały rozpoczęty tydzień, bo przez cały tydzień temperatura będzie albo lekko przekraczała 20 stopni, albo będzie prawie 20 stopni wynosiła. Do tego środa może być pochmurna, a wszystkie inne dni z przewagą słońca. Jutro 21, środa 20, czwartek też 20, piątek, sobota i niedziela na termometrach w regionie do 19 stopni.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Religie mają rozbrajać serca i słowa, budować pokój oraz chronić życie, tak mówił Leon XIV podczas spotkania międzyreligijnego w Metz. Papież podkreślił, że dialog nie osłabia tożsamości, a przywoływanie imienia Boga dla usprawiedliwienia przemocy lub ucisku jest profanacją tego imienia. Ojciec Święty wskazał też czcigodnego sługa Bożego Roberta Schumana jako przykład człowieka, który potrafił przemieniać linię podziału w mosty nadziei. Dziś ostatni dzień podróży apostolskiej Leona XIV do Francji, około 20:50 papież powinien wylądować w Rzymie.

0: wody. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.
1: Wiktor Deduła, jego wielki letni przebój, tutaj w nieco nostalgicznej wersji na antenie Radia Nadzieja. Za 7 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Dariusz często spotyka formę początkiem lipca, początkiem roku w znaczeniu na początku. Czy to regionalizm? Raczej archaizm, ale też niespecjalnie, bo jest ten narzędnik bardzo często określeniem zupełnie normalnym jakiegoś czasu. Mówimy rankiem i wieczorem. Mówimy na przykład dniem także, czyli w ciągu dnia. Mówimy latem, wiosną, jesienią. To także są narzędniki. I ten początek narzędnikowy tutaj dlatego występuje. Zresztą mówimy czasem i końcem. Może trochę rzadziej. Częściej spotykamy połączenie przyimkowe z początkiem lipca. No albo na początku lipca, ale to już jest co innego. Tam już narzędnika nie ma. Z początkiem lipca ktoś coś zrobi albo zrobił, czyli na początku. Z końcem września będę już się żegnał na przykład z pracą. I to wtedy wydaje nam się chyba zupełnie naturalne. Ale mówimy i dawnymi laty, w każdym razie dawnymi laty, tak mówiliśmy. A jeśli chodzi o miesiące, to one rzeczywiście szczególnie często przyjmują tę formę. Raczej nie powiemy początkiem wtorku, czy nawet z początkiem wtorku, albo nawet z początkiem tygodnia. No może to powiedzielibyśmy, ale tygodni u nas nie nazywamy specjalnie. A jeżeli mamy już lipiec, sierpień, czyli te nazwy pewnych okresów, to dawne początkiem pojawia się czasem, a z początkiem jest bardzo częste.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Już za 10 minut południe słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek, 28 września. Za 10 minut na antenie Radia Nadzieja modlitwa Anioł Pański.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od Niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Była ludowa muzyka i taniec, tradycyjne dania, warsztaty garncarstwa czy plecionkarstwa, zabytkowe traktory, a przede wszystkim i to przyciągnęło tłumy, chociaż nie tylko, oczywiście piękna pogoda. Drugi regionalny dzień folkloru organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, podobnie jak przed rokiem, przyciągnął tłumy zachwyconych zabawą w tradycyjnym ludowym stylu. Tego dnia bulwary nad Narwią odwiedziły tłumy łomżan, a także gości z innych miejscowości i regionu. Jak się bawili, sprawdzał to Paweł Majewski.

0: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Regionalny Dzień Folkloru pokazuje nam, że potrzebne nam są takie wydarzenia w Łomży. Mamy bardzo dużo gości, powiedzmy wysoka frekwencja. Ludzie słuchają muzyki, tańczą, bawią się. Koła gospodyń przygotowały pyszne posiłki.
1: Co panie przygotowały dzisiaj na Dzień Folkloru?
2: Przygotowałyśmy na dzisiaj katacze z mięskiem mielonym, pierogi z mięskiem gotowanym, pierogi na słodko, babkę ziemniaczaną, swojskie ciasto.
1: Jest duże zainteresowanie?
2: Tak, jesteśmy zadowolone z siebie.
1: Jak się paniom podoba dzisiaj zabawa?
3: Bardzo nam się podoba.
1: Potrzebne są takie wydarzenia?
3: Bardzo potrzebne i super, że jest taka inicjatywa z góry, bo to łączy nasze wszystkie koła. Możemy się wymieniać, no i potem razem imprezować.
1: No i można potańczyć.
3: No, po to tu jesteśmy.
1: Jak się państwu podoba dzisiaj?
4: W porządku, no. Słoneczko.
5: Fajnie, słońce.
4: Fajnie, przyjemnie, dobra muzyka.
1: Widzę, że państwo szaleją na parkiecie.
6: No. Jarzębina,
4: w pewnym wieku trzeba.
3: Można, to szalejemy.
0: Taki powrót do korzeni. To jest potrzebne. Widać, że ludzie tego chcą.
3: Bardzo fajnie, bardzo dobrze.
1: Muzyka się podoba?
3: Ja to uwielbiam. A ja jestem z prowincji, tu przyjechałam specjalnie na to.
7: Zabawa trwała aż do godziny 22, kiedy dobiegła końca potańcówka na Ludowo. Wcześniej uczestnicy mogli posłuchać m.in. koncertu Adama Struga, pochodzącego z Łomży, popularyzatora tradycyjnej muzyki.

0: Kierowcy coraz więcej płacą za paliwa. Brak porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi sprawia, że na razie ceny spadać nie będą. Część kierowców nie ukrywa złości. Z powodu wysokich cen na stacjach niektórzy złościć się już przestali.
1: Dużo więcej pan płaci niż jeszcze kilka miesięcy temu na przykład?
2: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
1: Jak bardzo to pana denerwuje?
2: Bardzo mocno. Normalnie jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
3: Normalnie tankuję, tylko że to jest hybryda, to także mi wlewam, tankuję się raz w miesiącu i to wszystko.
1: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
3: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
4: 10 litrów 8 zł, po 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
5: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
1: Mniej pan tankuje z tego powodu, czy...
5: Nie, nie mogę mniej tankować. Jeżdżę tyle, ile jeździłem. Takimi rzeczami się po prostu nie przejmuję, bo nie mam na to żadnego wpływu.
0: A chociażby na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje 8 zł i 20 groszy.

Religie są strażnikami życia, podkreślał papież podczas swojej podróży apostolskiej we Francji. Leon XIV mówił o tym na spotkaniu z przedstawicielami różnych wyznań w Metz. To ostatni etap jego czterodniowej podróży nad Sekwaną, która zakończy się dziś wieczorem. Podczas całej wizyty we Francji papież apelował o ochronę życia, krytykując zwłaszcza eutanazję zalegalizowaną niedawno we Francji. Ponowił ten apel w Metz. Wielkość cywilizacji nie mierzy się jej materialnymi osiągnięciami, ale sposobem, w jaki otacza człowieka, chroni go i pomaga mu wzrastać. Religie są strażnikami życia, potwierdzają jego świętą wartość. Leon XIV zaznaczył również, że odpowiedzialnością instytucji religijnych jest zwalczanie przemocy dokonywanej w imię Boga. Powoływanie się na imię Boga w celu usprawiedliwiania przemocy lub opresji stanowi profanację tego imienia. Przesłanie religijne musi nieustannie wzywać do rozbrajania serc i słów. W Metz papież wygłosi także przemówienie poświęcone pokojowi i przyszłości Europy, a wieczorem po odprawieniu mszy świętej wróci do Rzymu.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Sukces polskich siatkarzy to przede wszystkim codzienna, ciężka praca, ocenia trener reprezentacji Polski w siatkówce Nikola Grbić. Biało-czerwoni obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. Podczas konferencji prasowej trener Grbić podkreślał, że ciężkie treningi hartują siatkarzy do trudnych sytuacji, które później pojawiają się podczas kluczowych rozgrywek.
1: To przygotowanie, które mamy każdy dzień, myślę, że to jest recept, żeby grali na wysokim poziomie. Czasami nasz trening jest trudniejszy lub dużo meczów, które gramy. I dlatego myślę, że jeśli my trenujemy trudne i mamy te sytuacje, w którym jest bardzo trudno skończyć piłkę albo skończyć ćwiczenie, które mamy, to buduje pewność siebie, buduje i robi te sytuacje, które potem będziemy mieli w meczu, jak wczoraj albo dwa dnia temu.
0: Tak mówił trener Grbić wczoraj, a tytuł Mistrzów Europy dla polskich siatkarzy pokazuje, że ciężka praca jest kluczem do sukcesu, tak mówił z kolei kapitan polskiej drużyny Aleksander Śliwka. To praca nie tylko samych zawodników, ale całej drużyny trenerów, fizjoterapeutów, sponsorów, zarządu. Wszystko składa się na sukces, komentował kapitan.
2: Było warto pracować, było warto na tych treningach, o których tutaj trener mówi, wylewać siódme poty i dawać z siebie wszystko, więc jestem niezwykle dumny z całej naszej ekipy i mówię tu o zawodnikach i o sztabie i o wszystkich ludziach, którzy umożliwiają nam pracę i przygotowywanie się do tych turniejów. Tutaj oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej, naszych sponsorów, kieruję ogromne podziękowania, ale chciałem na sam koniec te największe skierować do naszych kibiców.
0: Aleksander Śliwka dodawał, że nie tylko w Polsce, ale i za granicą polscy kibice są na tyle aktywni, że tworzą wręcz domową atmosferę dla reprezentacji. A za 8 minut o godzinie 13 w Radiu Nadzieja Wiadomości.

0: zmiana w procedurach wojskowych. Obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej będą mogły być szybciej zestrzeliwane. Od tej informacji zaczniemy wiadomości o 13. Nie udało się przesłuchać Ihora M., który zabił księdza i ranił 4 osoby w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Na koniec wiadomości zajrzymy do gminy Kolno, gdzie upamiętniono bohaterów z 1939 roku. Polscy wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, podjął decyzję o zmianach w procedurach wojskowych. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że do tej pory wojskowi rozpoznawali wzrokowo, czy dany obiekt latający należy do wroga.
1: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
0: Cezary Tomczyk dodał, że zmiany w procedurach wojskowych będą wdrażane stopniowo.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Sprawę Ihora M. ze względu na jej charakter przejmie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Dotychczas śledztwo było prowadzone przez prokuratorów z Jarosławia. To w tym mieście w ubiegłym tygodniu pochodzący z Ukrainy nożownik zabił księdza i ranił 4 osoby. Stan napastnika wciąż nie pozwala na jego przesłuchanie. Przebywa on w szpitalu psychiatrycznym. Jak wyjaśnia rzecznik przemyskiej prokuratury Małgorzata Taciów-Kurasiewicz, śledztwo przejmują prokuratorzy z Przemyśla z jednostki nadrzędnej wobec jarosławskiej prokuratury. Jak dodaje, to praktyka stosowana w trudnych sprawach.
3: Jednostki wyższego rzędu, bardziej wyspecjalizowane, przejmują do dalszego prowadzenia sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze. Sprawy, które mają charakter zawiły, skomplikowany, a także gdzie jest też właściwość sądu okręgowego finalnie przy danym typie przestępstwa.
0: Rzecznik prokuratury dodaje, że śledczym nie udało się przesłuchać Ihora M. Lekarze psychiatrzy oceniają, że nie można tego zrobić ze względu na zaburzenia psychiczne nożownika.
3: Pozostajemy z lekarzami, pod którymi opieką pozostaje Ihor M., w stałym kontakcie. Jeżeli tylko jego stan zdrowia ulegnie zmianie, stan zdrowia się poprawi, zostanie wydane postanowienie o powołaniu biegłych.
0: W Jarosławiu odbędzie się dziś pożegnanie księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w czwartek, zaatakowany na terenie opactwa sióstr benedyktynek przez Ihora M. Pogrzeb duchownego odbędzie się jutro w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce w powiecie przeworskim.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: 28 września 1939 roku w Janowie doszło do rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów, a jego żołnierze, dzieląc się na 3 grupy, podjęli dalszą walkę o wolną Polskę. W niedzielę już po raz 15 tamto wydarzenie wspominali mieszkańcy gminy Kolno. Wójt Józef Wiśniewski tłumaczył, że uroczystości w Janowie są bardzo ważne dla społeczności całej gminy.
4: Chcemy oddać hołd, chcemy oddać cześć bohaterom II wojny światowej, ponieważ ich postawa, ta niezłomność, podjęcie decyzji właśnie tutaj w Janowie w obliczu już naprawdę bardzo niedobrej sytuacji na froncie, kiedy padła Warszawa, kiedy Polska praktycznie już była zalana zarówno wojskami hitlerowskimi, jak również wojskami radzieckimi, to jednak oni nawet przez głowę im nie przeszło, żeby złożyć broń, żeby skapitulować.
0: Arkadiusz Przestrzelski ze Stowarzyszenia Zagończycy z Kolna, które przygotowało pokaz ułański, mówił, jak ważną dla niego i jego kolegów jest ta rocznica.
5: Musimy być na takich uroczystościach. W związku z tą rocznicą dzisiaj przygotowaliśmy, już widać przy pomniku, wartę honorową, konną jak i pieszą. Po uroczystościach, po mszy świętej, po złożeniu wieńców, zrobimy pokaz, na którym przedstawimy musztrę kawaleryjską. Później będą pokazy we władaniu lancą, szablą.
0: O świcie 28 września 1939 roku, liczący około 100 żołnierzy, 110. Zapasowy Pułk Ułanów rozformował się, ale większość jego członków podjęła dalszą walkę. Podzielili się wówczas na 3 oddziały, których dowódcami zostali podpułkownik Jerzy Dąbrowski, major Henryk Dobrzański, a także rotmistrz Witold Biliński.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest naprawdę piękny poniedziałek, już 19 stopni na termometrach w regionie, temperatura maksymalna dziś od 20 do 21 stopni, do tego bardzo dużo słońca. W nocy chłodno 7 stopni, jutro podobnie jak dziś, maksymalnie do 21 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest ostatni poniedziałek września, już 5 minut po godzinie 13. Rozpoczynamy kolejną godzinę w dobrym nastroju pod Radiem Nadzieja. Nie zabraknie w tej godzinie dużo dobrej muzyki. Będzie także ważne przypomnienie dla kół gospodyń wiejskich.
6: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
8: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
6: Po reklamie.

0: Koła gospodyń wiejskich już na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Są okazją do spotkań, integracji, wspólnego działania, nierzadko angażują całe rodziny i pomagają budować międzypokoleniowe więzi. O dobiegającym końca naborze wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dobiega końca, ale wciąż można składać wnioski.
1: Owszem, nabór prowadzimy od 30 kwietnia i zakończy się 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło budżet i do dyspozycji mamy 165 milionów złotych. Wierzę, że tych pieniędzy wystarczy, choć w ostatnich dniach wnioski wpływają do nas lawinowo. Przypominam, że od tego roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
0: O jak duże dofinansowanie mogą się starać koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
1: Jeśli chodzi o stawki wsparcia, to nie zmieniły się one od poprzedniego roku. O 8 tysięcy złotych może ubiegać się koło, które tworzy nie więcej niż 30 osób. 9 tysięcy złotych mogą otrzymać te koła, które liczą od 31 do 75 członków. A jeśli mamy do czynienia z ponad 75-osobowym kołem, to ma ono prawo do ubiegania się o 10 tysięcy złotych.
0: Na co mogą być przeznaczone takie środki?
1: Zostało to szczegółowo opisane w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. W wolnej chwili warto się z nią oczywiście zapoznać. W skrócie powiem, że otrzymane fundusze mogą przeznaczyć panie na działalność społeczno-wychowawczą, działania o charakterze kulturalno-oświatowym, różnego rodzaju inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich, czy też pielęgnowanie tradycji ludowej. Pozwolę sobie podkreślić, że skoro mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to ich statuty mogą uwzględniać także działalność prowadzoną na rzecz pożytku publicznego i w ramach wolontariatu. A że wsparcie jest wykorzystywane z pożytkiem, widzimy chociażby podczas tak licznych wydarzeń czy też dożynek, gdyby nie zaangażowanie pań z kół gospodyń wiejskich, te uroczystości nie byłyby tak ciekawe i rozmach byłby dużo mniejszy.
0: Do kiedy i jak potem rozliczyć tę pomoc?
1: Jeśli chodzi o rozliczenie, nie ma zmian w porównaniu do wcześniejszych lat. Na wydanie pieniędzy koła mają czas do końca tego roku, a na złożenie sprawozdań do końca stycznia przyszłego roku. Będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać i planujemy szkolenia, ale zachęcam panie do śledzenia informacji na stronie agencji i naszych profilach w mediach społecznościowych.
0: Z roku na rok w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kół gospodyń wiejskich jest coraz więcej. Wsparcia, jak się okazuje, promować nie potrzeba, ale warto przypominać o związanych z nim terminach i obowiązkach. Natomiast zachęt do aktywności i integracji chyba nigdy dość.
1: Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, do zapisania się do kół gospodyń wiejskich, dlatego że to bardzo integruje społeczności lokalne, także rozwija umiejętności i tradycje ludowe. Zachęcamy.
2: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: to owoc, który towarzyszy nam od dzieciństwa, często jest niedoceniany. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Przy tej okazji warto przypomnieć, jakie właściwości tych owoców są szczególnie ważne dla naszego zdrowia. O tym Katarzyna Lisiecka, dietetyk kliniczny ze szpitala w Sosnowcu. Posłuchajmy.
1: Zawierają błonnik, który wspomaga trawienie, witaminę C, która wspomaga naszą odporność, polifenole i potas, które wspierają serce. Warto też dodać, że jabłko może pomóc nam przy procesie odchudzania, ponieważ jedno jabłko ma około 80 kilokalorii, ma dużą zawartość wody i błonnika, co sprawia, że czujemy się bardziej syci.
0: Kupując jabłka, pamiętajmy, że te powlekane woskiem, błyszczące i o idealnych kształtach nie zawsze są najzdrowsze. Zwracajmy uwagę na to, żeby były świeże i nie zawierały pleśni, a przed zjedzeniem koniecznie jabłko należy umyć. Smacznego życzymy tym wszystkim, którzy może są właśnie przed albo w trakcie obiadu. Kwiat jabłoni tematycznie już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Wojna w Europie powraca, stosunki między państwami są coraz bardziej barbarzyńskie, mówi papież. Leon XIV wygłosił przemówienie o pokoju i przyszłości Europy podczas wizyty w Metz we wschodniej Francji. To ostatni etap jego 4-dniowej podróży apostolskiej po tym kraju, która zakończy się wieczorem. Papież podkreślił, że coraz bardziej różnorodna Europa potrzebuje chrześcijańskiego ducha, dialogu i otwartości. Potępił powrót wojny na starym kontynencie, określając ją jako niepotrzebną masakrę. Konieczne jest zaangażowanie się w cierpliwy dialog, wykazanie się odwagą w negocjacjach i gotowością do rezygnacji z niektórych stanowisk dla wyższego dobra, jakim jest pokój, mówił Leon XIV. Podkreślił, że Europa, opierając się na swoich wartościach i prawie międzynarodowym, może zatrzymać spiralę przemocy. Dziś relacje międzyludzkie i stosunki między państwami stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Wartość danego słowa jest lekceważona, a zamiast tego chełpimy się kłamstwem i oszustwem, tak mówił papież. Wcześniej w Metz prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Europę do odwagi, aby, jak to ujął, nie ulegać pokusie zamykania się w sobie, nienawiści do drugiego człowieka, ani powrotowi nacjonalizmów, które dzielą, tak mówił z kolei prezydent Francji.

0: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W Łomży te obchody miały wyjątkowy charakter, bo odsłonięto na cmentarzu katedralnym, odnowiony dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej, pomnik w hołdzie oficerom Inspektoratu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Jak mówi profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor Białostockiego Oddziału IPN, podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną płci, o bohaterach walczących o wolną Polskę to nasz obowiązek.
1: Jesteśmy sztafetą pokoleń. Ci, którzy na początku lat 90.

0: Tłumaczy Andrzej Stepułkowski.
1: Jako naród musimy pamiętać o swojej historii, tradycji, o ludziach, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, więc cieszę się, że dzisiaj jako mieszkańcy naszego miasta możemy oddać hołd tym ludziom, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie w imieniu naszej ojczyzny. Bardzo często od dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby, więc cieszymy się, że tutaj na cmentarzu na Kopernika będzie można przyjść i oddać hołd tym ludziom.
0: Monument znajduje się w pobliżu cmentarnej kaplicy, a na obelisku możemy także przeczytać opis walki i okoliczności śmierci każdego z czterech upamiętnionych oficerów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: 13-latek planował dokonać ataku w szkole. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache, a turyści mogą odliczać dni do kolejnej tury podlaskiego czeku turystycznego. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości. Policjanci z Wąbrzeźna zapobiegli planowanemu atakowi w szkole. Funkcjonariusze zatrzymali 13-latka i zabezpieczyli przygotowaną broń, bagnet i tasak. Według informacji Komendy Wojewódzkiej z Bydgoszczy, dziś w nocy policjanci otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji informację o nastolatku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz.
1: W wyniku przeszukań w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Natomiast w trakcie czynności chłopiec wskazał policjantom miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono truchła kilku kotów. W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica.
0: W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową. Powiadomiono także inne służby.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: W Dęblinie powstanie centrum serwisowe do śmigłowców Apache z udziałem przedstawicieli polskiego rządu. Umowę w tej sprawie podpisano m.in. z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1, a amerykańską firmą GE Aerospace. Generał Leon Komornicki podkreśla, że to ważny krok pokazujący realne zbliżenie we współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
3: Polsce powinno zależeć na tym, żeby ta współpraca w wielu obszarach związanych z bezpieczeństwem, nie tylko w zakresie nowych technologii, sprzętu wojskowego, w dalszym ciągu się zacieśniała. Im więcej tu będzie amerykańskich inwestycji w Polsce, tym Polska będzie bezpieczniejsza. Musimy kierować się interesem narodowym, że wraz z tymi inwestycjami do polskiego przemysłu obronnego trafiały najnowsze technologie, robotyzacja, automatyzacja i dronizacja.
0: Polska w 2024 roku zakupiła 96 śmigłowców. Koszt całej umowy to około 40 miliardów złotych. Pierwsze 15 maszyn ma trafić do naszego kraju w 2028 roku. Po zakończeniu dostaw śmigłowców Polska będzie drugim państwem po USA dysponującym tak dużą liczbą tych nowoczesnych śmigłowców bojowych. Poseł Michał Moskal sam zawiesił członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, przypomina prezes partii Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych o spotkaniu posła Moskala z szefem Zonda Krypto na Ibizie. Po tym spotkaniu poseł zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, że nie ma wątpliwości co do wyjaśnień posła Moskala w tej sprawie.
4: Jeżeli chodzi o pana Moskala, on został zobowiązany do pełnych wyjaśnień. Przedstawił je zresztą w pierwszej wersji na piśmie, nam chodzi jeszcze o pewne szczegóły. Zawiesił się sam, więc nie było powodu, żeby go zawieszać w prawach członka klubu.
0: W sierpniu 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal oraz Artur Chodziński spotkali się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Już 1 października rozpocznie się generowanie bonów w ramach drugiej tury podlaskiego czeku turystycznego. Na potencjalnych turystów czeka też nowość. To aplikacja Czek Apka, która ma ich połączyć z lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwić tym samym korzystanie z turystycznej oferty regionu. Marszałek województwa Łukasz Prokorem przekazał, że aplikacja ruszy 2 października.
5: Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc w tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
0: Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak podkreśla, że nabór firm, których oferta pojawi się w aplikacji, także rozpocznie się 2 października.
6: Na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców.
0: W drugiej turze podlaskiego czeku turystycznego do rozdysponowania przeznaczono 800 tysięcy złotych. Z nowej aplikacji będą mogli korzystać zarówno ci, którzy otrzymają czek, jak też osoby, którym nie udało się wygenerować bonu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A teraz prognoza pogody w drugiej części dnia. Także dużo słońca i ciepło od 20 do 21 stopni. Ale uwaga, noc już chłodna, tylko 7 stopni powyżej zera. Na szczęście jeszcze jutro od 20 do 21 stopni. Zachmurzenie ma być umiarkowane, wzrastające do dużego.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

0: Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski ciepłą i słoneczną aurę. Złota polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju do końca tygodnia. W końcu września w ciągu dnia będzie powyżej 20 stopni. Padać nie będzie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
1: Powiało afrykańskie powietrze i z tego co widać zrobi, mówiąc kolokwialnie, pogodę w całej zachodniej Europie, także w Polsce. Cieszymy się złotą polską jesienią. Ona rzeczywiście przez najbliższe dni będzie właśnie taka.
0: Profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że słoneczna aura sprzyja rolnikom, którzy zbierają z pól buraki i ziemniaki.
2: To jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy, tak? Ponieważ no też nie siejemy w wilgotną, nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom, tak? Gleba ma być wilgotna, ale nie mokra.
0: W nocy temperatura będzie znacząco spadała. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju nad ranem mogą pojawiać się mgły, a już od niedzieli pogoda zacznie się zmieniać.

0: Warsztaty, rozmowy, spotkania z ekspertami w polskich szkołach i przedszkolach. Rozpoczął się tydzień o budowaniu relacji i tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Problem jest duży. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej. Uczniowie przyznają, że problem w szkołach jest i to bardzo powszechne.
1: Wiele sytuacji się zdarza, ale każdy to spłyca tak właśnie do rangi kłótni, do rangi konfliktu, który minie za tydzień czy dwa.
2: Ja byłam ofiarą hejtu w klasie 7., 8. Ze względu na to, że miałam krótkie włosy.
3: Czasami po prostu jedna osoba się na kogoś uweźmie. Klasa tę osobę lubi i po prostu przytyki lecą cały czas o tak naprawdę wszystko, co tylko się da.
0: Od dziś nauczyciele mają też dostęp do publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanej Przemoc rówieśnicza, w której można przeczytać o budowaniu relacji, o procedurach podejmowanych w przypadku przemocy i hejtu.

0: Uwaga, mieszkańcy Łomży, już od jutra Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace będą prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być na przykład czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomina w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
1: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczanie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
0: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano.
1: To też są godziny umowne. Będziemy chcieli, żeby to odbywało się krócej. Mam nadzieję, że pomiędzy 22, 23, a powiedzmy 2, 3 w nocy. W trakcie prac mogą czasowe pojawić się przerwy w dostawie wody, ponieważ my będziemy tą sieć zamykać, a także chwilowe pogorszenie jej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o czystość. Jeżeli mieszkańcy Łomży będą wiedzieli o tym, że będą potrzebowali w danym dniu większej ilości, to prosimy oczywiście o zabezpieczenie tej wody.
0: A ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego, czyli numer 994. Harmonogram prac publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów w tym sezonie. Ich rywalami dziś wieczorem będą Szwedzi, którzy w marcu na stadionie w Solnie wygrali z biało-czerwonymi baraż o awans na mundial. Na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Obrońca Tymoteusz Puchacz jest zdania, że nie ma co wracać do przegranego barażu o mundial.
1: Myślę, że takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No, mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
0: Tymoteusz Puchacz ma nadzieję, że dostanie szansę od selekcjonera i odegra znaczącą rolę w starciu ze Szwedami.
1: Piłka nożna to jest bardzo dynamiczny sport i czasami z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień dużo rzeczy może się zmienić. Czasem jesteś na trybunach, a skakujesz od razu do grania, więc to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeśli zagram, to oczywiście, że chciałbym zagrać jak najlepiej i dać argumenty do tego, żeby następne mecze również rozpoczynać i grać, bo myślę, że każdy piłkarz chce jak najwięcej grać, to jest normalne, więc motywacji mi nie zabraknie. Bardziej jeśli będę grał, to będę się skupiał na tym, żeby na chłodno do tego podejść.
0: A początek meczu Szwecja-Polska o 20:45.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

Za 6 minut godzina 15, za 3 minuty fragment Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej o 15 na antenie Radia Nadzieja, Koronka, do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś rano wyjechałam na prądnik. Odwiozła mnie siostra Chryzostoma. Mam separatkę sama jedna. Zupełnie podobna jestem do karmelitanki. Kiedy odeszła siostra Chryzostoma i pozostałam sama, pogrążyłam się w modlitwie, oddając się w szczególną opiekę Matce Bożej. Ona jedna jest zawsze ze mną. Ona, jak dobra matka, patrzy na wszystkie przeżycia i wysiłki moje. Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział: bądź spokojna, dziecię moje. Widzisz, że nie jesteś sama. Serce moje czuwa nad tobą. Jezus napełnił mnie siłą w stosunku do pewnej osoby. Czuję moc w duszy.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Kościół przypomina wiernym, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej. To reakcja na tragedię w Jarosławiu. Kościół obawia się, że może ona spotęgować nienawiść Polaków do Ukraińców. Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, mówi, że taka postawa jest naganna.
2: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem, wręcz wydaje mi się kryminalnym przestępstwem.
1: Wczoraj w kościele obchodzony był 112 Dzień Migrantów i Uchodźców. Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z narastającą atmosferą niechęci względem przybyszów. Biskup Krzysztof Zadarko mówi, że taka postawa jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską.
2: Chcemy odpowiedzieć w tym komunikacie: tak nie wolno. Żadna agresja, żadna niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, innej rasy, z innego kraju, pochodzi z Ukrainy, z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju. Ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Nie może mieć miejsca ani w ustach, ani w czynie katolika.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę, także te, które dotąd trudno było zadać. Przy Łomżyńskiej Katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii świętego Michała Archanioła w Łomży.
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
1: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w środę o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy Katedrze Łomżyńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wczoraj na Jasnej Górze odbyło się 25. jasnogórskie spotkanie środowiska policyjnego. Była to pielgrzymka jednocząca nie tylko policjantów, ale także pracowników cywilnych policji, a także ich rodziny. To nie jest uroczystość służbowa, ale środowiskowa, podkreśla Grzegorz Jach, pełnomocnik komendanta głównego policji do spraw edukacji na rzecz bezpieczeństwa.
4: Mówimy o środowisku, to nie jest odprawa służbowa i to nie jest zbiórka służbowa. To jest chęć przybycia do sanktuarium jasnogórskiego. Każdy ma swój powód tej obecności, ale tym powodem jest również wdzięczność, podziękowanie za naszą służbę społeczeństwu tutaj, w tym niezwykle ważnym sanktuarium, bo 25 lat temu rozpoczęły się właśnie na Jasną Górę pielgrzymki środowiska policyjnego, które nazwaliśmy jasnogórskimi spotkaniami.
1: Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym przemarszem z placu Biegańskiego do pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także tablicy upamiętniającej wszystkich żołnierzy i patriotów, którzy ginęli w obronie ojczyzny. Następnie na szczycie jasnogórskim sprawowana była uroczysta msza święta w intencji środowiska policyjnego.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy, lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto jest bowiem najmniejszy wśród was, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
2: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Zastanawia postawa uczniów Chrystusa. Mimo tego, że On sam dawał im tak wyrazisty przykład i nauczał. Nie są przedstawieni na kartach Ewangelii jako ci, którzy szukają zaszczytów, wyróżnień. Myślą o tym, kto z nich jest najważniejszy, największy. Kto może ma w jakiś sposób większe znaczenie od pozostałych z grona 12. A przecież Jezus tak jasno naucza. Ludzka wielkość, wielkość prawdziwa jest w służbie, w postawie miłości, pochylaniu się nad drugim człowiekiem, szczególnie wtedy, kiedy on jest w potrzebie. Sam Chrystus dał nam zresztą tego przykład. Umył nogi uczniom wieczerniku. Później ofiarował siebie na drzewie krzyża, aby w ten sposób dokonało się nasze odkupienie. I warto się wsłuchać w tę naukę Jezusową, wpatrywać się w ten przykład pozostawiony nam i w konsekwencji nie szukamy pierwszych miejsc, zaszczytów, wyróżnień, pochwał ze strony tych, którzy chcieliby może pochwalić naszą postawę, zachowanie, zasługi. Ale w pierwszym rzędzie trzeba po prostu pokornie realizować powołanie chrześcijańskie, nasze życiowe zadania. Mamy się okazywać prawdziwymi uczniami Chrystusa na codziennych drogach życia, tak jak tego nas uczy i jak nam pozostawił przykład Chrystus, nasz Pan i Zbawca. Panie Jezu, dopomagaj nam podążać wiernie za Tobą, drogą Twojej nauki.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Flash regionu.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy Łomży, już od jutra Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace będą prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomniał w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
2: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczanie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
1: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano.
2: To też są godziny umowne, będziemy chcieli, żeby to odbywało się krócej. Mam nadzieję, że pomiędzy 22, 23, a powiedzmy 2, 3 w nocy. W trakcie prac mogą czasowe pojawić się przerwy w dostawie wody, ponieważ my będziemy tą sieć zamykać, a także chwilowe pogorszenie jej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o czystość. Jeżeli mieszkańcy Łomży będą wiedzieli o tym, że będą potrzebowali w danym dniu większej ilości, to prosimy oczywiście o zabezpieczenie tej wody.
1: Ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994. Harmonogram prac prezentujemy na stronie internetowej Radia Nadzieja. Już 1 października rozpocznie się generowanie bonów w ramach drugiej tury podlaskiego czeku turystycznego. Na potencjalnych turystów czeka też nowość. To aplikacja CzekApka, która ma ich połączyć z lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwić tym samym korzystanie z turystycznej oferty regionu. Marszałek województwa Łukasz Prokorym przekazuje, iż aplikacja ruszy 2 października.
3: Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
1: Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak podkreśliła, że nabór firm, których oferta pojawi się w aplikacji, także rozpocznie się od 2 października.
4: Na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców.
1: W drugiej turze podlaskiego czeku turystycznego do rozdysponowania przeznaczono 800 tysięcy złotych. Z nowej aplikacji będą mogli korzystać zarówno ci, którzy otrzymają czek, jak i osoby, którym nie udało się wygenerować bonu. Nie zabrakło ludowej muzyki i tańca, tradycyjnych dań, warsztatów garncarstwa czy plecionkarstwa, zabytkowych traktorów, a nade wszystko pięknej pogody. Drugi regionalny Dzień Folkloru, organizowany w niedzielę przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, podobnie jak przed rokiem, przyciągnął tłumy mieszkańców zachwyconych zabawą w tradycyjnym ludowym stylu. Tego dnia bulwary nad Narwią odwiedziły tłumy łomżan i gości z innych miejscowości regionu. Jak się bawili, sprawdzał to nasz reporter Paweł Majewski.

0: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Regionalny Dzień Folkloru pokazuje nam, że potrzebne nam są takie wydarzenia w Łomży. Mamy bardzo dużo gości, powiedzmy wysoka frekwencja. Ludzie słuchają muzyki, tańczą, bawią się.
1: Jak się Panią podoba dzisiaj zabawa?
2: Bardzo nam się podoba.
1: Potrzebne są takie wydarzenia?
2: Bardzo potrzebne i super, że jest taka inicjatywa z góry, bo to łączy nasze wszystkie koła. Możemy się wymieniać, no i potem razem imprezować.
1: No i można potańczyć.
2: No, po to tu jesteśmy.
1: Jak się Państwu podoba dzisiaj?
3: W porządku, no. Słoneczko.
4: Fajnie, słońce.
3: Fajnie, przyjemnie, dobra muzyka.
1: Widzę, że Państwo szaleją na parkiecie. No.
5: Ja, że
3: w pewnym wieku trzeba.
4: Jak można, to szalejemy.
6: Zabawa trwała aż do godziny 22, gdy dobiegła końca potańcówka na Ludowo. Wcześniej uczestnicy mogli posłuchać koncertu Adama Struga, pochodzącego z Łomży, popularyzatora tradycyjnej muzyki. 28 września 1939 roku w Janowie doszło do rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów, a jego żołnierze, dzieląc się na trzy grupy, podjęli dalszą walkę o wolną Polskę. W niedzielę już po raz 15 tamto wydarzenie wspominali mieszkańcy gminy Kolno. Wójt Józef Wiśniewski tłumaczył, że uroczystości w Janowie są bardzo ważne dla społeczności całej gminy.
7: Chcemy oddać hołd, chcemy oddać cześć bohaterom II wojny światowej, ponieważ ich postawa, ta niezłomność, podjęcie decyzji właśnie tutaj w Janowie w obliczu już naprawdę bardzo niedobrej sytuacji na froncie, kiedy padła Warszawa, kiedy Polska praktycznie już była zalana zarówno wojskami hitlerowskimi, jak również wojskami radzieckimi, to jednak oni nawet przez głowę im nie przeszło, żeby złożyć broń, żeby skapitulować.
6: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski przypomniał, że o oprawę muzyczną uroczystości zadbały lokalne zespoły śpiewacze, Czerwieniacy i Borkowiacy.
8: Ale to również jest stały element, że nasze zespoły śpiewacze, nasze różnego rodzaju organizacje, jednostki OSP, kluby seniora aktywnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. I to naprawdę cieszy, że ludzie jednak pamiętają o bohaterach i chcą z nami to wspólnie świętować.
6: A relacje z tej uroczystości mogą Państwo obejrzeć i przeczytać na naszej stronie radionadzieja.pl. Przypadający wczoraj Dzień Polskiego Państwa Podziemnego miał w Łomży wyjątkowy charakter. W niedzielę odsłonięto na cmentarzu katedralnym odnowiony dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej pomnik w hołdzie oficerom Inspektoratu Łomżyńskiego AK. Jak mówi profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor białostockiego oddziału IPN, podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę jest naszym obowiązkiem.
9: Jesteśmy sztafetą pokoleń. Ci, którzy na początku lat 90. tworzyli pierwsze upamiętnienie dla dowódców, dla oficerów Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego, bez wątpienia położyli kamień węgielny pod tą działalność. My dzisiaj po ponad 30 latach przejmujemy tę tradycję i ją kontynuujemy. Jest to grób symboliczny, o tyle istotny, że upamiętnia czterech oficerów. Kapitana Franciszka Skowronka, Hieronima Łagodę, Stanisława Cieślewskiego oraz pułkownika Jana Tabortowskiego.
6: Radości z faktu, iż pomnik doczekał się gruntownej renowacji, nie ukrywał wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
10: Jako naród musimy pamiętać o swojej historii, tradycji, o ludziach, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, więc cieszę się, że dzisiaj jako mieszkańcy naszego miasta możemy oddać hołd tym ludziom, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie w imieniu naszej ojczyzny. Bardzo często do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby, więc cieszymy się, że tutaj na cmentarzu na Kopernika będzie można przyjść i oddać hołd tym ludziom.
6: Monument znajdujący się w pobliżu cmentarnej kaplicy został odnowiony, a na obelisku możemy przeczytać opis walki i okoliczności śmierci każdego z czterech upamiętnionych oficerów.
11: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, zaczniemy od tematu, który chyba jest ważny dla mieszkańców, dla znacznej części mieszkańców powiatu ostrołęckiego i taka sztandarowa w ostatnich miesiącach, latach inwestycja, a więc budowa północnej obwodnicy Ostrołęki. Otrzymaliście znaczące dofinansowanie. 19 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego na drugi i trzeci etap tej inwestycji. Taka kwota, rozumiem, zabezpiecza tą inwestycję? Jej poprowadzenie do końca?
2: Może zacznę od tego, że to duże wyzwanie dla powiatu ostrołęckiego. 19 milionów to kwota znacząca, natomiast cała inwestycja przekroczy wartość 100 milionów złotych. Zabezpieczenie środków w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego 41 milionów, jak dobrze pamiętam, ponad 41 milionów. To znacząca kwota. A w tej chwili z tej kwoty Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o już w przyszłym roku przydzieleniu nam z tych 41 milionów 19 milionów. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niewiele ponad 20 milionów. To daje nam już zabezpieczenie 60 milionów złotych, licząc 40 milionów środki Sejmiku. 20 milionów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Będziemy się starać o kolejne spięcie tej inwestycji, kolejne dofinansowania. Natomiast finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie w miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel. No, chociaż już na ten ostatni odcinek, licząc te wszystkie środki, to już mamy 20 milionów zabezpieczonych.
1: No właśnie, to też wyjaśnijmy słuchaczom, że ta budowa tej obwodnicy przebiega etapami. Pierwszy etap już za wami, tak? Teraz drugi i trzeci.
2: Tak, pierwszy etap to jest ulica Łomżyńska, Teodorowo, do Łęku Przedmiejskiego. A w tej chwili trzy odcinki.
1: Podzieliliście ten drugi etap na trzy odcinki.
2: Na trzy odcinki. Łęk Przedmiejski, miejscowość Gnaty, Gnaty Białobiel i Białobiel Szwędrowy Most.
1: I teraz już jest finansowanie po tym, kiedy otrzymaliście te pieniądze z województwa mazowieckiego na ten drugi etap, już jest ono całkowicie zabezpieczone? Bez jakichś tych, tak jak pan starosta powiedział, dodatkowych środków? Czy jeszcze będziecie się starać konkretnie o ten drugi etap?
2: Już o ten ostatni odcinek jeszcze nam brakuje środków, ale podejmujemy działania, żeby te środki uzyskać. Natomiast w tej chwili mamy zabezpieczone w pełni środki na realizację połowy tego odcinka. Dla powiatu ostrołęckiego bardzo istotnym jest to, żeby tak spiąć finanse powiatu, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytów. Ja tylko przypomnę, że odcinek Teodorowo, Łęk Przedmiejski, łącznie z mostem przez rzekę Narew, to była inwestycja, która pochłonęła 138 milionów złotych, a 40 milionów to był kredyt powiatu ostrołęckiego. No, taka była wtedy konstrukcja finansowa. Natomiast my w tej chwili pracujemy nad tym, żebyśmy nie musieli kredytów zaciągać na tą inwestycję.
1: Czyli przede wszystkim, jeśli pozyskiwać środki, to zewnętrzne, jakby z innych szczebli samorządu albo z rządu, a kredytów czy obligacji się wystrzegacie. Taka jest teraz wasza polityka.
2: Taka jest polityka. Ja też dodam, że to zadanie to jest zadanie przekraczające możliwości powiatu. Bardzo rzadko jest w Polsce, bardzo rzadko się spotyka, żeby tak duże zadania inwestycyjne, obwodnice budowały powiaty. No to są z reguły zadania dla marszałka województwa mazowieckiego, czy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także podjęcie tego odważnego zadania, to też wymaga odważnych i mądrych decyzji, żeby zachować stabilność finansów powiatu.
1: Panie starosto, ta inwestycja jest też powiązana z inną inwestycją, która jest już realizowana. Mowa o tym odcinku około 3,5 kilometra, który rusza na ulicy Przemysłowej, jeszcze w Ostrołęce, no i potem w kierunku Goworek i Ław. Tam prace już się rozpoczęły, one idą zgodnie z planem, harmonogram nie jest zagrożony?
2: Te prace idą zgodnie z planem. Ta inwestycja to też, można powiedzieć, będzie taka mała obwodnica. Mówi się miejscowości Goworki, ale to w zasadzie wyprowadzi ruch ta droga z miasta Ostrołęki. To będzie piękne połączenie od ulicy Ostrowskiej w Ostrołęce. Później ta ulica Przemysłowa to jest to ulica powiatowa. Ominie miejscowość Goworki i zostanie ta droga wpięta przy elektrowni do ronda, które wybudowaliśmy w ramach tego pierwszego etapu obwodnicy na ulicy Łomżyjskiej.
1: To ma się zakończyć, prace mają się zakończyć w przyszłym roku, tak? W lipcu i to nie jest termin zagrożony?
2: Nie, myślę, że nie stoi żadna przeszkoda, żeby tego terminu dotrzymać. To też była inwestycja nie tylko ważna, ale też kosztowna. To ta inwestycja pochłonie 34 miliony złotych, ale tu jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że ponad 29 milionów to było dofinansowanie zewnętrzne. Także duża inwestycja, ale przy niewielkim wydatkowaniu środków powiatu ostrońskiego.
1: Skoro jeszcze jesteśmy przy tych inwestycjach drogowych, to wspomnijmy też o ostatnio odebranej inwestycji, mianowicie droga w Ludwinowie. Już jest całkowicie asfaltowa powierzchnia, tak?
2: Tak, tam piękny odcinek. Co prawda krótki, niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna od mieszkańców tamtej miejscowości. Ludwinowo to jest gmina Goworowo, ale ta droga to też otworzy możliwość kontynuowania tej drogi przez gminę Goworowo. Także piękna inwestycja, ale ważna dla tamtego środowiska, dla tamtych mieszkańców.
1: Taki mały odcinek, krótki, ale właśnie takie też chyba przeważnie powiaty realizują, prawda? Nie takie obwodnice, jak tutaj rozmawiamy, tylko takie krótsze odcinki.
2: Tak, często nie mówimy o tych krótkich ulicach, ale tych takich dróg o niewielkiej długości robimy naprawdę dużo. Ostatnio też w miejscowości Ziomek przebudowaliśmy most, ale też zrobiliśmy niewielkie odcinki dróg służących dla mieszkańców. No a to w Ludwinowie też jest piękny odcinek. Wykonaliśmy prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
1: No to miejmy nadzieję, że będą zadowoleni. Tak. Panie starosto, mówił pan o tym, jakie to jest wyzwanie prowadzenie tak dużej inwestycji jak obwodnica, no ale też chyba wyzwaniem jest prowadzenie 7 zespołów szkół powiatowych, bo to też nieczęsto się zdarza, żeby pod jakimś powiatem było tak dużo szkół.
2: Tak, powiat ostrołęcki posiada 7 szkół powiatowych i 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie duże, szczególnie w Myszyńcu, ale też mniejsza poradnia w miejscowości Czerwin. 7 szkół to też duże wyzwanie, to też musimy dbać o to, żeby były nabory w tych szkołach. Ten rok był rokiem dobrym, ponieważ w każdym roku dokonaliśmy naboru. W niektórych szkołach otworzyliśmy jedną, a w niektórych dwie klasy szkoły średniej. Ale też należy wspomnieć, że mamy dużo kierunków szkół policjalnych, też dużo kursów organizujemy, szkoły organizują. Także myślę, że te szkoły idą w dobrym kierunku i widzę, że one będą się rozwijały.
1: I szeroka oferta, tak jak pan mówi, tak? Nie tylko licea, technika, też szkoły branżowe, szkoły również dla dorosłych, więc to w tym kierunku idziecie, żeby po prostu dywersyfikować tą ofertę, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Panie starosto, porozmawiajmy jeszcze o kolejnym waszym projekcie, który realizujecie. Chciałem zapytać o postępy. Rozmawialiśmy sobie o jeziorze Krusko i o Alei Palmowej w Łysych. Taka wasza inwestycja, która ma pobudzić turystykę. I jak to w tej chwili wygląda?
2: Jezioro Krusko, inwestycja jest realizowana. W tej chwili była wykonana Aleja Palmowa. Prace trwają. termin myślę, że będzie dotrzymany, nic nie stoi na przeszkodzie. Piękna inwestycja realizowana przez powiat ostrołęcki przy współudziale z gminy Łyse.
1: Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Piotr Liszewski, starosta powiatu ostrołęckiego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: koła gospodyń wiejskich już na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Są okazją do spotkań, integracji, wspólnego działania, nierzadko angażują całe rodziny i pomagają budować międzypokoleniowe więzi. O dobiegającym końca naborze wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dobiega końca, ale wciąż można składać wnioski.
1: Owszem, nabór prowadzimy od 30 kwietnia i zakończy się 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło budżet i do dyspozycji mamy 165 milionów złotych. Wierzę, że tych pieniędzy wystarczy, choć w ostatnich dniach wnioski wpływają do nas lawinowo. Przypominam, że od tego roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
0: O jak duże dofinansowanie mogą się starać koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
1: Jeśli chodzi o stawki wsparcia, to nie zmieniły się one od poprzedniego roku. O 8 tysięcy złotych może ubiegać się koło, które tworzy nie więcej niż 30 osób.

0: Różnego rodzaju inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich, czy też pielęgnowanie tradycji ludowej. Pozwolę sobie podkreślić, że skoro mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to ich statuty mogą uwzględniać także działalność prowadzoną na rzecz pożytku publicznego i w ramach wolontariatu. A że wsparcie jest wykorzystywane z pożytkiem, widzimy chociażby podczas tak licznych wydarzeń, czy też dożynek, gdyby nie zaangażowanie państw kół gospodyń wiejskich, te uroczystości nie byłyby tak ciekawe i rozmach byłby dużo mniejszy.
1: Do kiedy i jak potem rozliczyć tę pomoc?
0: Jeśli chodzi o rozliczenie, nie ma zmian w porównaniu do wcześniejszych lat. Na wydanie pieniędzy koła mają czas do końca tego roku, a na złożenie sprawozdań do końca stycznia przyszłego roku. Będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać i planujemy szkolenia, ale zachęcam Panie do śledzenia informacji na stronie agencji i naszych profilach w mediach społecznościowych.
1: Z roku na rok w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kół gospodyń wiejskich jest coraz więcej. Wsparcia, jak się okazuje, promować nie potrzeba, ale warto przypominać o związanych z nim terminach i obowiązkach. Natomiast zachęt do aktywności i integracji chyba nigdy dość.
0: Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, do zapisania się do kół gospodyń wiejskich, dlatego że to bardzo integruje społeczności lokalne, także rozwija umiejętności i tradycje ludowe. Zachęcamy.
2: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Flash regionu.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy Łomży, już od jutra Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace będą prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomniał w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
2: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczenie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
1: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano.
2: To też są godziny umowne. Będziemy chcieli, żeby to odbywało się krócej. Mam nadzieję, że pomiędzy 22, 23, a powiedzmy 2, 3 w nocy. W trakcie prac mogą czasowe pojawić się przerwy w dostawie wody, ponieważ my będziemy tą sieć zamykać, a także chwilowe pogorszenie jej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o czystość. Jeżeli mieszkańcy Łomży będą wiedzieli o tym, że będą potrzebowali w danym dniu większej ilości, to prosimy oczywiście o zabezpieczenie tej wody.
1: Ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994. Harmonogram prac prezentujemy na stronie internetowej Radia Nadzieja. Już 1 października rozpocznie się generowanie bonów w ramach drugiej tury podlaskiego czeku turystycznego. Na potencjalnych turystów czeka też nowość. To aplikacja CzekApka, która ma ich połączyć z lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwić tym samym korzystanie z turystycznej oferty regionu. Marszałek województwa Łukasz Prokorym przekazuje, iż aplikacja ruszy 2 października.
3: Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
1: Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelek podkreśliła, że nabór firm, których oferta pojawi się w aplikacji, także rozpocznie się od 2 października.
4: Na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców.
1: W drugiej turze podlaskiego czeku turystycznego do rozdysponowania przeznaczono 800 tysięcy złotych. Z nowej aplikacji będą mogli korzystać zarówno ci, którzy otrzymają czek, jak i osoby, którym nie udało się wygenerować bonu. Nie zabrakło ludowej muzyki i tańca, tradycyjnych dań, warsztatów garncarstwa czy plecionkarstwa, zabytkowych traktorów, a nade wszystko pięknej pogody. Drugi regionalny Dzień Folkloru, organizowany w niedzielę przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, podobnie jak przed rokiem, przyciągnął tłumy mieszkańców zachwyconych zabawą w tradycyjnym ludowym stylu. Tego dnia bulwary nad Narwią odwiedziły tłumy łomżan i gości z innych miejscowości regionu. Jak się bawili, sprawdzał to nasz reporter Paweł Majewski.

0: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Regionalny Dzień Folkloru pokazuje nam, że potrzebne nam są takie wydarzenia w Łomży. Mamy bardzo dużo gości, powiedzmy wysoka frekwencja. Ludzie słuchają muzyki, tańczą, bawią się.
1: Jak się paniom podoba dzisiaj zabawa?
2: Bardzo nam się podoba.
1: Potrzebne są takie wydarzenia?
2: Bardzo potrzebne i super, że jest taka inicjatywa z góry, bo to łączy nasze wszystkie koła. Możemy się wymieniać, no i potem razem imprezować.
1: No i można potańczyć.
2: No, po to tu jesteśmy.
1: Jak się Państwu podoba dzisiaj?
3: W porządku, no. Słoneczko.
4: Fajnie, słońce.
3: Fajnie, przyjemnie, dobra muzyka.
1: Widzę, że Państwo szaleją na parkiecie.
5: No. Ja, że w
3: pewnym wieku trzeba.
2: Tak można, to szalejemy.
6: Zabawa trwała aż do godziny 22, gdy dobiegła końca potańcówka na Ludowo. Wcześniej uczestnicy mogli posłuchać koncertu Adama Struga, pochodzącego z Łomży, popularyzatora tradycyjnej muzyki. 28 września 1939 roku w Janowie doszło do rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów, a jego żołnierze, dzieląc się na trzy grupy, podjęli dalszą walkę o wolną Polskę. W niedzielę już po raz 15 tamto wydarzenie wspominali mieszkańcy gminy Kolno. Wójt Józef Wiśniewski tłumaczył, że uroczystości w Janowie są bardzo ważne dla społeczności całej gminy.
7: Chcemy oddać hołd, chcemy oddać cześć bohaterom II wojny światowej, ponieważ ich postawa, ta niezłomność, podjęcie decyzji właśnie tutaj w Janowie w obliczu już naprawdę bardzo niedobrej sytuacji na froncie, kiedy padła Warszawa, kiedy Polska praktycznie już była zalana zarówno wojskami hitlerowskimi, jak również wojskami radzieckimi, to jednak oni nawet przez głowę im nie przeszło, żeby złożyć broń, żeby skapitulować.
6: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski przypomniał, że o oprawę muzyczną uroczystości zadbały lokalne zespoły śpiewacze, Czerwieniacy i Borkowiacy.
8: Ale to również jest stały element, że nasze zespoły śpiewacze, nasze różnego rodzaju organizacje, jednostki OSP, kluby seniora aktywnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. I to naprawdę cieszy, że ludzie jednak pamiętają o bohaterach i chcą z nami to wspólnie świętować.
6: A relacje z tej uroczystości mogą Państwo obejrzeć i przeczytać na naszej stronie radionadzieja.pl. Przypadający wczoraj Dzień Polskiego Państwa Podziemnego miał w Łomży wyjątkowy charakter. W niedzielę odsłonięto na cmentarzu katedralnym odnowiony dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej pomnik w hołdzie oficerom Inspektoratu Łomżyńskiego AK. Jak mówi profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor Białostockiego Oddziału IPN, podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę jest naszym obowiązkiem.
9: Jesteśmy sztafetą pokoleń. Ci, którzy na początku lat 90. tworzyli pierwsze upamiętnienie dla dowódców, dla oficerów Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego, bez wątpienia położyli kamień węgielny pod tą działalność. My dzisiaj po ponad 30 latach przejmujemy tę tradycję i ją kontynuujemy. Jest to grób symboliczny, o tyle istotny, że upamiętnia czterech oficerów. Kapitana Franciszka Skowronka, Hieronima Łagodę, Stanisława Cieślewskiego oraz pułkownika Jana Tabortowskiego.
6: Radości z faktu, iż pomnik doczekał się gruntownej renowacji, nie ukrywał wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
10: Jako naród musimy pamiętać o swojej historii, tradycji, o ludziach, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, więc cieszę się, że dzisiaj jako mieszkańcy naszego miasta możemy oddać hołd tym ludziom, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie w imieniu naszej ojczyzny. Bardzo często do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby, więc cieszymy się, że tutaj na cmentarzu na Kopernika będzie można przyjść i oddać hołd tym ludziom.
6: Monument znajdujący się w pobliżu cmentarnej kaplicy został odnowiony, a na obelisku możemy przeczytać opis walki i okoliczności śmierci każdego z czterech upamiętnionych oficerów.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40. Na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: poniedziałkowym gościem poranka 7:09 jest europoseł Anna Bryłka z Konfederacji. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Zanim przejdziemy do spraw europejskich i tego, co nam Unia znów szykuje, zapytam o wybory na prezydenta Krakowa. Czy pani zdaniem one mówią nam cokolwiek o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
1: No pani redaktor, powiem tak, na pewno mówią dużo o stosunku do obecnej koalicji rządzącej, no bo jednak kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u no nie wygrywa tych wyborów w Krakowie, odnotowuje dużo słabszy wynik niż chyba wszystko wskazuje na to, że faworyt, czyli Łukasz Gibała. Więc na pewno jest to żółta kartka wobec koalicji rządzącej, ale czy jest to jakiś taki obiektywny czy taki miarodajny prognostyk na wybory przyszłoroczne? Chyba nie. To znaczy ja uważam, że jednak ta specyfika Krakowa jest troszeczkę inna i nie musi mieć to bezpośredniego przełożenia na te wybory, przyszłoroczne wybory parlamentarne. To jest jednak specyfika miasta, to jest jednak odwołany poprzedni prezydent miasta. Tam były konkretne powody, dla których prezydent Miszalski został odwołany. I wydaje mi się, że jednak te sprawy lokalne są, chyba dominują w Krakowie. Ale cóż, no zobaczymy.
0: Na pewno, też co ciekawe, pani poseł, niektórzy z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości wyciągnęli wnioski, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie za rok władzę. Nie wiem, jak to wyszło z 17%, nawet jeśli z 19 sondażowych, ale tak właśnie wyszło niektórym.
1: Nie wiem, pani redaktor, natomiast no nie ma co się oszukiwać. Tutaj Konfederacja nie miała swojego kandydata i pewnie też dzięki temu beneficjentem tych nieoddanych głosów na kandydata Konfederacji jest Łukasz Gibała, więc cóż, zobaczymy. Natomiast na pewno PiS no, zbyt wielu chyba powodów do radości w tym momencie nie ma.
0: Dobrze, pani poseł, może tym razem uda nam się porozmawiać o jakimś unijnym prawie, które sprawi, że obniżą nam się koszty życia, bo ja mam sporo pytań o nowe podatki i prawo, które będzie niekorzystne finansowo dla przedsiębiorców i każdego z nas, ale może jest coś dobrego na horyzoncie.
1: Pani redaktor, ja naprawdę chciałabym któregoś razu połączyć się z państwem i powiedzieć, że mam jakieś dobre wiadomości, ale no ja mam tych wiadomości chyba coraz mniej dobrych i chyba taka wiadomość po orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodniczącej von der Leyen jest następująca, że tak naprawdę przez najbliższe 2 lata w tym unijnym ustawodawstwie, jeśli chodzi o luzowanie biurokracji i tak dalej, no to za wiele się po prostu nie zmieni, no bo von der Leyen po prostu z wielu rzeczy się nie chce wycofywać, te wszystkie zmiany, które ma, to jednak w dużej mierze są zmiany kosmetyczne. Mieliśmy mieć wielką reformę systemu ETS-1. Okazuje się, że po wielkiej reformie systemu ETS-1 to za wiele nie zostało, bo nawet o tej reformie w swoim orędziu von der Leyen raz, że nie wspomniała, a dwa, że rozszerza system ETS-1 na spalarnię śmieci, czyli na sektor odpadów. Więc no to nie jest żadna dobra wiadomość, tylko wprost odwrotnie, to są bardzo, bardzo złe wiadomości. Więc no na ten moment Parlament Europejski pracuje nad takim dokumentem, w ogóle Unia Europejska pracuje nad takim dokumentem, to się nazywa Industrial Accelerator Act, który ma właśnie poprawiać się konkurencyjność europejskiej gospodarki. Teraz wielki bój się toczy o to, jaką definicję ma mieć produkt made in Europe. No więc tak to w tym momencie wygląda. Natomiast no niestety, ale my cały czas jesteśmy jako Polska, ale też jako Europa, no dociskani kolejnymi regulacjami, to takie słynne chyba już teraz rozporządzenie PPWR, które Polska chce luzować na poziomie Unii Europejskiej. No tylko 2 lata wcześniej Unia Europejska głosowała w Radzie Unii Europejskiej, było głosowanie w tej sprawie i Polska głosowała za. No więc dla mnie to jest troszeczkę no brak logiki, brak jakiejś konsekwencji, to znaczy co, rząd 2 lata temu nie wiedział, że to jest złe rozporządzenie i po 2 latach teraz już wie, że to jest złe rozporządzenie, no bo przedsiębiorcy, bo ono weszło w życie po prostu i przedsiębiorcy odczuli na własnej skórze jego efekt.
0: To jest no to właśnie, pani poseł, bo to jest to tak, rozporządzenie dotyczące opakowań. Jakie nakłada obowiązki na przedsiębiorców?
1: No pani redaktor, przede wszystkim chyba to, bo ono weszło w życie 12 sierpnia i to chyba to jest w tym momencie najbardziej uciążliwe, bo różne elementy w różnym czasie tego rozporządzenia wchodzą w życie. To jest chyba najbardziej uciążliwe w tym momencie, to, że każdy mikroprzedsiębiorca, który wysyła nawet jakieś 1-2 towary raz na pół roku za granicę, do Czech, na Słowację, do Francji, jakąś, nie wiem, biżuterię czy cokolwiek, no musi mieć przedstawiciela w kraju odbiorcy, żeby dobrze, jak gdyby nie chcę powiedzieć zaksięgować, ale rozliczyć się z tego opakowania, które zostało użyte do wysyłki tego towaru, czy zapakowania tego towaru. I to dotyczy jednoosobowej działalności i wielkich korporacji w takim samym zakresie. Chodzi o to, że chyba nikt nie przemyślał tego pod kątem skutków tych regulacji, dlatego że o ile duże przedsiębiorstwa sobie są w stanie z tym poradzić, duże korporacje, bo one funkcjonują na rynkach międzynarodowych, mogą mieć tych przedstawicieli w różnych państwach, to mikroprzedsiębiorca, który wysyła kilkadziesiąt tych towarów za granicę w takich przesyłkach, nie jest w stanie spełnić tego wymogu i wiele firm po prostu taką wysyłkę zagraniczną od 12 sierpnia wstrzymało. Ale to rozporządzenie wprowadza chociażby zakaz stosowania takich pojedynczych saszetek na keczupy, na majonezy, albo takich saszetek, które są w hotelach, właśnie takie jednorazowe mydła i tak dalej. Wprowadza wiele obowiązków dotyczących restauracji, wydawania żywności. Od lutego będzie można wziąć żywność na wynos. No i oczywiście w swoim opakowaniu. No i oczywiście restauracje muszą być też na to przygotowane, żeby tą żywność mogły też wydać stosownie, żeby tutaj wszystkie te normy sanitarne były zapewnione. Tam się też pojawiają wymogi dotyczące tych materiałów poddanych recyklingowi. Tam są konkretne procenty, w których trzeba mieć. Stosowanie plastiku, torebki plastikowe w odpowiedniej wadze, one będą dopuszczone, w innej nie będą dopuszczone. Więc jest tam szereg, to jest bardzo, bardzo duże rozporządzenie, absurdalne rozporządzenie. Wszyscy są zgodni, że to rozporządzenie jest absurdalne. No i weszło w życie 12 sierpnia, no i dopiero teraz polski rząd się obudził, że ono jest w sumie trochę chyba nie odpowiada rzeczywistości.
0: Nie tylko pani poseł, polski rząd, bo chyba też Niemcy tutaj się temu sprzeciwiają. Okazało się, że te koszty też dla niemieckich przedsiębiorców są tak duże, że część z nich będzie chciała zamykać działalność. No właśnie, z czego to wynika? Że najpierw rządzący są za, a potem zamierzają sami dzielnie z tym walczyć. No nie wiem, nikt nie przewiduje, jakie będą skutki tworzenia takiego prawa, czy ktoś tworzy w próżni te prawo, jak to wygląda?
1: Moim zdaniem, pani redaktor, po prostu nikt nie analizuje tych przepisów pod właśnie kątem ich skutków regulacji. My jako posłowie do Parlamentu Europejskiego za każdym razem, jak się pojawia jakiś akt prawny, on jest opiniowany przez polski rząd i na każdej komisji do spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie takie rozporządzenie czy taka dyrektywa jest analizowana i najczęściej to wygląda tak, że rząd wydaje pozytywną opinię, wszyscy się zgadzają. Nie wiem, czy ktoś nie czyta, czy nie ma kontaktu z biznesem, który mógłby powiedzieć, ale chwileczkę, zobaczcie, tu jest to i to, i to uderza w nas bezpośrednio. Tego moim zdaniem brakuje, to znaczy kontaktu między biznesem a ustawodawcą, który jest w stanie powiedzieć, jakie to będzie miało konkretne skutki regulacji, bo o ile na przykład w polskich ustawach biznes czy osoby zainteresowane mają prawo się wypowiedzieć, bo jest ta możliwość, jakby to powiedzieć, społecznego, to się nazywa jeszcze inaczej, konsultacji społecznych, to tyle w tych unijnych sprawach za bardzo tego nie ma. I to jest być może też jakiś problem. Natomiast obowiązkiem rządu jest jednak wnikliwie badać te wszystkie przepisy, bo potem właśnie po dwóch latach od ich przegłosowania dowiadujemy się, że ileś przedsiębiorstw po prostu z dnia na dzień musi wstrzymać swoją funkcjonowanie.
0: Dowiadujemy się, pani poseł, że jak ktoś wysyła kilka paczek za granicę miesięcznie, to jest uznany za producenta opakowań.
1: Dokładnie, tak, wytwórcy, tak, bo tam jest generalnie najśmieszniejsza jeszcze historia jest taka, że przecież Komisja Europejska wydawała też takie komunikaty, żeby jakichś zapisów tego rozporządzenia nie stosować, czyli sama Komisja Europejska widzi, że przyjęła po prostu złe prawo. No i właściwie najprostszym sposobem to byłoby uchylenie tego rozporządzenia, a nie tutaj szukanie jakichś rozwiązań, bo jeśli sama Komisja Europejska przyznaje, żeby jakieś rzeczy nie wdrażać z tego rozporządzenia, to pokazuje, że po prostu mamy do czynienia naprawdę z jakimś chaosem i tego, że nikt nad tym do końca nie panuje.
0: Kolejne podatki i opłaty na horyzoncie, tak nazwijmy. Myślę o e-odpadach, bo pani na swoim profilu na X-ie ostrzega przed nowymi podatkami, które mamy na horyzoncie, które mogą być bardzo niekorzystne dla nas konsumentów ostatecznie, też ale dla producentów również. Jeśli chodzi o te e-odpady, to o co chodzi z tymi projektowanymi opłatami, podatkami?
1: Już tłumaczę. Pani redaktor, na poziomie Unii Europejskiej w tym momencie jest moment pracy nad wieloletnimi ramami finansowymi. No i generalnie Unia Europejska chce wprowadzać nowe zasoby własne, czyli tak jak mówiliśmy, nowe unijne podatki. Jednym z tych unijnych nowych podatków, który będzie wpływał bezpośrednio do budżetu unijnego, będzie ten podatek od e-odpadów. I on najprawdopodobniej będzie obliczany w taki sposób, że państwa, które są największymi producentami sprzętu AGD, a ja przypomnę, że Polska jest jednym z największych producentów sprzętu AGD w Unii Europejskiej, jednocześnie będzie największym płatnikiem tego podatku. Ja nie wiem, jak ten podatek mógłby w szczegółach, czy będzie w szczegółach wyglądać, dlatego że te negocjacje nad tymi wieloletnimi ramami finansowymi cały czas trwają. Wszyscy naciskają na to, żeby te negocjacje zakończyły się do końca roku, żeby to, jak to mówi unijny establishment, wykorzystać okienko historii, to znaczy okienko polegające na tym, że jesteśmy przed wyborami we Francji i generalnie dla przyjęcia takich nowych zasobów własnych jest potrzebna na poziomie Unii Europejskiej jednomyślność. A gdyby się miało okazać, że na przykład Marine Le Pen wygrywa wybory we Francji prezydenckie, no to nie ma gwarancji, że taka jednomyślność na poziomie Unii Europejskiej byłaby, żeby wprowadzać te nowe zasoby własne. No i właśnie jednym z tych podatków ma być ten podatek od e-odpadów. No i wydaje mi się, że z perspektywy Polski, no jednak jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo jeśli miałoby się okazać, że wejdzie ten podatek od e-odpadów, że wszedłby ten podatek, podatek polegający na tym, że część akcyzy tytoniowej wpływałaby do budżetu unijnego, no to automatycznie uszczupla to wpływy do budżetu krajowego. Jest pomysł, żeby część ETS 1 wpływała do budżetu unijnego. No to przecież w Polsce też bardzo duży wpływ mamy w budżecie z ETS 1, więc teraz nie byłby to wpływ do budżetu krajowego, tylko byłby to wpływ do budżetu unijnego, nad którym no, wydatkowaniem już nie mamy takiej kontroli, czy polski rząd nie ma takiej kontroli, jak nad budżetem krajowym. Więc to jest niepokojąca rzecz i oczywiście wszyscy tutaj w Polsce, mówiąc o unijnym budżecie, mówią o tym, że to będą 2 biliony euro, że to jest gigantyczny budżet. No tylko mało kto mówi, że dla tego budżetu są potrzebne nowe wpływy i to są wpływy z konkretnych podatków, które będą wpływać już bezpośrednio do budżetu unijnego. Mało się mówi o tym podatku od plastiku, który wszedł przecież w życie. Podatku od plastiku, który jest niepoddany recyklingowi. On wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. On miał finansować Fundusz Odbudowy. No i od początku istnienia tego podatku Polska wpłaciła ponad 10 miliardów złotych do budżetu unijnego. Więc to są bardzo duże pieniądze. I moim zdaniem tego po prostu brakuje w polskiej debacie, że no okazuje się, że te wszystkie nowe zasoby, no tak jakoś Polska może być dużo większym płatnikiem tych zasobów, nowych zasobów własnych niż inne państwa członkowskie.
0: A jeśli chodzi o te odpady, bo ja przeczytałam też na pani profilu, że na przykład tacy producenci AGD, 100% tego, co producenci sprzętu AGD wprowadzają na rynek, mają zbierać i poddawać recyklingowi. No to jest niemożliwe 100%, więc jeśli nie 100%, to podatek, tak?
1: Tak. No oczywiście, no i pani redaktor, no Polska ma prawie około 40% udziału w produkcji sprzętu AGD w Unii Europejskiej, a w niektórych produkcjach konkretnych tych sprzętów, tam chyba są pralki, to jest nawet i 60%, więc Polska jest bardzo, bardzo dużym producentem sprzętu AGD, no ale wygląda na to, że sprzęt i w ogóle cały ten przemysł ma dzisiaj dużo większy problem z utrzymaniem konkurencyjności i to też jest kolejne wyzwanie, przed którym tutaj dzisiaj producenci sprzętu AGD stoją.
0: No więc jeśli będą musieli płacić te podatki, to ciekawe, na kogo zostaną przerzucone koszty tych przepisów.
1: To jest, pani redaktor, oczywiste, że zostaną przerzucone na konsumentów, którzy ten sprzęt kupują. Natomiast no niestety, ale dzisiaj właśnie ta cała produkcja sprzętu AGD znajduje się w trudnej sytuacji. Raz, że w ogóle mamy bardzo wysokie koszty produkcji, wysokie ceny energii, wysokie ceny stali, zwłaszcza tej stali importowanej. A sprzęt AGD i produkcja sprzętu AGD też stal importują, więc dzisiaj oni są objęci 50% stawką celną. Natomiast no, są totalnie zupełnie niekonkurencyjni wobec produkcji spoza Unii Europejskiej, czy to z Turcji, czy z Chin. I dzisiaj no, nie dość, że ten koszt będzie jeszcze większy produkcji w Unii Europejskiej, no to konsument ma prawo wybrać też ten towar importowany z krajów trzecich, gdzie ta produkcja jest dużo, dużo tańsza.
0: No i Chiny też wspierają swój eksport, a jak chroni swoich przedsiębiorców Unia Europejska?
1: Panie redaktor, wydaje mi się, że nie chroni w ogóle, tylko jeszcze bardziej ich tutaj dociska i regulacjami, i wysokimi cenami energii, i niepotrzebną biurokracją, i źle prowadzoną polityką celno-handlową, dlatego że no, ja zawsze tutaj podaję przykład tej stali, to jest w tym roku przecież przyjmowane prawo. No, Unia Europejska chce ratować polski przemysł stalowy. Więc żeby ratować ten europejski przemysł stalowy, Unia Europejska wpada na pomysł, żeby wprowadzić 50% cło na import stali z krajów trzecich. No tylko w Polsce mamy taką sytuację, że my produkujemy stali na poziomie 7 milionów ton, a konsumujemy na poziomie 12-13 milionów ton. Więc my połowę stali i tak musimy importować. No więc jak tutaj, czyj interes powinien być bardziej wspierany? Ochrony przemysłu stalowego, czy przemysłu, który musi importować stal dla swojej produkcji? No i właściwie mi się wydaje, że powinniśmy usuwać przyczyny tego, że polski przemysł stalowy znajduje się w trudnej sytuacji i między innymi jednym z tych powodów jest ETS-1, którym cały ten przemysł jest objęty, więc zamiast tutaj schodzić z tych kosztów, no to my generujemy dodatkowe koszty dla kolejnych przemysłów, które muszą tą stal importować z krajów trzecich. Więc tutaj brakuje po prostu logicznej i konsekwentnej polityki przemysłowej i polityki handlowej, polityki przemysłowej, której po prostu nie ma ani w Polsce, ani na poziomie europejskim, bo jest polityka klimatyczna, jest polityka ekologiczna, jest polityka środowiskowa, ale nie ma polityki przemysłowej.
0: Powiedziała pani o tych negocjacjach budżetowych, między innymi o tym, że unijni urzędnicy chcą szybko przepchnąć różne rozwiązania przed wyborami we Francji, które różnie mogą się skończyć. A czego się pani spodziewa po naszym rządzie, jeśli chodzi o te negocjacje?
1: No pani redaktor, no mi się wydaje, że polski rząd generalnie z tych wypowiedzi, które były, bo w zeszłym tygodniu było też posiedzenie Rady i wypowiedzi były takie, że Polska jest przeciwnikiem tego, żeby część wpływów z ETS-1 wpływało do budżetu unijnego, co do pozostałych zasobów własnych polski rząd się nie wypowiadał. Generalnie z tych wypowiedzi, które się publicznie pojawiają, no to polski rząd jest raczej zwolennikiem tego obecnego budżetu z racji tego, że to jest po prostu duży budżet, no bo to jest bardzo duży budżet, 2 biliony euro to jest bardzo duży budżet. Natomiast no my stoimy i moje środowisko polityczne stoi na takim, ma takie podejście, że głosowanie w Radzie Unii Europejskiej i w ogóle na Radzie Europejskiej nad nowym budżetem powinno być już po wyborach i w Polsce, i we Francji, i w Hiszpanii, i we Włoszech. To są 4 duże kraje europejskie, w których w przyszłym roku odbywają się wybory. I jednak to one powinny, to już nowe rządy w tych państwach po prostu powinny decydować o kształcie nowej tej wieloletniej perspektywy finansowej, no bo to będzie po prostu odzwierciedlało rzeczywisty, demokratyczny wybór w tych państwach członkowskich, który ma też po prostu wpływ na to, jak ten unijny budżet
0: i wolę wyglądać. Mieszkańców tych państw, a jednocześnie
1: wolę,
0: Unii
1: tak,
0: Europejskiej.
1: Tak.
0: Europoseł Anna Bryłka z Konfederacji była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Aneta Godynia, badaczka rodzinnych historii, twórczyni jednej z największych społeczności internetowych skupionych wokół genealogii, a także autorka książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o pani najnowszej książce zatytułowanej Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. I mierzy się pani z mitem kobiety wiejskiej, kobiety pozbawionej głosu i cicho godzącej się ze swoim losem. Ten mit zostaje podtrzymany czy upada?
2: No w obliczu dokumentów, które znajdują się w archiwach, moim zdaniem może nie upada, ale na pewno jest mocno podkopane.
1: Bazuje pani na aktach sądowych. Dużo nam mówią o postawie wiejskich kobiet?
2: Na pewno to, co znajdujemy w tych dokumentach, jest zupełnie sprzeczne ze stereotypem kobiety, która nie miała głosu, która nie miała praw. Oczywiście to wszystko zależało też od zaboru. W kongresówce te prawa kobiet były dużo bardziej ograniczone niż na przykład pod zaborem austriackim, co wynika z tradycji prawnej kongresówki. Czy w zaborze rosyjskim też dość podobnie sytuacja nie była tak dobra, choć w naszych standardach pewnie dość dyskusyjna. Ja nie tylko na aktach sądowych bazuję. W aktach sądowych doskonale widzimy to, jak te kobiety działały, z jakimi problemami się borykały i jakie miały prawa. W książce powołuję się również na akty notarialne, które pokazują, że te kobiety również prowadziły jakieś takie swoje własne wewnętrzne polityki w domach, dysponowały majątkami, dzieliły te majątki, myślały dalekosiężnie o przyszłości swoich dzieci, o zapewnieniu sobie dachu nad głową i wyżywienia na starość, spisywały testamenty, spisywały kontrakty ślubne, były stronami kontraktów ślubnych jako wdowy, wydając swoje dzieci za mąż, bądź żeniąc synów. No, widać, że te kobiety robiły dużo więcej niż nam się wydaje.
1: Których sfer ich życia rodzinnego, majątkowego dotyczą opisywane sprawy?
2: Och, te sprawy dotyczą przede wszystkim sytuacji, które, jeżeli chodzi o majątkowe, to są sprawy dzielenia majątku, dysponowania tym majątkiem, bądź testamentów. Kontraktów, tak jak powiedziałam, ślubnych, przedślubnych, również sprzedaży, kupna. A jeżeli chodzi o sprawy sądowe, no to niestety w sądzie nie znajdujemy się nigdy z powodów optymistycznych, więc są to zazwyczaj sytuacje konfliktowe, w których poznajemy bohaterki mojej książki, ponieważ ja opisuję konkretne historie konkretnych bohaterek, tak żeby nam ich życie przybliżyć w jakiś możliwie najbardziej obrazowy sposób. No i to są sytuacje, które często zdawały się sytuacjami granicznymi, jak wnioski o separację bądź rozwody. To też zależało, w jakiej religii kto zawarł ślub, czy takie prawo do rozwodu przysługiwało, czy zostawała tylko separacja. No i dużą część poświęcam też na sprawy alimentacyjne. Oraz, bo tak, kobiety mogły ubiegać o alimenty. W kongresówce trochę później niż w zaborze austriackim, ale również po pewnym czasie już mogły dochodzić alimentów na swoje nieślubne dzieci. Poznajemy też historię kobiet, które musiały się w sądzie stawić, by móc zapewnić sobie jako żony i jako matki jakiś odpowiedni poziom życia i wnioskowało alimenty od swoich własnych mężów, ponieważ w społeczeństwie patriarchalnym mąż, ojciec, głowa rodziny miał obowiązek zapewnić finansowanie i życie swojej rodzinie na poziomie adekwatnym do swojego poziomu utrzymania. No, wspominam też o dość popularnych ostatnio w wywiadach ze mną przeprowadzanych sprawach o ustanowienie męża marnotrawnym. To bardzo ciekawa instytucja prawna, która funkcjonowała w Galicji, kiedy kobieta mogła nałożyć kuratelę na męża, kiedy ten trwonił majątek.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że tutaj też było pole działania, jeśli mąż majątek trwonił, można było ustanowić chociażby kuratora. A już samo pójście do sądu wymagało od kobiet odwagi, no bo na przykład jeśli sprawy dotyczyły alimentów, to tak jak pani pisze w książce, te sprawy stawały się często publicznym sądem nad ich prowadzeniem się.
2: Tak, ponieważ sposób ich prowadzenia się był główną linią obrony mężczyzn przed obowiązkiem alimentacyjnym. Jeżeli kobieta mająca dziecko nieślubne na wsi, a ja też pokazuję historie dość przekrojowe, bo to nie tylko kobiety zamożne, właśnie te zamożne nie musiały szukać męża na siłę, ponieważ no umówmy się, że jednak majątek był dość dużym atutem w takich relacjach. Jednak właśnie te biedniejsze, wyrobnice, jakieś chłopki pochodzące z rodzin mniej zamożnych, jeżeli na stopie prywatnej nie udało się przekonać młodzieńca do zawarcia jednak ślubu, bo najpierw wszystko działo się oczywiście nieformalnie, no to wówczas ona się udawała do sądu i w tym sądzie musiała zeznawać z bardzo dużymi szczegółami, dość nawet zaskakującymi, bo wyobrażamy sobie tamte czasy jako bardzo pruderyjne, a okazuje się, że w dużych detalach trzeba było

0: Też trzeba zauważyć, że one nie potwierdzały ojcostwa, one mogły je jedynie wykluczyć. Tu inną kwestią pozostaje też temat tego, ilu ojców tak naprawdę zostało niesłusznie uznanych za ojców, o czym też w książce wspominam. No i ona musiała w tym sądzie wszystko opowiedzieć, a odwagi to wymagało ogromnej, bo trzeba było przecież po pierwsze opuścić swoją wieś, w której się raczej spędza dużą część swojego życia, pójść do większego, najbliższego miasta powiatowego i tam przed obcym mężczyzną, przed sędzią, wzbudzającym na pewno ogromny respekt przecież, opowiadać o wielkich detalach swojego życia, a dodatkowo przyprowadzić świadków, którzy też musieli o tym opowiadać, a jeszcze dodatkowo wysłuchać zarzutów wobec siebie i swojego sposobu prowadzenia się bądź ewentualnej rozpustności od świadków strony przeciwnej.
1: A sądy często stawały po stronie dzieci wiejskich kobiet. Te alimenty to jest też bardzo ciekawy wątek, bo nam się może wydawać rzeczywiście, że to jest wynalazek naszych czasów, wcale tak nie jest. Więc jak to było z tym, czy sądy stawały po stronie kobiet i ich nieślubnych dzieci?
0: Wydaje się, że bardzo zaskakująco, bardzo często stawały po stronie, ponieważ pośród dokumentów, które ja odnalazłam, oczywiście nie można prowadzić statystyk, żeby wysnuwać z nich na ich podstawie jakieś miarodajne wnioski, ponieważ nie wszystkie dokumenty się zachowały, nie cała dokumentacja sądowa się zachowała dla danego sądu na przykład, ale to, co jest zachowane i to, z czym ja pracowałam, wskazuje na to, że sędziowie zazwyczaj opowiadali się po stronie kobiet. I o ile kobieta nie pogubiła się w zeznaniach, o ile jej świadkowie również nie pogubili się w zeznaniach, jeżeli to, co ona mówiła, było spójne, wszyscy potrafili potwierdzić te same daty, no to wówczas nawet takie zarzuty, że ona jest rozpustna i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest ojcem, na sędziach nie robiły większego wrażenia. I alimenty były przyznawane w większości przypadków właśnie bezdyskusyjnie kobietom. Oczywiście wchodziła kwestia jeszcze tutaj pewnych odwołań dotyczących wysokości alimentów żądanych czy zasądzonych, ale to już kwestia wtórna, bo w samej swojej intencji sądy zazwyczaj przyznawały alimenty, nawet na te dzieci nieślubne.
1: Mówimy o tym, że kobiety próbowały i brały swój los we własne ręce, ale zdarzało się też, że pochodzenie i status, i to pewnie często, wpływały na oceny sądów i wydawane wyroki, bo zostawia pani sprawę chłopki doświadczającej przemocy domowej i malarki, która zawarła małżeństwo pod wpływem presji psychicznej. I chłopka nie mogła uzyskać separacji, a za to malarka uzyskała unieważnienie małżeństwa. I tutaj było to zależne od statusu kobiety, która wniosła sprawę.
0: Tak, ale to też taka ocena zależała zupełnie od sędziego tak naprawdę. Ten wyrok się zachował, ja go chciałam zestawić właśnie na zasadzie kontrastu, żeby pokazać z jakimi problemami mogły się borykać, a niektóre się faktycznie borykały, bo niektórzy sędziowie przyznawali separację, uznając dotkliwą przemoc nawet na wsi, i mówię tutaj nawet na wsi, ponieważ akurat ten wyrok, o którym pani wspomniała, mówi, że przemoc na wsi jest zupełnie normalną rzeczą i nie stanowi podstawy do wnoszenia o separacji. To było orzeczenie Sądu Najwyższego w Warszawie. Więc też widać tutaj, że ta kobieta przeszła przez wiele szczebli odwoławczych i przez wiele instancji, skoro jej sprawa sięgnęła aż Sądu Najwyższego. Więc była bardzo zdeterminowana i walczyła, no ale Sąd Najwyższy uznał, że nie należy jej się ta separacja. W sprawie kontrastowej młodej artystki z Krakowa, która nie doświadczała przemocy fizycznej, a jedynie, w cudzysłowie oczywiście, przemocy psychicznej, i sąd jak najbardziej uznał, że w tym środowisku taka przemoc jest argumentem do separacji. Separacje też nie były bardzo częste na wsiach, to też trzeba jasno zaznaczyć. Zdarzały się takie sprawy, czy to właśnie tej kobiety, czy pięknej Zośki. Słynna sprawa, niestety dokumentacja sądowa cywilna odnośnie pięknej Zośki i jej sprawy o separację nie zachowała się, więc szczegółów zeznań tam niestety nie poznamy. Jej historię poznajemy z aktów sprawy karnej, ponieważ jej sytuacja źle się potoczyła.
1: presja społeczna, presja ekonomiczna, one były bardzo silne.

0: A jednak kobiety decydowały się wnosić sprawę o rozdzielenie od stołu i łoża. Jakie były te główne powody separacji? No, to przemoc to jest coś, co pierwsze przychodzi nam do głowy. Jakie jeszcze?
1: Przemoc była najczęstszym powodem. Przemoc, trwonienie majątku, brak troski o rodzinę. No, oczywiście miały prawo do separacji w momencie, kiedy mąż je opuścił. Bo przecież też takie sytuacje się zdarzały. Przy czym to musiało być tak zwane złośliwe porzucenie. Czyli jak na przykład mężczyzna poszedł na wojnę i z tej wojny nie wróciła, gdzieś tam żył, no to ona wówczas nie mogła dowodzić tego, że należy jej się separacja bez udowodnienia, że on nie żyje. Czy jest na służbie wojskowej przez wiele lat, bo no na przykład do wojska carskiego na wiele lat mężczyznę można było zabrać. I nie było to w ogóle podstawą przecież do separacji bądź rozwodu. Trzeba było mieć uzasadnione powody, a najczęstszym z nich jednak była właśnie przemoc.
0: Ciekawe też jest, jeśli chodzi o te sprawy majątkowe, że nawet jeśli majątek kobiety był niewielki, to pani bohaterki potrafiły nim dysponować szczegółowo, pisały testamenty, robiły zapisy i określały, co, gdzie i do kogo ma trafić.
1: Tak, i to były kobiety przeróżnego stanu cywilnego i też z różnych szczebli drabiny społecznej na wsi, więc to były i wdowy, i mężatki, i były to też, nazwalibyśmy to, starsze panie samotne, które potrafiły też ten majątek, jako kobiety żyjące przez wiele, wiele lat same, potrafiły ten majątek wygenerować, potrafiły mieć dom, i wcale nie musiały mieć do tego męża. Spisywały testamenty, swój majątek darowały czy to siostrzeńcom, czy bratankom, bratanicom, ale też potrafiły ten majątek, który zgromadziły przez lata, przekazać na, nazwalibyśmy to teraz, cele społeczne dla lokalnej społeczności, czyli na przykład na kościół.
0: I coś po nich zostawało.
1: I coś po nich w ten sposób zostawało. No, kto by pomyślał, prawda? No, a ten majątek skromny nam się wydaje z naszej perspektywy. No ale mówimy o czasach no sprzed 100 bądź więcej lat, więc dzielili to, co mieli, dzielili to, co było dla nich najważniejsze i w ten sposób starali się zapewnić byt swojej rodzinie i swoim dzieciom, by móc w jak najbardziej sprawiedliwy sposób podzielić to, co przez pokolenia wypracowywała dana rodzina.
0: Dzięki pani książce możemy poznać też bardzo ciekawe instytucje zapisane w prawie o mężu, który trwonił majątek i można było ustanowić kuratora, już wspominałyśmy, ale też opiekun, jeśli chodzi o nieślubne dziecko. To też bardzo ciekawa instytucja, bo jeśli kobieta dobrze wybrała takiego opiekuna, to mogła naprawdę poprawić los swojego dziecka.
1: Tak, na instytucję opiekuna można patrzeć dwojako, bo z jednej strony ta matka okazuje się, że jednak nie ma pełni władzy rodzicielskiej jako takiej, bo jest tylko kobietą, tak? Stąd właśnie wywodzi się instytucja opiekuna, który miał sprawować coś w roli jakby quasi opieki ojcowskiej nad tym dzieckiem i reprezentować to dziecko, no bo kobieta też nie mogła zawsze tego dziecka reprezentować, to też zależy od tego, o jakim systemie prawnym akurat mówimy, o jakim okresie, do jakiego okresu czasu się odwołujemy. No ale właśnie, taki opiekun był powoływany. Na przykład jak to wyglądało w Zaborze Austriackim w Galicji. Jeżeli dzieci nieślubne rodziły się w danej miejscowości, to wówczas ksiądz na podstawie metryk co miesiąc wysyłał spis dzieci nieślubnych, bądź pisał, że tak, dzieci nieślubne w danym miesiącu się żadne się nie urodziło, do sądu najbliższego powiatowego i w tym sądzie zaczynała się sprawa o ustanowienie opiekuna z automatu. I kobieta miała wpływ na to, kto zostanie opiekunem tego dziecka i będzie później reprezentował jego interesy i dbał dbał o jego wychowanie, o jego finanse. Taki opiekun później musiał też zdawać raporty do sądu. Jeżeli kobieta dobrze wybrała sobie opiekuna swojego dziecka, no to wówczas miała też duże szanse na sprawne prowadzenie jego spraw. To też obowiązkiem takiego opiekuna było odszukanie ojca dziecka nieślubnego. To był pierwszy jego obowiązek i najważniejszy. I to oni wspierali te kobiety i te dzieci w sądach podczas poszukiwań ojca dziecka nieślubnego i później w sprawach alimentacyjnych.
0: A po więcej odsyłam już Państwa do książki. Książki Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. Autorka książki Aneta Godynia była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: zespół Owca. To już prawie godzina 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Na antenie Radia Nadzieja już za krótką chwilę przeniesiemy się do łomżyńskiego kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu i stamtąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Patron dnia dzisiejszego, święty Wacław, urodził się około 907 roku. Chrześcijańskie wychowanie zawdzięczał swojej babce Ludmile. Był synem księcia czeskiego Wratysława, pierwszego z dynastii Przemyślidów. Mając 18 lat, zaczął sprawować rządy w Czechach. Bardzo pragnął, aby Czechy były w pełni chrześcijańskie. W wyniku buntu pogan stracił panowanie na rzecz swojego brata Bolesława. On to właśnie zorganizował zamach na jego życie. Według dokumentów Wacław stracił życie u wrót kościoła w mieście Stara Bolesław 28 września 929 lub 935 roku. Jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu. Przez jego wstawiennictwo zanieśmy nasze modlitwy do Boga. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Ewę Szczepanik w ramach kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Druga, za świętej pamięci Cecylię i Mariana Orzołek. Trzecia, za świętej pamięci Wiesławę Rzepiejewską. Czwarta, za świętej pamięci Henryka Czartoryskiego. Poza parafią są sprawowane następujące intencje. Pierwsza, za świętej pamięci Michała Parzycha w ramach kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. I druga, intencja przebłagalna za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie na świecie oraz o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonują. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie, który jesteś krzewem winnym, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś światłością świata, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który jesteś dobrym pasterzem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić Królestwo Niebieskie bardziej niż ziemskie. Spraw dzięki jego wstawiennictwu, abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Księgi Hioba. Pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi i rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś. Jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie zło rzeczył, rzekł Pan do szatana. Oto cały majątek jego w twej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży wpadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak, iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu niesprawności. Oto słowo Boże.

Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem. Nieprawo

nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż mi przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, którzy

0: uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza Ewangelia pragnie nam ukazać dwie prawdy. Pierwszą z nich jest nauka pokory. Można by się zastanawiać, czym właściwie ta pokora jest. Najłatwiej jest powiedzieć, że pokora jest cnotą polegającą na tym, że człowiek jest w stanie uznać prawdę o sobie samym, o swoich ograniczeniach, o swojej grzeszności, a jednocześnie jest w stanie uznać prawdę, że jest dzieckiem Bożym i że przez Twórcę jest obdarzony wieloma darami i talentami. Oznacza to, że gdy każdy z nas stanie w takiej pokorze, gdy każdy z nas stanie w takiej prawdzie, to odkryje, że też jest dzieckiem Bożym, co oznacza, że w oczach Pana Boga każdy z nas jest równy. No i zobaczmy, że uczniowie Jezusa zaczynają się zastanawiać, kto z nich jest największy, a przecież, prawdę mówiąc, oni wszyscy są równi. I właśnie Pan Jezus, znając te myśli w ich sercach, stawia przy nich dziecko. Z jednej strony chce im uświadomić, że oni również są Bożym dzieckiem. Natomiast z drugiej strony Pan Jezus chce pokazać uczniom, że sami powinni stawać się jak to dziecko, bo przecież dziecko jest istotą, która żyje w prawdzie. Nikogo nie okłamuje, nikomu nie mówi kłamstwa, wie, kim jest, zna prawdę o sobie i właśnie warto, żeby zarówno i uczniowie, jak i każdy z nas starał się myśleć jak dziecko, z jednej strony mówić prawdę, a z drugiej mieć świadomość, kim się jest. I też zobaczmy, że takim przykładem osoby, która wykazuje się pokorą, jest na pewno Hiob, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Zobaczmy, że Hiob był człowiekiem, który miał wszystko. Pan Bóg mu błogosławił, zapewniał wszelkie dary, wszelkie łaski, jednak Hiob został wystawiony na próbę, w związku z czym wszystko stracił. Warto przy tym pamiętać, że Hiob niczemu nie zawinił, on nic złego nie zrobił, tylko po prostu został wystawiony na próbę. I zobaczmy, że Hiob po tych wszystkich trudach, stratach, bólach, jakich doznał, stwierdza: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Czyli widzimy, że Hiob po tych wszystkich wydarzeniach umie stanąć w prawdzie. Hiob wie, że wszystko, co miał, zawdzięcza Panu Bogu, ale wie również, że po śmierci już nic z tego potrzebne nie będzie. Wie właśnie, że to, co ma, dostał od Pana, co znaczy, że i Pan może to odebrać. Ale też zobaczmy, że w dalszej części Ewangelii kryje się druga prawda, bo słyszymy, jak Jan mówi do Jezusa: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Pan Jezus, słysząc te słowa, odpowiada: Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I pomyślmy sobie, że każdy z nas ma cel w swoim ziemskim życiu. Tym celem dla każdego z nas powinno być działanie na chwałę Bożą i dążenie do osiągnięcia zbawienia. I jeżeli ten drugi człowiek ma taki sam cel jak my, jeżeli do niego dąży, stara się ze wszystkich sił w imię Pana Boga, czyni dobro i jednocześnie nam nie przeszkadza, to my nie powinniśmy mu tego zabraniać, bo jeżeli ktoś nas nie zawraca z drogi prowadzącej do zbawienia, jeżeli nie podkłada nam przeszkód, jeżeli nam tego nie utrudnia, to na pewno przeciwko nam nie jest, a jest z nami, bo nam pomaga tym, że nam nie przeszkadza, nie utrudnia zmierzać do zbawienia. I też ten fragment może nawiązywać do wspólnoty Kościoła, do wspólnot będących w parafii, bo w każdej parafii wspólnot jest wiele. Wspólnoty różnią się od siebie, mogą być inne, modlitwy mogą wyglądać nieco inaczej, ale na pewno każda z tych wspólnot pragnie uwielbiać Pana Boga, pragnie szukać Jego obecności, Jego dobra i tym Bożym Słowem, tym dobrem dzielić się z innymi. I właśnie też to słowo pokazuje, żeby dążyć do jedności, żeby być razem, żeby sobie nie przeszkadzać, tylko sobie pomagać, bo przecież wszyscy pragną wspólnego dobra. Niech zatem to dzisiejsze słowo będzie dla nas taką szansą, aby zapytać siebie, czy ja jestem człowiekiem pokornym, czy umiem stanąć w prawdzie o sobie samym, o tym, kim jestem, czy widzę swoje wady, słabości, swoje grzechy, ale czy też dostrzegam, że jestem dzieckiem Pana Boga, że Pan Bóg daje mi dary, łaski, talenty. Ale też zobaczmy, że warto troszczyć się o te słowa, które Pan Jezus nam wypowiadał. Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Czyli żeby dążyć do takiej jedności, do bycia razem, do wspomagania siebie nawzajem, bo kiedy człowiek wspiera drugiego, kiedy jedna grupa wspiera drugą, kiedy każdy wspiera siebie w dążeniu do zbawienia i działaniu na chwałę Bożą, to na pewno wtedy o wiele łatwiej jest to wykonać. Amen.

0: Przez wstawiennictwo świętego Wacława, miłosiernemu Bogu przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa, byli dla nas drogowskazami ewangelicznej wiary i nadziei. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby światło Boże oświecało ich serca i umysły w drodze do jednej owczarni. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za kraje, gdzie panują głód i bieda, aby dobre urodzaje i mądry podział darów natury zapewniły im obfitość chleba powszedniego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie i na świecie oraz o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonują. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny za polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Ewę, Cecylię, Mariana, Wiesławę, Henryka i Michała, aby jako dzieci Boże razem z wszystkimi świętymi zasiedli do uczty radości w niebie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych zgromadzonych na wspólnej modlitwie, abyśmy zawsze wiernie podążali za Chrystusem, dobrym pasterzem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią prowadzisz swoje dzieci, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i wspomóż nas w mężnym wyznawaniu wiary i w budowaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
0: Panie nasz Boże, przyjmij dary chleba i wina przez wstawiennictwo świętego Wacława Męczennika, który je przygotowywał własnymi rękami, przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
3: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
3: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
3: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Wacława ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.
2: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wacławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Wacław Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
2: a przeciw niegodziwości
0: ciastkom złego ducha, bądź naszą obroną. Do tego Bóg pokromić raczy, pokornie o to prosimy.
2: A Ty, Boże,
0: niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, którym nas duchy
2: ludzkich po tym świecie
0: krążą, mocą
2: Bożą strąć do piekła.
0: A teraz w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa powierzmy Panu Bogu nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, któż się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
2: zaprowadź
0: wszystkie dusze do nieba
2: i do pomocy,
0: dać
2: najbardziej potrzebują
1: Twojego miłosierdzia.
0: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: 11 minut do 19 brakuje i ten jesienny, wrześniowy, poniedziałkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Jutro o tej samej porze, więc o godzinie 18, tak jak dziś, planujemy rozpocząć transmisję Eucharystii. Jutro będzie to transmisja z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Póki co mamy poniedziałek i nie będziemy mówić ani o poniedziałku, ani o tym, co w jutrzejszy wtorek, ale powspominamy sobie wczorajszą niedzielę 28 września 1939 roku. W Janowie doszło do rozformowania 110 zapasowego pułku Łanów, a jego żołnierze, dzieląc się na trzy grupy, podjęli dalszą walkę o wolną Polskę. Wczoraj już po raz 15. tamto wydarzenie wspominali mieszkańcy gminy Kolno. Wójt Józef Wiśniewski tłumaczył, że uroczystości w Janowie są bardzo ważne dla społeczności całej gminy. Posłuchajmy.
1: Chcemy oddać hołd, chcemy oddać cześć bohaterom II wojny światowej, ponieważ ich postawa, ta niezłomność, podjęcie decyzji właśnie tutaj w Janowie w obliczu już naprawdę bardzo niedobrej sytuacji na froncie, kiedy padła Warszawa, kiedy Polska praktycznie już była zalana zarówno wojskami hitlerowskimi, jak również wojskami radzieckimi, to jednak oni, nawet przez głowę im nie przeszło, żeby złożyć broń, żeby skapitulować.
0: O dużym wpływie pamięci historycznej wspominał także ksiądz Gabriel Jastrzębski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie.
2: Ludzie są tutaj nastawieni patriotycznie, także są blisko związani z Kościołem, a że była taka historia właśnie z tym rozformowaniem tego pułku. Więc no, mamy taki swój, można powiedzieć, małą ojczyznę, małe takie miejsce w historii. Dzięki temu oddajemy cześć wszystkim tym ofiarom II wojny światowej, naszym przodkom, którzy oddali życie za ojczyznę. I to jest takie właśnie, no, wpisało się to w kalendarz naszych uroczystości i w ostatnią niedzielę przeważnie września spotykamy się tu na tej mszy świętej.
0: Z kolei dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski, przypomniał, że o oprawę muzyczną uroczystości zadbały lokalne zespoły śpiewacze, Czerwieniacy i Borko Wiatr.
3: Ale to również jest stały element, że nasze zespoły śpiewacze, nasze różnego rodzaju organizacje, jednostki OSP, kluby seniora aktywnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. I to naprawdę cieszy, że ludzie jednak pamiętają o bohaterach i chcą z nami to wspólnie świętować.
0: Jeszcze jedna wypowiedź. Arkadiusz Przestrzelski ze Stowarzyszenia Zagończycy z Kolna, które przygotowało pokaz łański, mówił, jak ważną dla niego i jego kolegów jest ta rocznica.
4: Musimy być na takich uroczystościach. W związku z tą rocznicą dzisiaj przygotowaliśmy, już widać przy pomniku, wartę honorową, konną jak i pieszą. Po uroczystościach, po mszy świętej, po złożeniu wieńców, zrobimy pokaz, na którym przedstawimy musztrę kawaleryjską. Później będą pokazy we władaniu lancą, szablą.
0: O świcie 28 września 1939 roku, licząc około 100 żołnierzy, 110 zapasowy pułk Ułanów rozformował się, ale większość jego członków podjęła dalszą walkę. Podzielili się wówczas na trzy oddziały, których dowódcami zostali podpułkownik Jerzy Dąbrowski, major Henryk Dobrzański oraz rotmistrz Witold Biliński. Paweł Majewski przygotował te wszystkie, zebrał te wszystkie wypowiedzi, które przybliżyły nam, co wczoraj działo się właśnie w Janowie, w gminie Kolno. Bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o muzykę, to sięgamy na półkę z polską muzyką Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Choć do 1 października jeszcze kilka dni studenci już przyjeżdżają, w akademikach rozpoczął się ruch, pokoje zajmują ci, dla których zaraz rozpocznie się pierwszy rok studiów, studentki i studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie. Spotkała Aneta Łuczkowska.
1: Jest na pewno ekscytacja, jest też stres. No, studia są trudne. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
2: Dużo już się studentów zameldowało?
3: Na razie nie, na razie tylko pierwszoroczniaki.
2: I kto się trafił w pokoju?
3: Mam trójeczkę, ale na razie w porządku.
2: Dużo rzeczy z panem przyjechało?
4: Kilka toreb, wiadomo, wszystko co potrzebne. Parę rzeczy od mamy zabrane.
2: A czy słoiki mama już zrobiła?
5: Obiadki kupujemy.
2: Nie będzie tutaj przysmaków z domu woził?
5: Nie, tam jak wróci do domu na weekend, to pewnie jakieś pierogi na kolację dostanie, ale tak to niech sobie radzi, dorosły jest.
0: Naukę na uczelniach w całym kraju rozpocznie wyjątkowo liczny rocznik. Na studia idą ci, którzy w wyniku reformy oświaty do szkół podstawowych poszli w wieku 6 lat. Choć na wielu uczelniach jeszcze trwają ostatnie formalności rekrutacyjne, już teraz szacuje się, że studia rozpocznie w tym roku ponad 450 tysięcy osób.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Siostra Elektwicka, Paktus. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja, prawie 9 minut po 19. Ceny paliw rosną, a przedstawiciele branży transportowej mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Jak mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, to specyfika polskiej branży transportowej sprawia, że to przewoźnicy ponoszą koszty wyższych cen paliw.
1: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
0: Jan Buczek powiedział, że przewoźnicy liczą na wsparcie rządu.
1: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
0: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Jan Buczek ma nadzieję, że pozwoli to też na utworzenie funduszu wsparcia dla przewoźników drogowych na warszawskich stacjach. Na przykład benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Ryan Adams, a później ponownie sięgniemy na półkę z polską muzyką, Tap i Mateusz Ziółką na antenie Radia Nadzieja.

0: Tak, Mateusz Ziółko. 18 minut po 19. Ten poniedziałkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Uwaga, mieszkańcy Łomży, już od jutra Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace będą prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być na przykład czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomniał w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
1: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczanie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
0: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano.
1: To też są godziny umowne, będziemy chcieli, żeby to odbywało się krócej. Mam nadzieję, że pomiędzy 22, 23, a powiedzmy 2, 3 w nocy. W trakcie prac mogą czasowe pojawić się przerwy w dostawie wody, ponieważ my będziemy tą sieć zamykać, a także chwilowe pogorszenie jej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o czystość. Jeżeli mieszkańcy Łomży będą wiedzieli o tym, że będą potrzebowali w danym dniu większej ilości, to prosimy oczywiście o zabezpieczenie tej wody.
0: Ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego 994. Harmonogram prac prezentujemy na radio nadzieja.pl. Teddy Swims, a później Sylwia Grzeszczak na naszej antenie.

Tym razem Sylwia Grzeszczak. Nie zabrakło ludowej muzyki, tańca, tradycyjnych dań, warsztatów garncarstwa czy plecionkarstwa, zabytkowych traktorów, a nade wszystko pięknej pogody regionalnej. Już drugi dzień folkloru organizowany wczoraj przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wąbrzy, podobnie jak przed rokiem, przyciągnął tłumy mieszkańców zachwyconych zabawą w tradycyjnym ludowym stylu. Tego dnia bulwary nad Narwią odwiedziły tłumy Łomżan oraz gości z innych miejscowości regionu. Jak się bawili? O tym w materiale Radia Nadzieja. Mamy.

0: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Regionalny Dzień Folkloru pokazuje nam, że potrzebne nam są takie wydarzenia w Łomży. Mamy bardzo dużo gości, powiedzmy wysoka frekwencja. Ludzie słuchają muzyki, tańczą, bawią się. Koła gospodyń przygotowały pyszne posiłki.
1: Co panie przygotowały dzisiaj na Dzień Folkloru?
2: Przygotowałyśmy na dzisiaj katacze z mięskiem mielonym, pierogi z mięskiem gotowanym, pierogi na słodko, babkę ziemniaczaną, swojskie ciasto.
1: Jest duże zainteresowanie?
2: Tak, jesteśmy zadowolone z siebie.
1: Jak się paniom podoba dzisiaj zabawa?
3: Bardzo nam się podoba.
1: Potrzebne są takie wydarzenia?
3: Bardzo potrzebne i super, że jest taka inicjatywa z góry, bo to łączy nasze wszystkie koła. Możemy się wymieniać, no i potem razem imprezować.
1: No i można potańczyć.
3: No, po to tu jesteśmy.
1: Jak się państwu podoba dzisiaj?
4: W porządku, no. Słoneczko.
5: Fajnie, słońce.
4: Fajnie, przyjemnie, dobra muzyka.
1: Widzę, że państwo szaleją na parkiecie. No.
6: Jarzębina,
4: w pewnym wieku trzeba.
3: Jak można, to szalejemy.
0: Taki powrót do korzeni. To jest potrzebne. Widać, że ludzie tego chcą.
3: Bardzo fajnie, bardzo dobrze.
1: Muzyka się podoba?
3: Ja to uwielbiam. A ja jestem z prowincji, tu przyjechałam specjalnie na to.
7: A łomżyńskie bulwary. Wśród dźwięków muzyki ludowej przemierzał z mikrofonem Radia Nadzieja Paweł Majewski. Bardzo dziękuję za ten materiał. Dodajmy, że zabawa trwała aż do godziny 22, gdy dobiegła końca potańcówka na ludowo. Wcześniej uczestnicy mogli posłuchać m.in. koncertu Adama Struga, pochodzącego z Łomży, popularyzatora tradycyjnej muzyki.

0: To krótki odcinek, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Goworowo. Tak starosta ostrołęcki Piotr Liżewski mówił na antenie Radia Nadzieja o zakończonej inwestycji drogowej w Ludwinowie. Żwirowa nawierzchnia 325-metrowego odcinka drogi powiatowej Goworowo-Kunin. To już przeszłość. Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu powiat ostrołęcki dokonał odbioru inwestycji, po zakończeniu której nawierzchnia jest w pełni asfaltowa.
1: Niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna. Piękny odcinek. Wykonaliśmy o prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane. Także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
0: Łączna wartość inwestycji przekroczyła 561 tysięcy złotych, a 40% tej sumy pochodziło z budżetu gminy Goworowo. Resztę środków zapewnił powiat ostrołęcki. Phil, a następnie duet Kasia Wilk i Mezo to muzyczne propozycje od Radia Nadzieja na najbliższe minuty.

0: ważne. Kasia Wilk, Mezo, w ciągu ostatnich minut na antenie radia Nadzieja. Powiedzieliśmy o inwestycji, jaką jest droga Goworowo-Kunin, odcinek drogi powiatowej, ale wspominaliśmy też między innymi to, co wczoraj działo się na łomżyńskich bulwarach w ramach drugiego regionalnego dnia folkloru. No a teraz o tym, co przed nami. Chciałbym, żebyśmy na kilka chwil wybiegli na piłkarskie murawy. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów w sezonie 2026-2027. Ich rywalami w dzisiejszy wieczór będą Szwedzi, którzy w marcu właśnie na stadionie w Solnie wygrali z biało-czerwonymi Barasz awans na mundial. Na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Były piłkarz Lecha Poznań Marek Skurczyński, który od ponad 40 lat mieszka w Sztokholmie, podkreśla, że zainteresowanie meczem z Polakami jest w Szwecji duże.
1: Spore, bo to Liga Narodów, to potem może być też w kwalifikacji do Mistrzostw Europy. To nie jest taki mecz towarzyski, jakby nie, to jest dość dużo wysprzedanych biletów, także my idziemy, cała rodzina, mówię, córki, zięciowie, wszyscy idą. Wnuki, ja mieszkam 10 minut od stadionu, mam bilet.
0: Marek Skurczyński jest przekonany, że to biało-czerwoni będą dominującym zespołem.
1: Oni się troszkę Szwedzi obawiają, że Lewandowski z reguły dwóch słabych meczów nie gra, nie? Jeden po drugim. Mówią, że on jest zawsze jednak światowy napastnik i tych bramek nastrzelał tyle, że troszkę się boją. 2-1 dla Polski i Lewy strzeli na pewno bramkę, bo on z reguły nie gra dwóch słabych meczów.
0: No więc poprzednio, przypomnijmy, oba zespoły spotkały się na wiosnę w finale barażu, awans na Mistrzostwa Świata. Trzy korony wygrały 3-2. No i jeszcze oddajmy głos byłemu selekcjonerowi biało-czerwonych. O rywalu mówi Jerzy Engel.
2: Każdy rywal jest tutaj wymagający. Każdy mecz będzie bardzo wymagający dla naszej reprezentacji, bo Jan Urban musi przede wszystkim zbudować tę reprezentację. Z nich trzeba szybko zrobić zespół, wspólnotę, która będzie miała jedność celów. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Ci Szwedzi oczywiście są w naszym zasięgu. Są zespołem, który gra na podobnym poziomie aniżeli Polska i tylko od dyspozycji dnia, od właściwej taktyki, od właściwej selekcji, od dobrego przygotowania będzie zależał wynik.
0: Początek dzisiejszego wieczornego meczu Szwecja-Polska, kwadrans przed 21:00.

Anita Paita de Sanach zaprezentowała się na antenie Radia Nadzieja. Rosyjski dron spadł w pobliżu przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Jak godzinie w ukraińskich mediach pojawiają się doniesienia, że do eksplozji doszło kilkaset metrów od polskiej granicy, a eksplozja uszkodziła infrastrukturę przejścia po ukraińskiej stronie. Według ukraińskiej wołyńskiej administracji obwodowej fala uderzeniowa po wybuchu drona uszkodziła jeden z budynków przy terminalu przejścia granicznego po ukraińskiej stronie. W internecie pojawiło się także nagranie dokumentujące moment uderzenia. Wynika z niego, że do eksplozji mogło dojść kilkaset metrów od infrastruktury przejścia. Portal Ukraińska Prawda przekazał, że dron eksplodował kilkaset metrów od granic z Polską. Według ukraińskich internetowych kanałów monitoringowych rosyjskie bezzałogowce zmierzały w stronę granicy z Polską północną częścią obwodu wołyńskiego. I jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o trwającą za naszą wschodnią granicą wojnę. Około 500 samochodów porzuconych przez Rosjan, uciekających przed mobilizacją w 2022 roku, wciąż stoi przy przejściu granicznym Górny Lars na granicy Rosji z Gruzją. Władze północnej Osetii chcą teraz usunąć auta, z których przez lata część została rozebrana na części. Samochody stoją wzdłuż drogi na odcinku kilku kilometrów. Wiele z nich nie ma już kół, świateł, lusterek, a nawet siedzeń. Władze zdecydowały, że pozostałości zostaną wysłane na złom lub wysypisko. Ich łączną wartość oszacowano na prawie 100 milionów rubli. Auta zostały pozostawione we wrześniu 2022 roku, gdy Rosja ogłosiła mobilizację. Tysiące ludzi ruszyły wtedy w kierunku granicy z Gruzją. Kolejka samochodów na przejściu Górny Lars miała kilkadziesiąt kilometrów, a część kierowców zostawiła auta i ruszyła dalej pieszo. Dziś porzucone samochody są jednym z najbardziej widocznych śladów tamtej masowej ucieczki z Rosji. Neil Horan, Tastes So Good, 19:56, już tylko niespełna 4 minuty dzielą nas od katolickiego serwisu informacyjnego Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Kościół przypomina wiernym, że każdy akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej. To reakcja na tragedię w Jarosławiu. Kościół obawia się, że może ona spotęgować nienawiść Polaków do Ukraińców. Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, mówi, że taka postawa jest naganna.
2: Nie do pogodzenia nie tylko z Ewangelią, ale również nie do pogodzenia z jakimkolwiek traktowaniem siebie, ludzi nawzajem. To godzi w godność człowieka, w poczucie sprawiedliwości. To nie jest sprawiedliwość, wylewanie nienawiści teraz do wszystkich Ukraińców. Jest nadużyciem i to jest skandalem, wręcz wydaje mi się kryminalnym przestępstwem.
1: Wczoraj w kościele obchodzony był 112 Dzień Migrantów i Uchodźców. Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z narastającą atmosferą niechęci względem przybyszów. Biskup Krzysztof Zadarko mówi, że taka postawa jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską.
2: Chcemy odpowiedzieć w tym komunikacie: tak nie wolno. Żadna agresja, żadna niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, innej rasy, z innego kraju, pochodzi z Ukrainy, z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju. Ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Nie może mieć miejsca ani w ustach, ani w czynie katolika.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę, także te, które dotąd trudno było zadać. Przy Łomżyńskiej Katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii świętego Michała Archanioła w Łomży.
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
1: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w środę o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy Katedrze Łomżyńskiej.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Wczoraj na Jasnej Górze odbyło się 25. jasnogórskie spotkanie środowiska policyjnego. Była to pielgrzymka jednocząca nie tylko policjantów, ale także pracowników cywilnych policji, a także ich rodziny. To nie jest uroczystość służbowa, ale środowiskowa, podkreśla Grzegorz Jach, pełnomocnik komendanta głównego policji do spraw edukacji na rzecz bezpieczeństwa.
4: Mówimy o środowisku, to nie jest odprawa służbowa i to nie jest zbiórka służbowa. To jest chęć przybycia do sanktuarium jasnogórskiego. Każdy ma swój powód tej obecności, ale tym powodem jest również wdzięczność, podziękowanie za naszą służbę społeczeństwu tutaj, w tym niezwykle ważnym sanktuarium, bo 25 lat temu rozpoczęły się właśnie na Jasną Górę pielgrzymki środowiska policyjnego, które nazwaliśmy jasnogórskimi spotkaniami.
1: Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym przemarszem z placu Biegańskiego do pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także tablicy upamiętniającej wszystkich żołnierzy i patriotów, którzy ginęli w obronie ojczyzny. Następnie na szczycie jasnogórskim sprawowana była uroczysta msza święta w intencji środowiska policyjnego.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
0: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Ojciec Święty zakończył wizytę we Francji podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju. Od wyboru na stolicę apostolską Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów, podobnie jak podczas wcześniejszych etapów wizyty. Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię Ojca Świętego i żegnał go oklaskami: dziękujemy. Proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po sprawowaniu mszy świętej w tamtejszej katedrze. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić: szczęśliwy jak Leon XIV u nas, powiedział do Ojca Świętego Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób, a więcej o zakończonej dziś podróży apostolskiej Leona XIV we Francji w aktualnościach Radia Watykańskiego, które na antenie Radia Nadzieja 10 minut po godzinie 22:00.

0: Słuchają Państwo wieczornego, poniedziałkowego programu Radia Nadzieja. Już czas, abyśmy rozpoczęli naszą modlitwę różańcową. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice dzisiejszego wieczoru, tajemnice światła na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów. 512-123-502 albo 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
0: wstąpił do piekieł, trzeciego
1: dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga
0: Ojca Wszechmogącego.
1: Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć od niego chrzest. Gdy został ochrzczony, otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego.
2: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy życzę. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże! Druga tajemnica, wesele w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii świętego Jana. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa do Niego rzekła: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Pojawił się obłok i osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże! Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Z Ewangelii świętego Łukasza. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój w naszej Ojczyźnie, na Ukrainie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Uzdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, błogosławionej nocy wszystkim.

Pinocchio Brothers, wcześniej Eleni. Modlitwa różańcowa za nami, modlitwa prowadzona przez siostry benedyktynki, misjonarki, a już teraz kontynuujemy naszą modlitwę za stawiennictwem Matki Bożej. Będziemy mogli wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej Matce za przeżyty poniedziałkowy dzień i prosząc o jej opiekę, o jej wstawiennictwo, o jej towarzyszenie w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. O strzeżeniu europejskich wartości Ojciec Święty mówił też w homilii podczas ostatniej mszy świętej przed powrotem do Rzymu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
2: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
1: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
2: Do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: Ostatnim punktem wizyty we Francji była msza święta w katedrze w Metz. W homilii papież raz jeszcze zaapelował o pielęgnowanie fundamentalnych wartości narodów europejskich, m.in. troski o niezbywalną godność i wolność każdego człowieka, gościnności i szacunku wobec rodzin.
2: Tutaj w Metz warto przypomnieć, że właśnie na tych wartościach przez stulecia budowała się Europa, jaką znamy dzisiaj. Wraz z jej dziedzictwem duchowym i moralnym, jeszcze zanim ukształtowało się jej dziedzictwo gospodarcze i polityczne. Jak z wielkim wzruszeniem przypomniał święty Jan Paweł II, Europa zapuszcza swe korzenie w życiu i dziele mężczyzn i kobiet, którzy żyli Ewangelią, głosili ją i przekazywali jej naukę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, zaczniemy od tematu, który chyba jest ważny dla mieszkańców, dla znacznej części mieszkańców powiatu ostrołęckiego i taka sztandarowa w ostatnich miesiącach, latach inwestycja, a więc budowa północnej obwodnicy Ostrołęki. Otrzymaliście znaczące dofinansowanie. 19 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego na drugi i trzeci etap tej inwestycji. Taka kwota, rozumiem, zabezpiecza tą inwestycję? Jej poprowadzenie do końca?
2: Może zacznę od tego, że to duże wyzwanie dla powiatu ostrołęckiego. 19 milionów to kwota znacząca, natomiast cała inwestycja przekroczy wartość 100 milionów złotych. Zabezpieczenie środków w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego 41 milionów, jak dobrze pamiętam, ponad 41 milionów. To znacząca kwota. A w tej chwili z tej kwoty Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o już w przyszłym roku przydzieleniu nam z tych 41 milionów 19 milionów. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niewiele ponad 20 milionów. To daje nam już zabezpieczenie 60 milionów złotych, licząc 40 milionów środki Sejmiku. 20 milionów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Będziemy się starać o kolejne spięcie tej inwestycji, kolejne dofinansowania, natomiast finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie w miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel. No, chociaż już na ten ostatni odcinek, licząc te wszystkie środki, to już mamy 20 milionów zabezpieczonych.
1: No właśnie, to też wyjaśnijmy słuchaczom, że ta budowa tej obwodnicy przebiega etapami. Pierwszy etap już za wami, tak? Teraz drugi i trzeci.
2: Tak. Pierwszy etap to jest ulica Łomżyńska, Teodorowo, do Łęku Przedmiejskiego. A w tej chwili trzy odcinki.
1: Podzieliliście ten drugi etap na trzy odcinki.
2: Tak, na trzy odcinki. Łęk Przedmiejski, miejscowość Gnaty, Gnaty Białobiel i Białobiel Szwędrowy Most.
1: I teraz już jest finansowanie po tym, kiedy otrzymaliście te pieniądze z województwa mazowieckiego na ten drugi etap, już jest ono całkowicie zabezpieczone? Bez jakichś tych, tak jak pan starosta powiedział, dodatkowych środków? Czy jeszcze będziecie się starać konkretnie o ten drugi etap?
2: Już o ten ostatni odcinek jeszcze nam brakuje środków, ale podejmujemy działania, żeby te środki uzyskać. Natomiast w tej chwili mamy zabezpieczone w pełni środki na realizację połowy tego odcinka. Dla powiatu ostrołęckiego bardzo istotnym jest to, żeby tak spiąć finanse powiatu, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytów. Ja tylko przypomnę, że odcinek Teodorowo, Łęk Przedmiejski, łącznie z mostem przez rzekę Narew, to była inwestycja, która pochłonęła 138 milionów złotych, a 40 milionów to był kredyt powiatu ostrołęckiego. No, taka była wtedy konstrukcja finansowa. Natomiast my w tej chwili pracujemy nad tym, żebyśmy nie musieli kredytów zaciągać na tą inwestycję.
1: Czyli przede wszystkim, jeśli pozyskiwać środki, to zewnętrzne, jakby z innych szczebli samorządu albo z rządu, a kredytów czy obligacji się wystrzegacie. Taka jest teraz wasza polityka.
2: Taka jest polityka. Ja też dodam, że to zadanie to jest zadanie przekraczające możliwości powiatu. Bardzo rzadko jest w Polsce, bardzo rzadko się spotyka, żeby tak duże zadania inwestycyjne, obwodnice budowały powiaty. No to są z reguły zadania dla marszałka województwa mazowieckiego, czy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także podjęcie tego odważnego zadania To też wymaga odważnych i mądrych decyzji, żeby zachować stabilność finansów powiatu.
1: Panie starosto, ta inwestycja jest też powiązana z inną inwestycją, która jest już realizowana. Mowa o tym odcinku około 3,5 kilometra, który rusza na ulicy Przemysłowej, jeszcze w Ostrołęce, no i potem w kierunku Goworek i Ław. Tam prace już się rozpoczęły, one idą zgodnie z planem, harmonogram nie jest zagrożony?
2: Te prace idą zgodnie z planem. Ta inwestycja to też, można powiedzieć, będzie taka mała obwodnica. Mówi się miejscowości Goworki, ale to w zasadzie wyprowadzi ruch ta droga z miasta Ostrołęki. To będzie piękne połączenie od ulicy Ostrowskiej w Ostrołęce. Później ta ulica Przemysłowa to jest to ulica powiatowa. Ominie miejscowość Goworki i zostanie ta droga wpięta przy elektrowni do ronda, które wybudowaliśmy w ramach tego pierwszego etapu obwodnicy na ulicy Łomżyńskiej.
1: To ma się zakończyć, prace mają się zakończyć w przyszłym roku, tak? W lipcu i to nie jest termin zagrożony?
2: Nie, myślę, że nie stoi żadna przeszkoda, żeby tego terminu dotrzymać. To też była inwestycja nie tylko ważna, ale też kosztowna. To ta inwestycja pochłonie 34 miliony złotych, ale tu jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że ponad 29 milionów to było dofinansowanie zewnętrzne. Także duża inwestycja, ale przy niewielkim wydatkowaniu środków powiatu ostrońskiego.
1: Skoro jeszcze jesteśmy przy tych inwestycjach drogowych, to wspomnijmy też o ostatnio odebranej inwestycji, mianowicie droga w Ludwinowie. Już jest całkowicie asfaltowa powierzchnia, tak?
2: Tak, tam piękny odcinek. Co prawda krótki, niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna od mieszkańców tamtej miejscowości. To Ludwinowo, to jest gmina Goworowo, ale to ta droga to też otworzy możliwość kontynuowania tej drogi przez gminę Goworowo. Także piękna inwestycja, ale ważna dla tamtego środowiska, dla tamtych mieszkańców.
1: Taki mały odcinek, krótki, ale właśnie takie też chyba przeważnie powiaty realizują, prawda? Nie takie obwodnice, jak tutaj rozmawiamy, tylko takie krótsze odcinki.
2: Tak, często nie mówimy o tych krótkich ulicach, ale tych takich dróg o niewielkiej długości robimy naprawdę dużo. Ostatnio też w miejscowości Ziomek przebudowaliśmy most, ale też zrobiliśmy niewielkie odcinki dróg służących dla mieszkańców. No a to w Ludwinowie też jest piękny odcinek. Wykonaliśmy prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
1: No to miejmy nadzieję, że będą zadowoleni. Tak. Panie starosto, mówił pan o tym, jakie to jest wyzwanie prowadzenie tak dużej inwestycji jak obwodnica, no ale też chyba wyzwaniem jest prowadzenie 7 zespołów szkół powiatowych, bo to też nieczęsto się zdarza, żeby pod jakimś powiatem było tak dużo szkół.
2: Tak, powiat ostrołęcki posiada 7 szkół powiatowych i 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie duże, szczególnie w Myszyńcu, ale też mniejsza poradnia w miejscowości Czerwin. 7 szkół to też duże wyzwanie, to też musimy dbać o to, żeby były nabory w tych szkołach. Ten rok był rokiem dobrym, ponieważ w każdym roku dokonaliśmy naboru. W niektórych szkołach otworzyliśmy jedną, a w niektórych dwie klasy szkoły średniej. Ale też należy wspomnieć, że mamy dużo kierunków szkół policjalnych, też dużo kursów organizujemy, szkoły organizują. Także myślę, że te szkoły idą w dobrym kierunku i widzę, że one będą się rozwijały.
1: I szeroka oferta, tak jak pan mówi, tak? Nie tylko licea, technika, też szkoły branżowe, szkoły również dla dorosłych, więc to w tym kierunku idziecie, żeby po prostu dywersyfikować tą ofertę, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Panie starosto, porozmawiajmy jeszcze o kolejnym waszym projekcie, który realizujecie. chciałem zapytać o postępy. Rozmawialiśmy sobie o jeziorze Krusko i o Alei Palmowej w Łysych. Taka wasza inwestycja, która ma pobudzić turystykę. I jak to w tej chwili wygląda?
2: Jezioro Krusko, inwestycja jest realizowana. W tej chwili była wykonana Aleja Palmowa. Prace trwają. Termin myślę, że będzie dotrzymany. Nic nie stoi na przeszkodzie. Piękna inwestycja realizowana przez powiat ostrołęcki przy współudziale z gminy Łyse.
1: Dzisiaj naszym gościem dnia był pan starosta Piotr Liszewski, starosta powiatu ostrołęckiego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Aneta Godynia, badaczka rodzinnych historii, twórczyni jednej z największych społeczności internetowych skupionych wokół genealogii, a także autorka książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o pani najnowszej książce zatytułowanej Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. I mierzy się pani z mitem kobiety wiejskiej, kobiety pozbawionej głosu i cicho godzącej się ze swoim losem. Ten mit zostaje podtrzymany czy upada?
2: No, w obliczu dokumentów, które znajdują się w archiwach, moim zdaniem może nie upada, ale na pewno jest mocno podkopane.
1: Bazuje pani na aktach sądowych. Dużo nam mówią o postawie wiejskich kobiet?
2: Na pewno to, co znajdujemy w tych dokumentach, jest zupełnie sprzeczne ze stereotypem kobiety, która nie miała głosu, która nie miała praw. Oczywiście to wszystko zależało też od zaboru. W kongresówce te prawa kobiet były dużo bardziej ograniczone niż na przykład pod zaborem austriackim, co wynika z tradycji prawnej kongresówki. Czy w zaborze rosyjskim też dość podobnie sytuacja nie była tak dobra, choć w naszych standardach pewnie dość dyskusyjna. Ja nie tylko na aktach sądowych bazuję. W aktach sądowych doskonale widzimy to, jak te kobiety działały, z jakimi problemami się borykały i jakie miały prawa. W książce powołuję się również na akty notarialne, które pokazują, że te kobiety również prowadziły jakieś takie swoje własne wewnętrzne polityki w domach, dysponowały majątkami, dzieliły te majątki, myślały dalekosiężnie o przyszłości swoich dzieci, o zapewnieniu sobie dachu nad głową i wyżywienia na starość, spisywały testamenty, spisywały kontrakty ślubne, były stronami kontraktów ślubnych jako wdowy, wydając swoje dzieci za mąż, bądź żeniąc synów. No, widać, że te kobiety robiły dużo więcej, niż nam się wydaje.
1: Których sfer ich życia rodzinnego, majątkowego dotyczą opisywane sprawy?
2: Och, te sprawy dotyczą przede wszystkim sytuacji, które... Jeżeli chodzi o majątkowe, to są sprawy dzielenia majątku, dysponowania tym majątkiem, bądź testamentów, kontraktów, tak jak powiedziałam, ślubnych, przedślubnych, również sprzedaży, kupna. A jeżeli chodzi o sprawy sądowe, no to niestety w sądzie nie znajdujemy się nigdy z powodów optymistycznych, więc są to zazwyczaj sytuacje konfliktowe, w których poznajemy bohaterki mojej książki, ponieważ ja opisuję konkretne historie konkretnych bohaterek, tak żeby nam ich życie przybliżyć w jakiś możliwie najbardziej obrazowy sposób. No i to są sytuacje, które często zdawały się sytuacjami granicznymi, jak wnioski o separację bądź rozwody. To też zależało, w jakiej religii kto zawarł ślub, czy takie prawo do rozwodu przysługiwało, czy została tylko separacja. No i dużą część poświęcam też na sprawy alimentacyjne. Oraz, bo tak, kobiety mogły ubiegać o alimenty, w kongresówce trochę później niż w zaborze austriackim, ale również po pewnym czasie już mogły dochodzić alimentów na swoje nieślubne dzieci. Poznajemy też historię kobiet, które musiały się w sądzie stawić, by móc zapewnić sobie jako żony i jako matki jakiś odpowiedni poziom życia i wnioskowało alimenty od swoich własnych mężów, ponieważ w społeczeństwie patriarchalnym mąż, ojciec, głowa rodziny miał obowiązek zapewnić finansowanie i życie swojej rodzinie na poziomie adekwatnym do swojego poziomu utrzymania. No, wspominam też o dość popularnych ostatnio w wywiadach ze mną przeprowadzanych sprawach o ustanowienie męża marnotrawnym. To bardzo ciekawa instytucja prawna, która funkcjonowała w Galicji, kiedy kobieta mogła nałożyć kuratelę na męża, kiedy ten trwonił majątek.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że tutaj też było pole działania, jeśli mąż majątek trwonił, można było ustanowić chociażby kuratora. A już samo pójście do sądu wymagało od kobiet odwagi, no bo na przykład jeśli sprawy dotyczyły alimentów, to tak jak pani pisze w książce, te sprawy stawały się często publicznym sądem nad ich prowadzeniem się.
2: Tak, ponieważ sposób ich prowadzenia się był główną linią obrony mężczyzn przed obowiązkiem alimentacyjnym. Jeżeli kobieta mająca dziecko nieślubne na wsi, a ja też pokazuję historie dość przekrojowe, bo to nie tylko kobiety zamożne, właśnie te zamożne nie musiały szukać męża na siłę, ponieważ no umówmy się, że jednak majątek był dość dużym atutem w takich relacjach. Jednak właśnie te biedniejsze, wyrobnice, jakieś chłopki pochodzące z rodzin mniej zamożnych, jeżeli na stopie prywatnej nie udało się przekonać młodzieńca do zawarcia jednak ślubu, bo najpierw wszystko działo się oczywiście nieformalnie, no to wówczas ona się udawała do sądu i w tym sądzie musiała zeznawać z bardzo dużymi szczegółami, dość nawet zaskakującymi, bo wyobrażamy sobie tamte czasy jako bardzo pruderyjne, a okazuje się, że w dużych detalach trzeba było zeznawać. Jeżeli jej zeznania były spójne, jeżeli jej zeznania, mówiąc kolokwialnie, łapały się w odpowiednie ramy czasowe wyznaczone przez kodeks cywilny, no to wówczas taki ojciec, domniemany ojciec dziecka nieślubnego, mężczyzna, który został wskazany jako ten odpowiedzialny za ciążę, no to wówczas on się musiał bronić. A to wszystko było słowo przeciwko słowu. Nie było badań DNA. Badania krwi zostały wprowadzone do procedury sądowej dopiero w czasach drugiej RP, a i tak nie były bardzo popularne. Przy czym też trzeba zauważyć, że one nie potwierdzały ojcostwa, one mogły je jedynie wykluczyć. Tu inną kwestią pozostaje też temat tego, ilu ojców tak naprawdę zostało niesłusznie uznanych za ojców, o czym też w książce wspominam. No i ona musiała w tym sądzie wszystko opowiedzieć, a odwagi to wymagało ogromnej, bo trzeba było przecież po pierwsze opuścić swoją wieś, w której się raczej spędza dużą część swojego życia, pójść do większego, najbliższego miasta powiatowego i tam przed obcym mężczyzną, przed sędzią, wzbudzającym na pewno ogromny respekt przecież, opowiadać o wielkich detalach swojego życia, a dodatkowo przyprowadzić świadków, którzy też musieli o tym opowiadać, a jeszcze dodatkowo wysłuchać zarzutów wobec siebie i swojego sposobu prowadzenia się bądź ewentualnej rozpustności od świadków strony przeciwnej.
1: A sądy często stawały po stronie dzieci wiejskich kobiet. Te alimenty to jest też bardzo ciekawy wątek, bo nam się może wydawać rzeczywiście, że to jest wynalazek naszych czasów, wcale tak nie jest. Więc jak to było z tym, czy sądy stawały po stronie kobiet i ich nieślubnych dzieci?
2: Wydaje się, że bardzo zaskakująco, bardzo często stawały po stronie, ponieważ pośród dokumentów, które ja odnalazłam, oczywiście nie można prowadzić statystyk, żeby wysnuwać z nich na ich podstawie jakieś miarodajne wnioski, ponieważ nie wszystkie dokumenty się zachowały, nie cała dokumentacja sądowa się zachowała dla danego sądu na przykład, ale to, co jest zachowane i to, z czym ja pracowałam, wskazuje na to, że sędziowie zazwyczaj opowiadali się po stronie kobiet. I o ile kobieta nie pogubiła się w zeznaniach, o ile jej świadkowie również nie pogubili się w zeznaniach, jeżeli to, co ona mówiła, było spójne, wszyscy potrafili potwierdzić te same daty, no to wówczas nawet takie zarzuty, że ona jest rozpustna i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest ojcem, na sędziach nie robiły większego wrażenia. I alimenty były przyznawane w większości przypadków właśnie bezdyskusyjnie kobietom. Oczywiście wchodziła kwestia jeszcze tutaj pewnych odwołań dotyczących wysokości alimentów żądanych czy zasądzonych, ale to już kwestia wtórna, bo w samej swojej intencji sądy zazwyczaj przyznawały alimenty, nawet na te dzieci nieślubne.
1: Mówimy o tym, że kobiety próbowały i brały swój los we własne ręce, ale zdarzało się też, że pochodzenie i status, i to pewnie często, wpływały na oceny sądów i wydawane wyroki, bo zostawia pani sprawę chłopki doświadczającej przemocy domowej i malarki, która zawarła małżeństwo pod wpływem presji psychicznej. I chłopka nie mogła uzyskać separacji, a za to malarka uzyskała unieważnienie małżeństwa. I tutaj było to zależne od statusu kobiety, która wniosła sprawę.
2: Tak, ale to też taka ocena zależała zupełnie od sędziego tak naprawdę. Ten wyrok się zachował, ja go chciałam zestawić właśnie na zasadzie kontrastu, żeby pokazać z jakimi problemami mogły się borykać, a niektóre się faktycznie borykały, bo niektórzy sędziowie przyznawali separację, uznając dotkliwą przemoc nawet na wsi, i mówię tutaj nawet na wsi, ponieważ akurat ten wyrok, o którym pani wspomniała, mówi, że przemoc na wsi jest zupełnie normalną rzeczą i nie stanowi podstawy do wnoszenia o separacji. To było orzeczenie Sądu Najwyższego w Warszawie. Więc też widać tutaj, że ta kobieta przeszła przez wiele szczebli odwoławczych i przez wiele instancji, skoro jej sprawa sięgnęła aż Sądu Najwyższego. Więc była bardzo zdeterminowana i walczyła. No ale Sąd Najwyższy uznał, że nie należy jej się ta separacja. Przy sprawie kontrastowej młodej artystki z Krakowa, która nie doświadczała przemocy fizycznej, a jedynie, w cudzysłowie oczywiście, przemocy psychicznej, i sąd jak najbardziej uznał, że w tym środowisku taka przemoc jest argumentem do separacji. Separacje też nie były bardzo częste na wsiach, to też trzeba jasno zaznaczyć. Zdarzały się takie sprawy, czy to właśnie tej kobiety, czy pięknej Zośki. Słynna sprawa, niestety dokumentacja sądowa cywilna odnośnie pięknej Zośki i jej sprawy o separację nie zachowała się, więc szczegółów zeznań tam niestety nie poznamy. Jej historię poznajemy z aktów sprawy karnej, ponieważ jej sytuacja źle się potoczyła.
1: Presja społeczna, presja ekonomiczna, one były bardzo silne, a jednak kobiety decydowały się wnosić sprawę o rozdzielenie od stołu i łoża. Jakie były te główne powody separacji? No, to przemoc to jest coś, co pierwsze przychodzi nam do głowy. Jakie jeszcze?
2: Przemoc była najczęstszym powodem. Przemoc, trwonienie majątku, brak troski o rodzinę. No, oczywiście miały prawo do separacji w momencie, kiedy mąż je opuścił. Bo przecież też takie sytuacje się zdarzały. Przy czym to musiało być tak zwane złośliwe porzucenie. Czyli jak na przykład mężczyzna poszedł na wojnę i z tej wojny nie wróciła, gdzieś tam żył, no to ona wówczas nie mogła dowodzić tego, że należy jej się separacja bez udowodnienia, że on nie żyje. Czy jest na służbie wojskowej przez wiele lat, bo no na przykład do wojska carskiego na wiele lat mężczyznę można było zabrać. I nie było to w ogóle podstawą przecież do separacji bądź rozwodu. Trzeba było mieć uzasadnione powody, a najczęstszym z nich jednak była właśnie przemoc.
1: Ciekawe też jest, jeśli chodzi o te sprawy majątkowe, że nawet jeśli majątek kobiety był niewielki, to pani bohaterki potrafiły nim dysponować szczegółowo, pisały testamenty, robiły zapisy i określały, co, gdzie i do kogo ma trafić.
2: Tak, i to były kobiety przeróżnego stanu cywilnego i też z różnych szczebli drabiny społecznej na wsi, więc to były i wdowy, i mężatki, i były to też, nazwalibyśmy to, starsze panie samotne, które potrafiły też ten majątek, jako kobiety żyjące przez wiele, wiele lat same, potrafiły ten majątek wygenerować, potrafiły mieć dom, i wcale nie musiały mieć do tego męża. Spisywały testamenty, swój majątek darowały czy to siostrzeńcom, czy bratankom, bratanicom, ale też potrafiły ten majątek, który zgromadziły przez lata, przekazać na, nazwalibyśmy to teraz, cele społeczne dla lokalnej społeczności, czyli na przykład na kościół.
1: I coś po nich zostawało.
2: I coś po nich w ten sposób zostawało. No, kto by pomyślał, prawda? No, a ten majątek skromny nam się wydaje z naszej perspektywy. No ale mówimy o czasach sprzed 100 bądź więcej lat, więc dzielili to, co mieli, dzielili to, co było dla nich najważniejsze, i w ten sposób starali się zapewnić byt swojej rodzinie i swoim dzieciom. by móc w jak najbardziej sprawiedliwy sposób podzielić to, co przez pokolenia wypracowywała dana rodzina.
1: Dzięki pani książce możemy poznać też bardzo ciekawe instytucje zapisane w prawie o mężu, który trwonił majątek i można było ustanowić kuratora, już wspominałyśmy, ale też opiekun, jeśli chodzi o nieślubne dziecko. To też bardzo ciekawa instytucja, bo jeśli kobieta dobrze wybrała takiego opiekuna, to mogła naprawdę poprawić los swojego dziecka.
2: Tak, na instytucję opiekuna można patrzeć dwojako, bo z jednej strony tak matka okazuje się, że jednak nie ma pełni władzy rodzicielskiej jako takiej, bo jest tylko kobietą, tak? Stąd właśnie wywodzi się instytucja opiekuna, który miał sprawować coś w roli jakby quasi opieki ojcowskiej nad tym dzieckiem i reprezentować to dziecko, no bo kobieta też nie mogła zawsze tego dziecka reprezentować, to też zależy od tego, o jakim systemie prawnym akurat mówimy, o jakim okresie, do jakiego okresu czasu się odwołujemy. No ale właśnie, taki opiekun był powoływany. Na przykład jak to wyglądało w zaborze austriackim w Galicji. Jeżeli dzieci nieślubne rodziły się w danej miejscowości, to wówczas ksiądz na podstawie metryk co miesiąc wysyłał spis dzieci nieślubnych, bądź pisał, że tak, dzieci nieślubne w danym miesiącu się żadne się nie urodziło, do sądu najbliższego powiatowego i w tym sądzie zaczynała się sprawa o ustanowienie opiekuna z automatu. I kobieta miała wpływ na to, kto zostanie opiekunem tego dziecka i będzie później reprezentował jego interesy i dbał dbał o jego wychowanie, o jego finanse. Taki opiekun później musiał też zdawać raporty do sądu. Jeżeli kobieta dobrze wybrała sobie opiekuna swojego dziecka, no to wówczas miała też duże szanse na sprawne prowadzenie jego spraw. To też obowiązkiem takiego opiekuna było odszukanie ojca dziecka nieślubnego. To był pierwszy jego obowiązek i najważniejszy. I to oni wspierali te kobiety i te dzieci w sądach podczas poszukiwań ojca dziecka nieślubnego i później w sprawach alimentacyjnych.
1: A po więcej odsyłam już Państwa do książki. Książki Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. Autorka książki Aneta Godynia była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A poniedziałkowym gościem poranka 7:09 jest europoseł Anna Bryłka z Konfederacji. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do spraw europejskich i tego, co nam Unia znów szykuje, zapytam o wybory na prezydenta Krakowa. Czy pani zdaniem one mówią nam cokolwiek o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
2: No pani redaktor, powiem tak, na pewno mówią dużo o stosunku do obecnej koalicji rządzącej, no bo jednak kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u no nie wygrywa tych wyborów w Krakowie, odnotowuje dużo słabszy wynik niż chyba wszystko wskazuje na to, że faworyt, czyli Łukasz Gibała. Więc na pewno jest to żółta kartka wobec koalicji rządzącej, ale czy jest to jakiś taki obiektywny czy taki miarodajny prognostyk na wybory przyszłoroczne? Chyba nie. To znaczy ja uważam, że jednak ta specyfika Krakowa jest troszeczkę inna i nie musi mieć to bezpośredniego przełożenia na te wybory, przyszłoroczne wybory parlamentarne. To jest jednak specyfika miasta, to jest jednak odwołany poprzedni prezydent miasta. Tam były konkretne powody, dla których prezydent Miszalski został odwołany. I wydaje mi się, że jednak te sprawy lokalne są, chyba dominują w Krakowie. Ale cóż, no zobaczymy.
1: Na pewno, co ciekawe, pani poseł, niektórzy z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości wyciągnęli wnioski, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie za rok władzę. Nie wiem, jak to wyszło z 17%, nawet jeśli z 19 sondażowych, ale tak właśnie wyszło niektórym.
2: Nie wiem, pani redaktor, natomiast no nie ma co się oszukiwać. Tutaj Konfederacja nie miała swojego kandydata i pewnie też dzięki temu beneficjentem tych nieoddanych głosów na kandydata Konfederacji jest Łukasz Gibała, więc cóż, zobaczymy. Natomiast na pewno PiS no, zbyt wielu chyba powodów do radości w tym momencie nie ma.
1: Dobrze, pani poseł, może tym razem uda nam się porozmawiać o jakimś unijnym prawie, które sprawi, że obniżą nam się koszty życia, bo ja mam sporo pytań o nowe podatki i prawo, które będzie niekorzystne finansowo dla przedsiębiorców i każdego z nas, ale może jest coś dobrego na horyzoncie.
2: Pani redaktor, ja naprawdę chciałabym któregoś razu połączyć się z państwem i powiedzieć, że mam jakieś dobre wiadomości, ale no ja mam tych wiadomości chyba coraz mniej dobrych i chyba taka wiadomość po orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodniczącej von der Leyen jest następująca, że tak naprawdę przez najbliższe 2 lata w tym unijnym ustawodawstwie, jeśli chodzi o luzowanie biurokracji i tak dalej, no to za wiele się po prostu nie zmieni, no bo von der Leyen po prostu z wielu rzeczy się nie chce wycofywać, te wszystkie zmiany, które mamy, to jednak w dużej mierze są zmiany kosmetyczne. Mieliśmy mieć wielką reformę systemu ETS-1. Okazuje się, że po reformie systemu ETS-1 to za wiele nie zostało, bo nawet o tej reformie w swoim orędziu von der Leyen raz, że nie wspomniała, a dwa, że rozszerza system ETS-1 na spalarnię śmieci, czyli na sektor odpadów. Więc no to nie jest żadna dobra wiadomość, tylko wprost odwrotnie, to są bardzo, bardzo złe wiadomości. Więc no na ten moment Parlament Europejski pracuje nad takim dokumentem, w ogóle Unia Europejska pracuje nad takim dokumentem, to się nazywa Industrial Accelerator Act, który ma właśnie poprawiać konkurencyjność europejskiej gospodarki. Teraz wielki bój się toczy o to, jaką definicję ma mieć produkt made in Europe. No więc tak to w tym momencie wygląda. Natomiast no niestety, ale my cały czas jesteśmy jako Polska, ale też jako Europa, no dociskani kolejnymi regulacjami, to takie słynne chyba już teraz rozporządzenie PPWR, które Polska chce luzować na poziomie Unii Europejskiej. No tylko 2 lata wcześniej Unia Europejska głosowała w Radzie Unii Europejskiej, było głosowanie w tej sprawie i Polska głosowała za. No więc dla mnie to jest troszeczkę no brak logiki, brak jakiejś konsekwencji, to znaczy co, rząd 2 lata temu nie wiedział, że to jest złe rozporządzenie i po 2 latach teraz już wie, że to jest złe rozporządzenie, no bo przedsiębiorcy, bo ono weszło w życie po prostu i przedsiębiorcy odczuli na własnej

0: skórze jego efekt. To jest
1: no
0: to
1: właśnie, pani poseł, bo to jest to tak, rozporządzenie dotyczące opakowań. Jakie nakłada obowiązki na przedsiębiorców?
0: No pani redaktor, przede wszystkim chyba to, bo ono weszło w życie 12 sierpnia i to chyba to jest w tym momencie najbardziej uciążliwe, bo różne elementy w różnym czasie tego rozporządzenia wchodzą w życie. To, co jest chyba najbardziej uciążliwe w tym momencie, to to, że każdy mikroprzedsiębiorca, który wysyła nawet jakiś jeden, dwa towary raz na pół roku za granicę, do Czech, na Słowację, do Francji, jakąś, nie wiem, biżuterię czy cokolwiek, no musi mieć przedstawiciela w kraju odbiorcy, żeby dobrze, jak gdyby... nie chcę powiedzieć zaksięgować, ale rozliczyć się z tego opakowania, które zostało użyte do wysyłki tego towaru, czy zapakowania tego towaru. I to dotyczy jednoosobowej działalności i wielkich korporacji w takim samym zakresie. Chodzi o to, że chyba nikt nie przemyślał tego pod kątem skutków tych regulacji, dlatego że, no okej, o ile duże przedsiębiorstwa sobie są w stanie z tym poradzić, duże korporacje, no, bo one funkcjonują na rynkach międzynarodowych, mogą mieć tych przedstawicieli w różnych państwach, to mikroprzedsiębiorca, który wysyła kilkadziesiąt tych towarów za granicę w takich przesyłkach, no nie jest w stanie spełnić tego wymogu i wiele firm po prostu taką wysyłkę zagraniczną od 12 sierpnia wstrzymało. No ale to rozporządzenie wprowadza chociażby zakaz stosowania takich pojedynczych saszetek na keczupy, na majonezy, albo takich saszetek, które są w hotelach, właśnie takie jednorazowe mydła i tak dalej. Wprowadza wiele obowiązków dotyczących restauracji, wydawania żywności. Od lutego będzie można wziąć żywność na wynos, no i oczywiście w swoim opakowaniu. No i oczywiście restauracje muszą być też na to przygotowane, żeby tą żywność mogły też wydać stosownie, żeby tutaj wszystkie te normy sanitarne były zapewnione. Tam się też pojawiają wymogi dotyczące tych materiałów poddanych recyklingowi. Tam są konkretne procenty, w których trzeba mieć. Stosowanie plastiku, torebki plastikowe, w odpowiedniej wadze one będą dopuszczone, w innej nie będą dopuszczone, więc jest tam szereg, to jest bardzo, bardzo duże rozporządzenie, absurdalne rozporządzenie. Wszyscy są zgodni, że to rozporządzenie jest absurdalne. No i weszło w życie 12 sierpnia, no i dopiero teraz polski rząd się obudził, że ono jest w sumie trochę chyba nie odpowiada rzeczywistości.
1: Nie tylko pani poseł, polski rząd, bo chyba też Niemcy tutaj się temu sprzeciwiają. Okazało się, że te koszty też dla niemieckich przedsiębiorców są tak duże, że część z nich będzie chciała zamykać działalność. No właśnie, z czego to wynika, że najpierw rządzący są za, a potem zamierzają sami dzielnie z tym walczyć? No nie wiem, nikt nie przewiduje, jakie będą skutki tworzenia takiego prawa, czy ktoś tworzy w próżni te prawo, jak to wygląda?
0: Moim zdaniem, pani redaktor, po prostu nikt nie analizuje tych przepisów pod właśnie kątem ich skutków regulacji. My jako posłowie do Parlamentu Europejskiego za każdym razem, jak się pojawia jakiś akt prawny, on jest opiniowany przez polski rząd i na każdej komisji do spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie takie rozporządzenie czy taka dyrektywa jest analizowana i najczęściej to wygląda tak, że rząd wydaje pozytywną opinię, wszyscy się zgadzają. Nie wiem, czy ktoś nie czyta, czy nie ma kontaktu z biznesem, który mógłby powiedzieć, no ale chwileczkę, zobaczcie, tu jest to i to, i to uderza w nas bezpośrednio. Tego moim zdaniem brakuje, to znaczy kontaktu między biznesem a ustawodawcą, który jest w stanie powiedzieć, jakie to będzie miało konkretne skutki regulacji, bo o ile na przykład w polskich ustawach, no biznes czy osoby zainteresowane mają prawo się wypowiedzieć, no bo jest ta możliwość, jakby to powiedzieć, społecznego, znaczy to się nazywa jeszcze inaczej, konsultacji społecznych, no to tyle w tych unijnych sprawach za bardzo tego nie ma. I to jest być może też jakiś problem, natomiast no, obowiązkiem rządu jest jednak wnikliwie badać te wszystkie przepisy, no bo potem właśnie po dwóch latach od ich przegłosowania dowiadujemy się, że no, ileś przedsiębiorstw po prostu z dnia na dzień musi wstrzymać swoją funkcjonowanie.
1: Dowiadujemy się, pani poseł, że jak ktoś wysyła kilka paczek za granicę miesięcznie, to jest uznany za producenta opakowań.
0: Dokładnie, tak, wytwórcy, tak, bo tam jest generalnie najśmieszniejsza jeszcze historia jest taka, że przecież Komisja Europejska wydawała też takie komunikaty, żeby jakichś zapisów tego rozporządzenia nie stosować, czyli sama Komisja Europejska widzi, że przyjęła po prostu złe prawo. No i właściwie najprostszym sposobem no to byłoby uchylenie tego rozporządzenia, a nie tutaj szukanie jakichś rozwiązań, no bo jeśli sama Komisja Europejska przyznaje, żeby jakieś rzeczy nie wdrażać z tego rozporządzenia, no to pokazuje, że po prostu mamy do czynienia naprawdę z jakimś chaosem i tego, że nikt nad tym do końca nie panuje.
1: Kolejne podatki i opłaty na horyzoncie, tak nazwijmy. Myślę o e-odpadach, bo pani na w swoim profilu na X-ie ostrzega przed nowymi podatkami, które mamy na horyzoncie, które mogą być bardzo niekorzystne dla nas konsumentów ostatecznie też, ale dla producentów również. Jeśli chodzi o te e-odpady, to o co chodzi z tymi projektowanymi opłatami, podatkami?
0: Już tłumaczę. Pani redaktor, no na poziomie Unii Europejskiej w tym momencie jest moment pracy nad wieloletnimi ramami finansowymi. No i generalnie Unia Europejska chce wprowadzać nowe zasoby własne, czyli tak jak mówię, tak jak mówiliśmy, nowe unijne podatki. Jednym z tych unijnych nowych podatków, który będzie wpływał bezpośrednio do budżetu unijnego, będzie ten podatek od e-odpadów. I on najprawdopodobniej będzie obliczany w taki sposób, że państwa, które są największymi producentami sprzętu AGD, a ja przypomnę, że Polska jest jednym z największych producentów sprzętu AGD w Unii Europejskiej, jednocześnie będzie największym płatnikiem tego podatku. Ja nie wiem, jak ten podatek mógłby w szczegółach, czy będzie w szczegółach wyglądać, dlatego że te negocjacje nad tymi wieloletnimi ramami finansowymi cały czas trwają. Wszyscy naciskają na to, żeby te negocjacje zakończyły się do końca roku, żeby to, jak to mówi unijny establishment, wykorzystać okienko historii, to znaczy okienko polegające na tym, że jesteśmy przed wyborami we Francji i generalnie dla przyjęcia takich nowych zasobów własnych jest potrzebna na poziomie Unii Europejskiej jednomyślność. A gdyby się miało okazać, że na przykład Marine Le Pen wygrywa wybory we Francji prezydenckie, no to nie ma gwarancji, że taka jednomyślność na poziomie Unii Europejskiej byłaby, żeby wprowadzać te nowe zasoby własne. No i właśnie jednym z tych podatków ma być ten podatek od e-odpadów. No i wydaje mi się, że z perspektywy Polski, no jednak jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, no bo jeśli miałoby się okazać, że wejdzie ten podatek od e-odpadów, że wszedłby ten podatek, podatek polegający na tym, że część akcyzy tytoniowej wpływałaby do budżetu unijnego, no to automatycznie uszczupla to wpływy do budżetu krajowego. Jest pomysł, żeby część ETS-1 wpływała do budżetu unijnego. No to przecież w Polsce też bardzo duży wpływ mamy w budżecie z ETS-1, więc teraz nie byłby to wpływ do budżetu krajowego, tylko byłby to wpływ do budżetu unijnego, nad którym no, wydatkowaniem już nie mamy takiej kontroli, czy polski rząd nie ma takiej kontroli, jak nad budżetem krajowym. Więc to jest niepokojąca rzecz i oczywiście wszyscy tutaj w Polsce, mówiąc o unijnym budżecie, mówią o tym, że to będą 2 biliony euro, że to jest gigantyczny budżet, no tylko mało kto mówi, że dla tego budżetu są potrzebne nowe wpływy i to są wpływy z konkretnych podatków, które będą wpływać już bezpośrednio do budżetu unijnego. Mało się mówi o tym podatku od plastiku, który wszedł przecież w życie, podatku od plastiku, który jest niepoddany recyklingowi. On wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku, on miał finansować Fundusz Odbudowy. No i od początku istnienia tego podatku Polska wpłaciła ponad 10 miliardów złotych do budżetu unijnego, więc to są bardzo duże pieniądze. I moim zdaniem tego po prostu brakuje w polskiej debacie, że no okazuje się, że te wszystkie nowe zasoby, no tak jakoś Polska może być dużo większym płatnikiem tych zasobów, nowych zasobów własnych niż inne państwa członkowskie.
1: A jeśli chodzi o te odpady, bo ja przeczytałam też na pani profilu, że na przykład tacy producenci AGD, 100% tego, co producenci sprzętu AGD wprowadzają na rynek, mają zbierać i poddawać recyklingowi, no to jest niemożliwe 100%, więc jeśli nie 100%, to podatek, tak?
0: Tak. No oczywiście, no i pani redaktor, no Polska ma prawie około 40% udziału w produkcji sprzętu AGD w Unii Europejskiej, a w niektórych produkcjach konkretnych tych sprzętów, tam chyba są pralki, to jest nawet i 60%, więc Polska jest bardzo, bardzo dużym producentem sprzętu AGD, no ale wygląda na to, że sprzęt i w ogóle cały ten przemysł ma dzisiaj dużo większy problem z utrzymaniem konkurencyjności i to też jest kolejne wyzwanie, przed którym tutaj dzisiaj producenci sprzętu AGD stoją.
1: No więc jeśli będą musieli płacić te podatki, to ciekawe, na kogo zostaną przerzucone koszty tych przepisów.
0: To jest, pani redaktor, oczywiste, że zostaną przerzucone na konsumentów, którzy ten sprzęt kupują. Natomiast no niestety, ale dzisiaj właśnie ta cała produkcja sprzętu AGD znajduje się w trudnej sytuacji. Raz, że w ogóle mamy bardzo wysokie koszty produkcji, wysokie ceny energii, wysokie ceny stali, zwłaszcza tej stali importowanej. A sprzęt AGD i produkcja sprzętu AGD też stali importują, więc dzisiaj oni są objęci 50% stawką celną. Natomiast no, są totalnie, zupełnie niekonkurencyjni wobec produkcji spoza Unii Europejskiej, czy to z Turcji, czy z Chin. I dzisiaj no, nie dość, że konsument, nie dość, że ten koszt będzie jeszcze większy produkcji w Unii Europejskiej, no to konsument ma prawo wybrać też ten towar importowany z krajów trzecich, gdzie ta produkcja jest dużo, dużo tańsza.
1: No i Chiny też wspierają swój eksport, a jak chroni swoich przedsiębiorców Unia Europejska?
0: Pani redaktor...